palmy, te mosty aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Prac K52 rzeczywiście wyrósł ze sceny tęcza i rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i takie rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa, tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, czyli ponad 20 lat temu, reaktywowałem swoją działalność kabaretową, którą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich. No i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam z nienacka, to był grudzień, mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu, jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała Amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło. No i to było rzeczywiście szaleństwo, bo tak naprawdę na samym początku, no to byłem mecenasem, byłem organizatorem. Miałem oczywiście paru kolegów, którzy mi pomagali, ale oni dość szybko się wykruszali, bo trzeba też powiedzieć, że taka działalność na początku wymaga przede wszystkim determinacji, wytrzymałości i niepoddawania się, pomimo tego, że niekiedy na samym początku widzów mieliśmy mniej niż wykonawców na scenie, czyli były to naprawdę trudne momenty, kiedy tych widzów było tylko kilku na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednak, że to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
1: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym Domu Kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
0: Jako domniemany konserwatysta, po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino, kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat. W związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem. Oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było kino Tęcza, przyjmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon tęcza, a powołuje scenę tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem

0: pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało, dlatego że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność. To znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało. To znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
1: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście Państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście Państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że Państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe, niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł krajowej sceny komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asumpt do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą przestrzeń, że tak powiem, propozycji teatralnej i dzięki temu mam bardzo propozycję też różnorodną, dlatego że każdy z tych zespołów ma swój trop artystyczny, są zupełnie różnorodne, a jednocześnie w całości dają wyraz ten, który jest oczekiwany przeze mnie i jak sądzę przez większość publiczności, czyli tego, że kiedy przychodzi się do Teatru Praska 52, dostaje się coś w rodzaju, jak sądzę, inteligentnej komedii szeroko pojętej.
1: Repertuar jest bardzo zróżnicowany, to może przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
0: Tak, tak. Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces, po pierwsze, cyzelowania ostatecznych wersji tekstu, no i są już próby. Oczywiście sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy, mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczności, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
2: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na krótką przerwę. Swoją drogą, nie wiem jak daleko sięgacie pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie obecnie działa około 60 teatrów, a kiedyś w naszym mieście mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjnych w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru Teatru Praska 52.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
4: Nasz Kraków.
2: Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
1: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
0: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu, no ale...
1: Jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
0: No, z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No, między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz, kawiarenka, a jednak, żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać, remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
1: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
0: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już, mam nadzieję, minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada, no a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że można by to wszystko za jednym zamachem załatwić, no to byłoby cacy, ale tak nie jest. Te pieniądze trzeba zbierać, trzeba zdobywać sponsorów, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
1: To w takim razie nie wiem, co Państwu życzyć. Oczywiście wspaniałego roku i publiczności, która będzie dopisywać, i rozwoju.
0: Myślę, że dla teatru najważniejsza jest publiczność, która przychodzi w dużej liczbie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że też czas COVID-u pokazał, że teatr bez publiczności po prostu nie istnieje. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
2: A pełny repertuar znajdziecie na stronie Teatru Praska 52. Zmieniamy temat. Najmłodsi zdecydują. Szkolny budżet obywatelski w Krakowie rozszerza się o szkoły podstawowe. W pilotażu weźmie udział 28 placówek, a każda z nich otrzyma 5000 zł na realizację uczniowskich pomysłów.
4: Edukacja w Krakowie.
5: Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Prowadzamy szkolny budżet obywatelski do szkół podstawowych. Do tej pory odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach, branżowych szkołach, szkołach technicznych. A dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Derosem i panem radnym Garbolińskim, na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też budżety szkolny budżet partycypacyjny właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także podstawę, nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała. I rzeczywiście tak jest. Więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni państwo, no mamy świetne pomysły. Ze szkół ponadpodstawowych to jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważne w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SPS 7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki, za czym jestem jak najbardziej, nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła. Że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, w które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
6: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
5: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5 tysięcy złotych, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
7: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski, to na co takie pieniądze by mogły pójść?
8: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
9: To się by przydało, bardzo.
10: Na przykład na nowe toalety, są już lekko zniszczone.
8: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
11: Tomasz Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
6: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
11: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając za to po te 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
6: I jak to się sprawdza?
11: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty. Dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
6: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat, jakie pomysły były realizowane?
11: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, chyba w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast z takiego ciekawego jeszcze projektu to mogę powiedzieć gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć się do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
12: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Krakowie.
6: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
12: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób i później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2000, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy pierwszej do klasy ósmej miał jeden głos, który mógł oddać na jeden wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców, realizowany.
6: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
12: W tym roku mamy już 3. edycję. Więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klasy 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klasy 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7- i 8-klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
6: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych 3 pilotażowych lat?
12: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty. 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy pierwszej, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
2: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. A zaczynamy od czegoś dla miłośników 10 muzy. Przyjrzymy się bowiem historii nowochódzkich kin.
4: Ciekawostki o Krakowie.
14: Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie.
15: Kino jest najważniejszą ze sztuk, jak mówił klasyk, no i też w Nowej Hucie jako wzorcowym, socjalistycznym mieście kina zabraknąć nie mogło. Jakie są takie prapoczątki kina w Nowej Hucie?
14: Prapoczątki to nie jest kino stałe. To warto o tym powiedzieć. W momencie, kiedy Nowa Huta się jeszcze budowała, my często zapominamy o tym okresie pionierskim, że to jednak jeszcze nic tutaj nie było i to wszystko dopiero powstawało. To były kina objazdowe. Co zresztą była taka moda po II wojnie światowej, że do wielu miasteczek, wsi i większych miast witały takie kina niestacjonarne, można powiedzieć, mobilne. I ta tak też było w Nowej Hucie. Natomiast pierwsze kina zaczęły dosyć szybko powstawać. Myślę, że one były też takim symbolem nowoczesności w tamtym czasie i istotnym elementem też takiej polityki kulturalnej państwa, więc od razu też je projektowano w Nowej Hucie. Warto wspomnieć, że te pierwsze działalności to były siedziby też tymczasowe, kiedy kina już w formie takiej stacjonarnej powstawały. Najlepiej chyba pamiętanym takim kinem jest Kino Stal, które funkcjonowało w sali gimnastycznej szkoły na osiedlu willowym i z tego kina zachowały się zdjęcia też z szyldem tego kina, natomiast było trochę więcej takich placówek, które trochę nam giną w mrokach dziejów. Mało kto pamięta, że chociażby Kino Świt zaczynało też w sali gimnastycznej obecnego 11 liceum na osiedlu teatralnym, więc nim ta działalność jakby stała, przeniosła się do właściwego budynku wybudowanego już na potrzeby kina bardzo nowoczesnego, to te pierwsze seanse właśnie były w takiej siedzibie tymczasowej, na tym samym osiedlu, ale kawałek dalej.
15: Co możemy powiedzieć o repertuarze? Bo Nowa Huta, no prapoczątki 49 rok, powiedzmy lata 50, no to już jest ta budowa, idzie pełną parą, plan sześcioletni i no myślę, że tak, no na pewno jakieś kroniki filmowe i nie mogło pewnie kina radzieckiego zabraknąć.
14: Myślę, że nie, chociaż warto wspomnieć, że właśnie Kino Świt, które otworzyło się w roku 53, pojawia się też data rok 56, to nie jest jasne, ale wydaje mi się, że 53 jest tym pewniejszym. Rozpoczęło w ogóle swoją działalność pokazem filmu Trzy opowieści. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ akcja tego filmu właśnie rozgrywa się w Nowej Hucie i w tym filmie występuje nie kto inny, jak jeszcze wtedy młody Roman Polański, który tutaj też był na terenach Nowej Huty właśnie budującej się jeszcze nagrywany. Na pewno seanse, które się pojawiały, to były seanse, które były podobnymi do innych w Polsce w tym czasie. Oczywiście pojawiały się tam pewnie elementy kina raczej zza wschodniej granicy, z czasem to pewnie bywało troszeczkę inaczej. Natomiast też warto wspomnieć, że i Świt, i Światowid były kinami premierowymi, w których właśnie grano po raz pierwszy dany seans, więc miały troszeczkę, że tak powiem, pierwszeństwo, jeżeli chodzi o tło całego miasta.
15: Powiedziałeś o Świcie, wspomniałeś o Światowidzie. Światowid to był taki ówczesny multiplex, chyba można na dzisiejsze przełożyć.
14: Tak, Kino Światowid otworzyło się troszeczkę później, w roku 57. No i to były duże kina, jakby one funkcjonowały z dużymi salami projekcyjnymi i małymi salami. Tych seansów tam było też całkiem sporo. Myślę, że były jednymi z większych kin w Krakowie. Nie wiem, czy byśmy je porównali, jeżeli chodzi o multiplexy współczesne, jeżeli chodzi o też, nie wiem, ilość sal, jakość obrazu, dźwięku i tak dalej. Natomiast z pewnością jak na tamten czas to były jak najbardziej obiekty wysokiej klasy.
15: Czy Kombinat miał swoje własne na przykład kino, czy nie?
14: Kombinat nie miał, ale w roku 58 już zaczęło działać Kino Sphinx na osiedlu Górali. To jest też ciekawa historia, ponieważ Zakładowy Dom Kultury przeniósł się na osiedle Górali w roku 57. Już rok później zaczęto tworzyć, jakby w programie pojawiły się pierwsze seanse, pokazy filmowe. Później salę zaczęto przygotowywać już specjalnie z podestem, odpowiednimi otworami na projektory i tak dalej. I ta działalność się tutaj rozpoczęła i co ciekawe, na początku wzbudzała, jak się okazuje, dosyć duże kontrowersje. Na łamach Głosu Nowej Huty pojawiała się taka dyskusja dosyć duża, że to kino ściąga element tutaj do ośrodka kultury, do Zakładowego Domu Kultury, że jakby przez to działalność taka programowa, istotna, jak na przykład zespoły teatralne nie mają gdzie ćwiczyć, bo sala jest zajęta przez kino. Co ciekawe, właśnie w obronie kina na łamach prasy występował ówczesny kierownik Zakładowego Domu Kultury, ale też Walery Pisarek, który w tym czasie pełnił funkcję kierownika artystycznego. I on na przykład podnosił taki argument, że jednak to jest funkcja wychowawcza, że oni tutaj przygotowują ludzi do odbioru tej kultury, też uczą ich tego, jak należy się zachować w kinie, więc te początki były też burzliwe. Natomiast, co ważne, jakby to kino pierwotnie było prowadzone przez organizację, która zrzeszała różne kina w Polsce, było jakby taką trochę niezależną częścią od Zakładowego Domu Kultury. Natomiast w roku 85 zostało już wcielone w struktury ZDK-u, a tym samym Huty, odpowiadając na to twoje pytanie, i w tej strukturze Ośrodka Kultury pozostało do dzisiaj.
15: No właśnie, Sphinx działa do dzisiaj i okazuje się, że jest jednym z najstarszych krakowskich kin.
14: No okazuje się, jak dopiero teraz się nad tym zastanowiliśmy, że wygląda wygląda na to, że Sphinx jest ostatnim i też najstarszym działającym kinem w Krakowie w tym momencie.
15: Nieprzerwanie.
14: Nieprzerwanie w dodatku, jeżeli chodzi o miejsce też i o nazwę, ponieważ powstał w roku 58. Niestety kina, które miały tą dłuższą swoją historię, niestety już się nie zachowały, ponieważ kina też miały taki moment swój kryzysowy. Oczywiście to jest przełom lat 80. 90. Później kolejne zmiany dotyczą cyfryzacji kina i tego, że tutaj jednak to trochę kosztowało, jeżeli chodziło o zmianę sposobu wyświetlania filmów w kinach. No i oczywiście jakby ta historia się nie kończy, bo no teraz też to nie jest może taki najlepszy czas dla kin, ponieważ ludzie korzystają jednak z platform streamingowych i one są konkurencją jednak dosyć dużą. Natomiast Sphinx trwa, inne kina też trwają i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ to jednak jest zupełnie inny sposób odbioru dzieła filmowego wspólnie z innymi w sali kinowej.
13: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie i z Mają Wąchałą Skindzier z Muzeum Fotografii wybieramy się na wycieczkę do miejsca bardzo nieoczywistego.
4: Zwiedzaj z nami Kraków.
15: Mało kto wie, ale jadąc tramwajem 22 do samego końca dojeżdżamy do Pleszowa. Pleszów to była podkrakowska wieś, teraz część Nowej Huty i okazuje się, że historia właśnie tej wsi, teraz osiedla, jest naprawdę bardzo interesująca.
16: Tak, właśnie ten tramwaj, gdy powiedziałeś, to bardzo dobrze, bo można nim rzeczywiście wygodnie podjechać do samego końca, przejść na drugą stronę i już, drodzy Państwo, wchodzimy na teren cmentarza, dawny cmentarz taki wiejski, bardzo urokliwie położony, gdzie pochowani są pierwsi, jedni z pierwszych, bo nie pierwsi absolutnie, ale jedni z takich ważniejszych właścicieli Pleszowa, czyli Kirchmajerowie. Tam mamy w środku cmentarza taką neogotycką kaplicę, można sobie pod nią podejść i już zacząć po prostu taki spacer. Ten cmentarz, może słowo o nim, powstał po tych reformach józefińskich, gdy już odłączano od parafii cmentarze, gdy nie można było chować gdzieś w kryptach przykościelnych czy przy kościołach, tylko cmentarz musiał być położony za wsią, więc on taką rolę jak najbardziej tu spełnił. No ale żeby tak nie chodzić może wśród grobów, wśród zmarłych, co też oczywiście jest cenne, no to gdy pójdziemy kawałeczek dalej ulicą, to właśnie znika ten Kraków, znika Nowa Huta. Tu powiedziałeś o Nowej Hucie, no co byśmy mogli dodać? Drodzy Państwo, Nowa Huta od 51 roku jest w Krakowie, więc tutaj nieśmiało przypominam tylko, ale ogólnie znika miasto, a wchodzimy w taki teren wsi, takiej naprawdę jakby wyrwanej zupełnie, nie wiadomo skąd ona się tutaj wzięła.
15: I udało się zachować właśnie przynajmniej we fragmencie to wiejskie dziedzictwo. Ja jechałem tam kiedyś na rowerze na Przylasek Rusiecki i właśnie zatrzymałem się w Pleszowie i czułem się, jakbym wylądował gdzieś właśnie w jakiejś podkrakowskiej wiosce.
16: To prawda, bo mamy przepiękny kościół, obok jest pałac, przepiękny, okalany przepięknym szpalerem drzew, więc może od tego sobie zaczniemy, a jeszcze później chciałam o Meksyku słowo, tak żeby tutaj nie było tylko tak wiejsko-sielsko, tylko żeby troszeczkę tak Państwa zainteresować, coś tutaj zmienić, to taki rewers zrobię jeszcze. I mamy przepiękny kościół, to jest taka osobliwość nasza krakowska tutaj, bo to jest jedyny kościół taki klasycystyczny w Krakowie. On powstał w latach 1800-1805 z projektu księdza architekta, takiego księdza kanonika Sebastiana Sierakowskiego. Bardzo ciekawy stylistycznie i tak jak mówię, jedyny, taka perełka. No bo wróćmy na te daty, które wymieniłam, drodzy Państwo. To czas taki w Krakowie, gdzie raczej panuje burzymurstwo. Nie wiem, czy można to tak odmienić, ale ruch burzymurków ma się dobrze, czyli te wszelkie forty, wszelkie świątynie, jakieś takie, oczywiście mówię tu o terenie rynku głównego starego Krakowa, są wyburzane. Raz, że próba modernizacji, dwa, zupełnie już też nierentowność, brak w utrzymaniu, nie wiadomo, nie było na to środków. No na polskie świątynie, na polskie budynki nie zawsze rząd austriacki przecież łaskawie sypał groszem. To się zmieniło dopiero w dobie autonomii galicyjskiej, polskiej właściwie, no to jest za kilkadziesiąt lat. Więc mamy tu początek XIX wieku i Pleszów spokojnie jakby dąży do tego, by wybudować świątynię, a w Krakowie wyburzona zostaje na właśnie tej fali, o której wspominam, świątynia na Placu Wszystkich Świętych, taki kościółek właśnie Wszystkich Świętych, którego dzisiaj możecie Państwo zobaczyć w makiecie. Jest po prostu makieta, można sobie podejść do niej i po prostu obejrzeć. I zostaje całe wyposażenie, które no oczywiście Pleszów przyjmuje. Kirchmajerowie, właśnie kolatorzy kościoła kupują to wyposażenie, więc cudem możemy sobie tam podziwiać, drodzy Państwo, wyposażenie świątyni, której już w mieście nie mamy. Co też ważne, jest tam święty Izydor w stroju krakowskim, więc też patron rolników, strój orny. Tutaj ta ziemia nasza, przypomnijmy wszyscy, pewnie też może odświeżymy szybko pamięć, to są czarnoziemy. Czyli to jest potem to, na czym wyrasta mit Nowej Huty, że Nowa Huta była budowana na tych żyznych, czarnych ziemiach. Oczywiście tak, bo to jest po prostu przeżyzna ziemia, więc ten Izydor w tym kościele jak najbardziej jakby ma swoje uzasadnienie. Co więcej, parafianami tego kościoła inny XIX-wieczny sławny Polak był, plus rodzina, czyli Matejko. Jan Matejko. Do dzisiaj są tam ornaty, które on dla tego kościoła ufundował. Mieszkał w pobliskich Krzesławicach. To jest parafia dla Pleszowa też, Krzesławice. Więc tutaj oni po prostu do tego kościoła chodzili. Jeżeli Państwo interesujecie się taką właśnie regionalną historią, taką troszeczkę mikrohistorią wręcz, polecam Czas zatrzymany pana Adama Gryczyńskiego. Tam przepiękne opowieści o dawnym Pleszowie, ale tak 20., 30., gdy na przykład powstawało Towarzystwo Szkoły Ludowej, budowano szkołę, więc ta wieś naprawdę wsią była taką bardzo rozwiniętą, bogatą i oczywiście wspomniałam też o pałacu, więc pałac do dzisiaj jest, tam mieści się Monar. Natomiast wcześniej właśnie, oprócz Kirchmajerów, to właścicielami Pleszowa byli Czartoryscy, to warto dodać, a później Hutenczapscy. I ten pałac jest właśnie z tych lat, gdy mieszkali tam Hutenczapscy, taki właśnie też ciekawy, historyzujący, bardzo piękny. Więc te trzy rzeczy właściwie macie Państwo pod bokiem, jak wejdziecie na teren wsi. No oczywiście hołd Kościuszce oddany, tam jest pomnik Kościuszki, bo Czartoryscy, wiadomo, bardzo go wspierali, byli jego takimi promotorami. I już kończąc też, wspomniałam o tym rewersie, no to chcę Państwu tutaj dodać, że mamy coś takiego do dzisiaj w Pleszowie, jak Meksyk. Czyli jak pójdziemy dalej, wyjdziemy już z tych właśnie, jak tu wspomniałeś, pięknych wiejskich rejestrów, udamy się w świat, drodzy Państwo, pierwszych baraków, gdzie mieszkali junacy, budujący Nową Hutę. I to też ogromne dziedzictwo. Też piękna karta zapisana w dziejach, no dzisiaj ją już widzimy, bo Nowa Huta powstała, wygląda po prostu teraz no już coraz piękniej, dobrze się tam mieszka, dobrze się tam żyje, więc zobaczyć sobie, w jakich oni warunkach też spali, przebywali, ilu ich tam było, no to raczej takie by były urbexowe już wycieczki, ale zza płotu, czy nawet jadąc po prostu tramwajem, czy samochodem można zobaczyć i fragmenty po tych barakach, czy niektóre z nich po prostu zobaczycie.
13: A do Pleszowa dojedziecie też z Alei Przyjaźni autobusem linii 160.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: Myśląc o gastronomii w Nowej Hucie, od razu przychodzi nam na myśl kultowa już Stylowa. A tu okazuje się, że to wzorcowe socjalistyczne miasto pełne było lokali, które dziś śmiało uznalibyśmy za hipsterskie. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
4: Zwiedzaj z nami Kraków.
16: Maria Wąchała-Skindzier pracuje w Muzeum Fotografii Historii jako kustosz dyplomowany.
15: Jako historyczka przez długi czas zajmowałaś się też dziejami Nowej Huty i właśnie do Nowej Huty zmierzamy, a konkretnie zajmiemy się lokalami gastronomicznymi w tej dzielnicy. Początki nowochódzkiej gastronomii dość skromne, bo to jakieś garkuchnie na budowach i tak zwana zupa Stalina, którą raczono junaków budujących hutę. Później było już trochę lepiej.
16: Tak, rzeczywiście. rzeczywiście Nowa Huta to jest pół mojego serca badawczego i bardzo dziękuję za to spotkanie, że możemy tu rozmawiać, bo jeszcze pracując przed laty w Muzeum Krakowa miałam taką wystawę Bufet pod kombinatem i stąd te twoje pytania, które właśnie o ten wątek kulinarny nam tutaj zahaczają, są dla mnie bardzo istotne, bardzo cenne. Przyznam, że o zupie Stalina to tutaj nie chcę się wypowiadać, trochę inne tematy. Może byśmy poruszyli właśnie bardziej takie historyczne, ale też zmitologizowane. Czyli drodzy Państwo, Nowa Huta miała bardzo bogate życie kulinarne, towarzyskie i przebiegało ono w różnych sferach. Mówiłeś o garkuchniach, ja wolę to słowo stołówka pracownicza, jednak OZR, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego, drodzy Państwo, który tak jak cytuję tutaj głos Nowej Huty, bardzo ważną dla nas gazetę tożsamościową, mówił, żywi całą Nową Hutę. Żywi prawie całą Nową Hutę. To są nagłówki z głosu. Tutaj nie ma nic przekłamań, absolutnie nic zmyśleń, bo rzeczywiście ogromny zakład, taki powiedzielibyśmy sobie kombinat żywieniowy wręcz, który utrzymywał w ruchu stołówki właśnie w Hucie dawniej imienia Lenina, później Sędzimira. I mamy tutaj właśnie te stołówki pracownicze i chcę nadmienić o jednej jeszcze ważnej rzeczy, którą w Nowej Hucie mieliśmy, połączoną z OZR-em. To jest kasyno Huty imienia Lenina.
15: Kasyno i siermiężny socjalizm stalinowski, to tutaj mi coś nie gra.
16: Oczywiście, wiadomo, kasyno bardzo dobrze, że nie gra, bo tu o to chodziło właśnie. Kasyno, lokal bardzo prestiżowy, właśnie tak jak Państwo mówię, złączony z kombinatem, w ogóle będący w kombinacie, bo on był w tak zwanej Esce. Mamy budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu, jak sobie podejdziemy pod bramę, to one do dzisiaj tam są, czyli jest Eska socjalny, Zetka to zarząd, perła socrealizmu polskiego i właśnie w tej Esce mieściło się od 1958 roku kasyno Huty imienia Lenina. Co ciekawe, zdążył zwiedzić je Anastas Mikojan, czyli ludowy komisarz do spraw żywności, drodzy Państwo, ten, który wymyślił całe to nasze jedzenie w bloku wschodniego, czyli te wszystkie tuszonki, takie jedzenia właśnie typu gdzieś jakieś takie na mleku podawane jedzenie, długoterminowe przechowywanie jedzenia. Ten cały jakby taki szimel, jeśli chodzi o stołówkę, to on jest tego autorem. A trzeba dodać tutaj na ironię, bo to zawsze w cenie i to w historii też często nam ewokuje. Nauczył się tego w fabryce Forda, gdzie udał się w 1934 roku na polecenie Stalina, żeby popatrzeć, jak Amerykanie właśnie karmią swoich robotników. No więc potem to przeszło siłą rzeczy po II wojnie światowej na nas i w Nowej Hucie również otwierając kasyno, wizytując po prostu, on przyjechał, więc to też mamy zdjęcia, w Muzeum Krakowa jest dużo ciekawych zdjęć z tej wizyty, między innymi on tam był, ale jadali tam wszyscy znamienici dygnitarze systemu, oczywiście dyrekcja Huty, która podejmowała te delegacje, ale my również zwykli pracownicy, drodzy Państwo, gdy nadchodził Dzień Kobiet, Dzień Hutnika, różne takie święta branżowe, nie wspomnę już o Sylwestrach, o jakichś takich właśnie balach karnawowych, również tam przebywaliśmy. Także piękny budynek, dzisiaj niestety już nieistniejący, z ogromną nie tylko salą taką bankietową, ale też z kawiarnią, i z salą taką teatralną, byśmy powiedzieć, widowiskową. Także jeżeli czasami w Hucie zdarzają się takie możliwości, że można wejść, zwiedzić, zachęcam gorąco, żeby sobie pooglądać to, co jeszcze z tego miejsca zostało.
15: Wspomniałaś ludowego komisarza do spraw żywności, to przejdźmy do tego zbiorowego też żywienia w szerszym kontekście. Mówiłaś, Mikojan jest jakby pomysłodawcą, inicjatorem tych potraw na bazie mleka i mąki. Bary mleczne w Nowej Hucie to element nieodłączny.
16: O tak, nieodłączny. Drodzy Państwo, one były elementem całego PRL-u tak naprawdę. Tutaj to, że w Nowej Hucie przetrwały, to jest w sumie wielka też zasługa. Dlatego, że między innymi nieżyjący już pan Kazimierz Kubrak, działacz Solidarności, też taka legenda Nowej Huty, w ogóle piękna postać, wręcz walczył o to, by te bary mogły przetrwać, dlatego że w nich były tanie posiłki. Do dzisiaj są w sumie tanie, no ale wtedy w latach 90., gdy pauperyzowaliśmy się, siłą rzeczy na fali transformacji Huta się pauperyzowała, przetrwanie tych barów mlecznych było no, dla wielu nowochucian bardzo istotne i do dzisiaj je mamy właśnie między innymi dlatego, po prostu, że te dopłaty utrzymano, te posiłki zachowano. Stąd jak będziecie Państwo zwiedzać Nową Hutę, serdecznie polecam już na Placu Centralnym. Jak wejdziemy w Aleję Róż, mamy bar centralny, który w latach 50., oczywiście mówię tu o drugiej połowie lat 50., posiadał neon na fasadzie, co jest bardzo ciekawe, spleciony z vis-a-vis położoną restauracją Arkadią. Oba te miejsca miały neony, takie reklamy właśnie piękne, świetlne. Arkadia, tutaj schodzę trochę na dygresję, nowochucka restauracja na wysoki połysk, lokal pierwszej kategorii, 1957 rok, oddana do użytku i właśnie tak jak mówię, sąsiadująca z barem centralnym, też z kinem aktualności pobliski. Więc ten bar na pewno możemy sobie jakby zaserwować i tam rzeczywiście to jedzenie będzie takie niemalże jak w PRL-u, może troszkę mniej tłuste, nie ma aż tyle tych zup mlecznych, takich makaronów z serem, no to oczywiście też można, no wtedy tego dawano jeszcze więcej. I mamy też na Bieńczycach, drodzy Państwo, bar Bieńczycki, tam jest też po prostu stylówka świetna, bo tamten bar, przynajmniej jak ja go jeszcze pamiętam, jak robiłam wystawę, to on był taki bardzo z epoki właśnie z lat 60., 70., jest troszeczkę późniejszy w wystroju. Natomiast krzesło, włącznie z tablicami, te tablice z tym liternictwem takim drewnianym, gdzie panie nie zrezygnowały, żeby sobie wymienić, tylko wręcz szukały stolarza, który im dorobi takie litery. Także tam taki naprawdę vintage'owa podróż do przeszłości, to możemy tam, włącznie z tym, że pamiętam, jak moja koleżanka sobie kiedyś tam zamówiła kawę, to tutaj też taki kamyczek rzucam w młode pokolenie, to zaraz może jeszcze coś poopowiadam, jak będzie tylko czas. Myślała, że dostanie taką naprawdę dziwą kawę, a tu dostała taką, wiecie Państwo, kawę zbożową z okami takimi tłustymi, pływającymi, taką sowitą, słodką, przesłodzoną wręcz kawę zbożową. Także tak, w barze mlecznym takim czymś jeszcze Państwo będziecie uraczeni.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
13: Po tym króciutkim przerywniku wracamy do rozmowy z Mają Wąchałą z Kindzier, a tematem jest historia nowochuckiej gastronomii.
16: Chciałam powiedzieć też o kawach po turecku, bo w ogóle wątek nowochucki to też są kawiarnie. Przywykliśmy mówić o restauracji stylowej. Proszę pamiętać, że ona była otwarta dokładnie 21 lipca 1956 roku jako kawiarnia. To była pierwsza nowochucka kawiarnia. I parzyć kawę, taką właśnie jak my myślimy dzisiaj z ekspresu, no to była nie lada sztuka. Pamiętam, że pani Helena Pietrzykowska, pierwsza kelnerka w tej kawiarni, mówiła mi, że one uczyły się tego. Były wysyłane na specjalne kursy, żeby po prostu wiedzieć, jak to podać. No bo kawa, też ten nektar bogów, właśnie w PRL-u taki towar deficytowy. A tu po 56 roku my wszyscy zachłysnęliśmy się znowu piciem kawy. Wiadomo, też piliśmy robustę, więc trochę inne gatunki. I jeszcze chciałam tak na młode pokolenie tu popatrzeć, bo no ja pokazuję moim studentom czasami takie zdjęcia, one są z Arkadii, gdzie te kawy rzeczywiście są na spodku w szklance i bardzo rzadko ktoś wie, co tam w środku za napój płynie, więc zachęcam do takiego testu też, żeby coś zrobić. Może zdamy.
15: Nie sposób nie wspomnieć też o lokalach nieco wyższej kategorii, o charakterze rozrywkowym. Mówiłaś o Arkadii. Arkadia miała swoje złote lata 50., 60., później zaczęła trochę podupadać, ale tych lokali takich ni to barów, ni to kawiarni, ni to restauracji było w Hucie więcej.
16: To prawda, ale opowiedzmy jeszcze troszeczkę właśnie, bo tu zachęciłeś tak, że zaczęła podupadać, co to oznacza. Oczywiście, tu też cytując prasę, drodzy Państwo, lata 80., ta Arkadia już nie jest rajem, dosłownie takie wylewały się frustracje z dziennikarzy, z mieszkańców. Dodam, że to dziennikarstwo było też na zupełnie innym poziomie, ono było też bardziej literackie, to polecam sobie niektóre reportaże właśnie, kroniki nowochuckie z prasy poczytać, co tam się w tej Arkadii działo, to zawsze jest osnute w takie małe opowiadanie. Ale wracając już na tor, też odpowiadając na pytanie, tych lokali było dużo, dużo może nie, ale było kilka takich właśnie oprócz kasyna, oprócz Arkadii. Ja troszeczkę ją jeszcze rozwinę, bo to jest, drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, 57 rok, czyli to jest już wszystko po Odwilży Gomułki. Wkrada się jak tornado, cytując klasyka muzycznego jazz do lokali. I w Nowej Hucie, również w Arkadii, mamy jeden z pierwszych lokali w ogóle na terenie Krakowa, gdzie te tematy jazzowe zaczynają rozbrzmiewać w takiej naprawdę wysokiej formie. Przyciągają one taką szeroką publiczność, też zachłyśniętą jazzem, modę. Tak jakbyśmy powiedzieli sobie nawet taką bohemę, która zaczyna właśnie życie wieczorne w Nowej Hucie pędzić. To idzie dalej, czyli pokazy mody. Również pokazy mody. Potem mieliśmy modę polską na placu centralnym sklep, ale już Arkadia podjęła takie tematy, że skoro jest publiczność, która właśnie tańczy, czyta, nie wiem, interesuje się sztuką, jakoś tak dziwnie wygląda, byśmy sobie powiedzieli, bikiniarze, późniejsze, inne subkultury jeszcze, no ja się czasami zastanawiam, czy Tyrmand byłby hipsterem, prawda? On warszawiak, ale na pewno w nowochódzkiej Arkadii bardzo dobrze by się czuł. I do czego zmierzam? I właśnie tam organizowano pokazy mody, gdzie pokazywano już tę modę taką, byśmy sobie powiedzieli, wysokiego krawiectwa, czyli inspiracje Diorem, Chanelkami, drogie po prostu płaszcze i z doskonałą konferencjerką, więc to o tym też możemy poczytać, to oczywiście. Dodam jeszcze oprócz mody, no to i muzyki w Arkadii, no przede wszystkim też znakomita kuchnia. Pytałeś jeszcze o inne lokale, to tak, tu na pewno ja bym wskazała też taką restaurację, jaką była Ludowa. Tak jakbyśmy dzisiaj poszli, drodzy Państwo, za czołg przy Muzeum Czynu Zbrojnego, skręcili sobie zaraz w prawo, jest uliczka, tam dzisiaj jest fundacja i notabene też mieści się tak tymczasowo siedziba Muzeum Nowej Huty. I tam jak wejdziemy do środka, byśmy weszli, to pozostały ślady po tej restauracji Ludowej, piękna metaloplastyka i... co nie uszło uwadze również krytyków kulinarnych, taka funkcja również w PRL-u się gdzieś objawiała, to nagroda za konkurs bufetów, świąteczny konkurs bufetów w 70 roku, więc doskonale fotografowana restauracja, te bufety, ten personel, z których, drodzy Państwo, jarmuż się z tych bufetów wylewa. My oczywiście dzisiaj jarmuż już spożywamy, wtedy ten jarmuż pełnił taką funkcję dekoracyjną, pewno większość z Was też może i pamięta. No i mamy restaurację jeszcze, to jest dzisiejsza Zosieńka, tak jakbyśmy poszli, a dawniej była to druga restauracja, taka, drodzy Państwo, po Arkadii, w której mieściła się też taka, oprócz takiej głównej sali, byśmy sobie powiedzieli, ten lokal nazywał się Wisła, restauracja Wisła, mieścił się taki, byśmy powiedzieli, dyskretny lokal. Gdzie na przykład, jak mi opowiadano, też do jakich źródeł dotarłam, tam na przykład przebywali sportowcy hutnika, gdy nie chcieli, żeby ktoś ich widział, no nie wiem, w stanie nietrzeźwości, czy w jakiejś takiej, powiedzmy, hucznej zabawie, czy jacyś właśnie politycy, taki dyskretny lokal, znamy je również z dzisiejszych czasów, że takie pomieszczenia są w niektórych restauracjach, niektóre nawet wyciekają do mainstreamu, do afer później, więc tutaj tych afer nie było, zapewniam, że nie, natomiast takie pomieszczenie istniało. I tak kończąc, może też jakieś takie, to co dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, to wtedy również było, czyli te takie wymiany międzykulinarne, na przykład do Wisły przyjeżdżał kucharz z Węgier, który gotował jakieś takie właśnie ichnie potrawy, gulasz, a od nas jechał do nich tamten, więc takie również rzeczy miały miejsce i przede wszystkim no to życie kwitło wieczorne w Nowej Hucie dzięki tym lokalom.
13: A jeśli lubicie fast food, to na Placu Bieńczyckim możecie skosztować legendarnych zapiekanek.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam na magazyn To jest tydzień. Stary Teatr organizuje niezwykłą imprezę. Już tę sobotę odbędzie się queerowy bal. To już drugi raz, kiedy Narodowy Stary Teatr włącza się w obchody Miesiąca Równości. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, queerowy bal to celebracja różnorodności, wolności wyrażania siebie i budowania wspólnoty. Tegorocznym motywem przewodnim jest przełom lat 20. i 30. W programie wspólne tańce, wzruszenia i niepowtarzalna atmosfera. Od siebie dodam, że w ubiegłym roku było

0: mieliśmy współpracę z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, które wspierają osoby LGBT. I gdzieś po jednej z dyskusji, która miała miejsce po premierze tego spektaklu, zebraliśmy się taką dużą grupą, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy i gdzieś z tej rozmowy wyłoniła się taka idea, żeby zrobić queerowy bal w miejscu nieprzypadkowym, w miejscu dużej tradycji właśnie takiej tanecznej, ponieważ w sali Modrzejewskiej, która będzie centrum wydarzeń podczas tego balu, przez wiele, wiele lat organizowano właśnie różnego rodzaju koncerty, ale również bale. To było miejsce, gdzie się chodziło tańczyć.
1: Ale właśnie nie boicie się Państwo, że to jest miejsce tak ważne dla wielu osób, narodowa scena, i to może się spotkać na przykład z takim negatywnym odbiorem społeczeństwa?
0: Hasłem naszego teatru od jakiegoś czasu są słowa "jesteś u siebie". I bardzo, bardzo to dla nas jest ważne, żeby jak najwięcej osób czuło się u siebie. Nie chcemy nikogo wykluczać, chcemy jak najwięcej osób włączać. W tym osoby, które należą do społeczności LGBT, Q+, ale też osoby, które są z nami, które wspierają nas i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy pójść za ciosem. Oczywiście nikt stąd nie jest nigdy wyproszony. Wszyscy są na ten bal zaproszeni, bez względu na to, jakiej są orientacji. No a co? Jeśli ktoś ma coś przeciwko osobom, które wyrażają swoją miłość, no to same skazują się na te banicje.
1: Tak jak na początku rozmowy podkreśliłam, to już drugi raz, kiedy organizujecie taką właśnie imprezę. Czy w zeszłym roku właśnie były tego typu jakieś happeningi, których się nie spodziewaliście?
0: Na szczęście nie. Czuliśmy się naprawdę bardzo bezpiecznie. Oczywiście wydarzenie jest zgłoszone wszystkim służbom miejskim i czuliśmy rzeczywiście takie wsparcie, to znaczy taką dyskretną obecność służb, które tutaj krążyły wokół teatru. Na szczęście to wszystko było trochę na wyrost, bo nic się specjalnego nie wydarzyło. Potem mieliśmy kilka tygodni już później jakieś wydarzenie związane z tym, że komuś nie odpowiadała flaga tęczowa wisząca na teatrze, ale to nie miało żadnego związku z balem, a sprawa została bardzo szybko wyjaśniona, zgłoszenie na policję i czujemy się chyba bezpiecznie.
1: Dobrze, to w takim razie przejdźmy do programu tego wydarzenia. Jeszcze może nim do niego przejdziemy, to podkreślmy, że wymowna jest data, bo to już w tę sobotę i ta data nie jest przypadkowa.
0: Tak, tak. To jest tydzień po Marszu Równości, ale jest to koniec maja. Maj w Krakowie jest jakimś w specjalny sposób queerowy. Nawet stowarzyszenie, które jest głównym organizatorem tego wydarzenia, czyli Queerowy Maj, ma ten maj w nazwie, a chwilę później zaczyna się Pride Month, czyli czerwiec, więc jak najbardziej to ta data nie jest przypadkowa, ale też trochę nauczyliśmy się, mam takie doświadczenie z zeszłego roku, bo w zeszłym roku było to tak, że bal odbyło się dokładnie w dniu marszu, czyli było to jakby taki trochę after party po marszu, ale uznaliśmy też, że wiele osób chce iść po prostu na taką zwykłą imprezę, to po pierwsze, ale po drugie też stowarzyszenie Queerowy Maj jest niedużym stowarzyszeniem i okazało się, że zorganizowanie dwóch dużych wydarzeń jednego dnia trochę, nie mogę powiedzieć ponad siły, dlatego że to się udało i to było świetne wydarzenie w zeszłym roku. Dostaliśmy zresztą za nie bardzo ważną nagrodę LGBT Diamonds, ale czuliśmy to zmęczenie, więc uznaliśmy, że rozdzielimy te daty i queerowy bal odbędzie się tydzień po marszu.
1: Wspomniał Pan, że to będzie impreza taneczna, ale z racji, że w końcu znajdujemy się w przestrzeniach teatru, to czy będzie to jakiś taki manifest artystyczny?
0: Będzie tutaj bardzo szeroka gama tego, jak będzie ta część artystyczna wyglądała, bo będą takie bardzo klasyczne momenty i wiem, że podobnie jak w zeszłym roku zaczniemy to wydarzenie tańcząc poloneza. I pamiętam to cudowne wydarzenie, które w zeszłym roku skończyło się małą, śmieszną wpadką. To znaczy okazało się, że muzyka trwa trochę dłużej niż my. Przewidzieliśmy trasy i drag queens, które prowadzi tego poloneza, zabłądziły do jednego z pomieszczeń, które okazało się być ślepym zaułkiem, a za nimi jakieś sto kilka par i trudno było zawrócić, więc było

0: Było bardzo dużo śmiechu. Dzisiaj to teraz to już przewidujemy i myślę, że ta trasa będzie świetnie zrobiona, więc będzie polonez, będą występy drag queens, ale będzie też coś bardzo takiego wyzwalającego, czyli będą DJ-ki, osoby DJ-skie, które będą grały muzykę elektroniczną, taneczną i będzie też taka część tej imprezy.
1: Ale już w informacji zdradzacie, że klimat ma być taki na zasadzie przełom lat 20., 30.
0: Tak, dokładnie tak. Zachęcamy wszystkich, bo to jest też bardzo częste pytanie, jak się ubrać na taki bal. Zawsze, jak mówię, jest to wydarzenie równościowe, to jest wydarzenie włączające, więc chcielibyśmy, żeby każdy ubrał się tak, jak się czuje, jak mu serce podpowiada, więc w zeszłym roku była bardzo szeroka gama. W tym roku sugerujemy to nawiązanie do lat 20., 30., ale można je rozumieć w bardzo różny sposób, więc zachęcam do tego, no jest to bal, żeby ubrać się elegancko i będzie kilka takich momentów, że rzeczywiście swoją elegancję będzie można pokazać, ale też oczywiście jest to queerowy bal, więc zachęcamy, żeby był w tym jakiś twist, w związku z tym może to być jakaś przeźroczystość, może to być jakaś powłóczystość, może to być coś szalonego, jakiś element zaskakujący. Jestem sam bardzo ciekawy, bo po zeszłorocznych stylówkach, no to naprawdę zacieram ręce i sam przyznam, że od 2 tygodni nie myślę o niczym innym, tylko o tym, czy mam już gotową stylówkę.
1: Czyli można powiedzieć, że dress code to jest taka tylko subtelne wskazanie, w jakim klimacie warto szukać tego stroju, ale wspomniał pan, że pamięta pan dobrze w zeszłym roku, jakie były zaskakujące stroje, czyli jaki motyw był narzucony?
0: W zeszłym roku właśnie nie było motywu. W zeszłym roku jakoś tak nie narzucaliśmy tematu, chociaż pojawił się ten temat przy okazji marszu, to znaczy ten queerowy Kraków i queerów krakowskich. W związku z tym parę osób sobie wzięło też to do serca, jakby przerzuciło to z marszu na bal, więc takie motywy krakowskiego stroju się gdzieś pojawiały, albo nawiązania do jakichś krakowskich legend, gwiazd. W tym roku no, temat już jest, ale jak mówię, można się nim bawić i traktować go z nonszalancją.
1: To już program znamy, a co z taką oprawą wizualną? Będą jakieś tutaj lasery, światła?
0: Znowu będzie dużo zaskoczeń, myślę, bo z jednej strony będą oczywiście te momenty, kiedy będzie elegancko, przywitamy wszystkich powitalną lampką i wtedy będzie i wtedy będą przemówienia i to wszystko będzie eleganckie. Będą występy drag queens, które narzucają trochę pewną estetykę, a potem będzie ta część taneczna, gdzie tutaj w tej sali, secesyjnej sali imienia Heleny Modrzejewskiej zjadą kule dyskotekowe, pojawią się projekcje wideo i będzie się dużo działo i myślę, że zaskakująco dla tych, którzy znają tę salę na co dzień.
1: Dlaczego ważne jest dla was właśnie stworzenie takiego wydarzenia, takiego otwartego, inkluzywnego, jak pan powiedział?
0: To jest narodowa scena. To znaczy naród to my, naród to wszyscy my, wszyscy obywatele i dlatego chcemy, żeby wszyscy się czuli tutaj u siebie. Bardzo o tym myślimy organizując cały rok naszej pracy. To znaczy myśląc o repertuarze, o tym, żeby były spektakle dla tych, którzy szukają bardzo trudnego, takiego festiwalowego repertuaru. Oni powinni mieć swoje miejsce w teatrze, bo kto inny jak nie Narodowy Teatr powinien wyznaczać trendy i szukać nowego języka, ale też powinny być to spektakle dla tych, którzy dopiero się z tym teatrem zaprzyjaźniają. Więc są te spektakle, które są przyjemniejsze, łatwiejsze, dają więcej takich prostego przekazu. Mamy spektakle wreszcie, nowy spektakl dla dzieci, czyli Bankructwo Małego Jacka. Ale myślę o tej całej oprawie dookoła, to znaczy są osoby, które chcą się to poczuć u siebie, a nie są widzami teatralnymi. Dla nich jest silent disco, dla nich jest robimy kids rave, co jest moim absolutnie ukochanym wydarzeniem, czyli techno dla dzieci i robimy je regularnie. Już grają z nami Sarapaci i to jest wspaniałe wydarzenie. Ostatnio zrobiliśmy tutaj Ambient Night, które zaczęło się o 22:00, pierwszy set DJ-ski i ostatni się skończył o 6:00 rano. I proszę sobie wyobrazić, że w tej sali 200 osób przyszło ze śpiworami, kocami, poduszkami, i przez od 22 do 6 rano słuchali ambientu granego na żywo, a potem o 6 rano ściągnęliśmy wszystkich na dół na śniadanie. Więc bierzemy sobie bardzo do serca to hasło jesteś u siebie i jako narodowa scena chcemy reprezentować cały naród i zrobić coś dla wszystkich.
1: Czyli powracając do Queerowego Maja, czy w tym przypadku inspirowaliście się Państwo jakoś na przykład imprezą na Zachodzie?
0: W tym przypadku nie. W tym przypadku nie. Rzeczywiście są takie elementy i takie ostatnio przy okazji Ambient Night. Rzeczywiście gdzieś usłyszałem, że jeden z teatrów takie ambienty robi. My zrobiliśmy oczywiście swoją wersję, ale w przypadku Queerowego Maja to naprawdę było bardzo spontaniczne. Rozmowa wynikająca z jakiejś takiej wspólnej myśli pomiędzy osobami z teatru, osobami ze Stowarzyszenia Queerowy Maj, ze Znaków Równości i jakoś takiej wspólnej dyskusji wyłoniła się idea queerowego balu. Nie znam żadnych przypadków teatrów, które organizowały tego typu wydarzenie. Nie wiem, czy jesteśmy pionierscy, bo to zawsze się wzdrygam przed powiedzeniem czegoś takiego, bo potem ktoś znajdzie i powie, że coś takiego gdzieś było. Ja nie znam takiego przypadku i bardzo się cieszę, że przynajmniej na terenie Małopolski, to mogę chyba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jesteśmy pionierscy.
1: Chciałam jeszcze nawiązać do tego tegorocznego motywu przewodniego, czyli przełom lat 20-30. Czy to nie jest takie subtelne mrugnięcie okiem, taki pstryczek wobec tego, że Polska niegdyś właśnie przed wojną była znacznie bardziej tolerancyjnym krajem?
0: Tak, ja nawet sobie myślę, że to słowo tolerancja to jest słowo już późniejsze, że po prostu oni ze sobą byli i nie zadawali sobie w ogóle takich pytań. To znaczy dla mnie w słowie tolerancja jest ukryte coś takiego, że ja kogoś toleruję, to znaczy, że nie jest to dla mnie oczywiste, że ktoś obok jest. A wydaje mi się, że ten czas to był taki czas, kiedy to było oczywiste. To znaczy, że musieliśmy ze sobą żyć i musieliśmy ze sobą funkcjonować, bo byliśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem pod wieloma względami, również etnicznie. I ja przyznam szczerze, że idąc Krakowem, słysząc bardzo różne języki, widząc, jak wielu turystów chce tutaj przyjechać, nie tylko zresztą turystów, jak wiele osób wybiera sobie ten kraj jako bycie, to ja się bardzo cieszę. I przyznam szczerze, że jak ja już tak zasiedziałem się w tym Krakowie i bardzo często go nie doceniam, ale czasami przyjeżdżają do mnie znajomi z innych części świata i chodzimy sobie po tym mieście i kiedy widzę tę rozdziawioną buzię i ten zachwyt nad tym pięknym miastem, to przypominam sobie, dlaczego sam się tutaj kiedyś przeprowadziłem.
1: Powtórzę raz jeszcze. Queerowy bal już w tę sobotę. Początek imprezy o godzinie 22. Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Trwają krakowskie noce. Choć noc muzeów, kin i tańca już za nami, to wciąż czekają nas noce teatru, jazzu i poezji. Najbliższa z nich jest noc teatru, która wypada już w połowie czerwca. Jak zawsze nie zabraknie atrakcji i możliwości spotkania się z aktorami krakowskich scen teatralnych. Z kolei noc jazzu, która odbędzie się w połowie lipca, zapowiada się interesująco zwłaszcza w Dworku Białoprądnickim. To miejsce szczególne na krakowskiej mapie muzycznej, bo właśnie przez piwnicę Dworku Białoprądnickiego przewinęły się największe postaci muzyki jazzowej. Takie jak m.in. Janusz Muniak, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Tomasz Stańko.
3: Czas wolny w Krakowie.
4: Dorota Halberda, dział organizacji wydarzeń kulturalnych. Dworek Białoprądnicki od kilku ładnych lat stara się podtrzymywać te jazzowe tradycje, które istnieją od ubiegłego wieku i końca lat 70. i początku lat 80. w Dworku Białoprądnickim. Rozpoczęło się od Jazz Club Dworku, ale co roku możemy spotykać się plenerowo i zaprezentować naprawdę bardzo szeroką scenę, polską scenę jazzową. Od tej bardzo improwizowanej po standardy jazzowe, ale w bardzo nowoczesnych aranżacjach. No więc ten kalejdoskop wrażeń będzie bardzo duży. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy 18 lipca w plenerze na scenie rozpoczynać już o godzinie 17 i proponujemy 4 koncerty. Zaczynamy od kwartetu Jaromira Rusnaka z takim składem włoskim. To świetna propozycja kompozycji dość ilustracyjnych. Potem rozpoczynamy spotkanie z zespołem Hilarious Disasters pod wodzą Kateryny Zjabluk, ukraińskiej artystki, kompozytorki znakomitej, która no, tworzy kilka bardzo ciekawych składów jazzowych i się przebija mocno tutaj na tej scenie młodej polskiej jazzowej, ale właśnie w składzie Hilarious Disasters zaproponują bardzo ciekawe kompozycje, dużo improwizacji, poszukiwań i rozwiązań muzycznych, harmonicznych i także rytmicznych. Też tutaj dużą siłą tego zespołu jest saksofonista Alex Klow, krakowski artysta też tworzący różne kolaboracje muzyczne, jazzowe i nie tylko. Oprócz tego po koncercie Hilarious Disasters spotykamy się z warszawskimi składami. I teraz na pierwszy rzut idzie zespół Luname, który łączy jazz i jego improwizowane formy z nowoczesną elektroniką, z indie rockiem i różnymi takimi fajnymi połączeniami z nowoczesnością generalnie i odkrywamy te nowe kompozycje. Teraz Luname wydało swój najnowszy album, jak podobnie ostatnia gwiazda już wieczoru na Nocy Jazzu w Dworku Białoprądnickim, czyli Paulina Przybysz. Zaprezentuje projekt Insights, czyli coś, o czym marzyła przez wiele lat, czyli nagranie standardów jazzowych z polskimi jazzmenami właśnie wiodącymi na polskiej scenie muzycznej. I jak kiedyś Piotr Metz napisał, że właściwie Paulina Przybysz, znana oczywiście z pierwszego składu Sister ze swoją siostrą Natalią, śpiewa ponoć, ja już też słyszałam tą płytę, śpiewa po raz pierwszy takim bardzo pełnym swoim własnym głosem. Myślę, że to jest bardzo słuszne, ale te kolaboracje z polskimi jazzmenami młodymi, takimi jak Marek Pędziwiatr, Tymon Kosma, Olaf Węgier, Krzysztof Baranowski, czy także Wiktoria Jakubowska, myślę, że to jest wspaniały skład i ta reprezentacja i pomieszanie właśnie i trochę starszego pokolenia z tym młodszym, no, będzie znakomitą ofertą. Gramy do późna, do wieczora, więc bądźcie z nami na tej scenie jazzowej w Dworku Białoprądnickim 18 lipca. Dworek Białoprądnicki oprócz klasycznych naszych form upowszechniania kultury, te formy są bardzo różnorodne i dla każdego wieku i dla każdego zainteresowania właściwie. Mamy specjalną także ofertę już od kilku lat, od 2018 w Dworku Białoprądnickim. Istnieje oprócz dwóch przestrzeni wystawowych, adaptowanych na potrzeby właśnie wystaw, mamy Galerię Sztuki Współczesnej Baszta. Jest to unikalne miejsce w ruinach jako pozostałość po dawnej półbaszcie obronnej w Dworku Białoprądnickim z połowy, uwaga, XVI wieku. No jest to miejsce wyjątkowe, bo właściwie obecnie wchodzi się już do piwnic, należy tam pokornie schylić głowę, aby doświadczyć zupełnie nowych wrażeń, gdzie jest taka deprywacja właściwie sensoryczna i artyści są zapraszani, którzy albo w swoich praktykach mają takie działania artystyczne i interwencje typu site specific, ale nie tylko. Łączymy tych artystów właśnie, którzy na przykład mają prowincje malarskie, ale też mogą się skonfrontować z tą przestrzenią i wchodząc do galerii Baszty, właśnie typu site specific, gdzie dopełnieniem dzieła albo jego główną bazą jest właśnie ta przestrzeń, czyli ruiny obecne, kamienie, pozostałości właśnie z tego XVI wieku, pracują razem z artystą, zawsze jest to proces i nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Ale w tej przestrzeni oprócz wystaw, instalacji i różnych interwencji artystycznych mamy także performanse. Jednym z takich performansów, na który serdecznie już właśnie zapraszamy, będzie Compulsory Heterosexuality autorstwa performerki Suri Stawickiej. Będzie to pierwsza część takiego dyptyku, który dotyczy naszego tak zwanego heteromatrixu, czyli wpływu kultury na to, jak postrzegamy na przykład kobiece ciała, albo w ogóle ciało do właśnie heteroseksualności. A teraz szeroko dyskutujemy w społeczeństwie, między innymi polskim, o tym, czym nasza tożsamość seksualna jest, jak ją widzimy i jak też widzą ją artyści. Suri Stawicka pochodzi z kręgu kultury queerowej. Była u nas już też, przedstawiając z innym kolektywem artystycznym swój performance, właśnie taki zbiorowy. W tej chwili zdecydowała się na ten dyptyk, który no, będzie, myślę, takim wyjątkowym też wydarzeniem, intymnym, bo dotyczy jej bardzo też własnych doświadczeń i przeżyć, które też zaprezentuje oprócz pracy z własnym ciałem podczas 60-minutowego występu. Będą pokazywane wideoarty, które będzie Suri jakby animować na żywo. Będzie taki to VJing art swego rodzaju, oczywiście performatywny, a także dodanie performatywnego czytania na podstawie jej tekstów, które ona sama tworzy. Zapraszamy już najbliższy piątek, 22 maja o godzinie 18. Będą specjalne znaki, żeby do nas dotrzeć, bo nie jest to oczywiste miejsce, jak nas znaleźć. Trzeba wyjść za budynek oficyny wschodniej, po schodach i w piwnicach. Tam właśnie w tej przestrzeni będzie odbywać się performance. Serdecznie zapraszamy. Wspomniałam o tym, że performance Suri Stawickiej jest pierwszą częścią z dyptyku, który Suri zaplanowała, i na tą drugą część już także dzisiaj możemy zaprosić, bo będzie się on odbywał we wrześniu w ramach Festiwalu Równości, który dokładnie też ten performance wpisuje się w ideę całego festiwalu. Śledźcie również właśnie te informacje na temat festiwalu, bo będą się sukcesywnie pojawiać na naszych kanałach dworkowych.
1: Odnoszę jednak wrażenie, że w tym sezonie Dworek Białopronicki stawia przede wszystkim na doświadczenia muzyczne.
5: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białopronickiego.
6: Tak, Dworek w ogóle od lat, mam wrażenie, i to wielu, wielu dekad, głównie z tą muzyką. Dorota wspominała tutaj o Jazz Club Dworek właśnie, który tutaj w latach 70., 80. funkcjonował. No i od tego czasu rzeczywiście Dworek bardzo mocno z tymi doświadczeniami muzycznymi się kojarzy. Mamy kilka swoich takich sztandarowych wydarzeń, między innymi jest to cykl Odkrywka. Gorąco zachęcam w ogóle do zgłaszania się, bo do 20 maja, czyli jeszcze no tak naprawdę ostatnie dni, macie Państwo na to, żeby się do tego cyklu zgłaszać. A właściwie o co chodzi z tą odkrywką? To jest cykl, gdzie my chcemy odkrywać nowe zespoły, nowe gatunki muzyczne, które te zespoły grają. Mogą to być zespoły, mogą to być soliści. Warunkiem jest, żeby prezentować na scenie autorski repertuar. No i zespoły, które rzeczywiście się zgłoszą, które wyłoni jury, będą tutaj w każdy piątek lata, w lipcu, w sierpniu, na naszej scenie plenerowej się właśnie prezentować. No i laureaci później całego cyklu będą mogli liczyć na nagrody, do których należy między innymi właśnie taka sesja live session w telewizji dworkowej razem z wywiadem. Proponujemy również koncert tutaj w przestrzeniach dworkowych, ale jedną z ważniejszych nagród jest nagranie i wyprodukowanie singla w naszym tutaj studiu nagraniowym dworkowym, także nagrody są naprawdę bardzo interesujące. Wszystkie informacje dotyczące cyklu, w tym regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest na naszej stronie dworek.eu, także zachęcam, żeby tam spojrzeć. No ale to oczywiście nie koniec atrakcji, bo powraca kolejny sezon letniego grania, czyli tu z kolei w niedzielę. Letnie niedziele lipcowe, sierpniowe będziemy się też spotykać pod sceną plenerową Dworku Białopronickiego o godzinie 20:00 i tutaj prezentujemy również już zespoły doświadczone, z kolei nie będą to zespoły początkujące, natomiast też line-up jest już przygotowany, jest już opublikowany, jest bardzo ciekawy, pojawią się tutaj przeróżne style muzyczne, będzie elektronika, będzie funk, będzie groove, będzie pop, będzie też trochę rap, będzie ambient, będzie tango w połączeniu z elektroniką. Elektronika chyba też, jak mogę już zdradzić, będzie pewnie królowała na tej scenie tego lata, więc zachęcam też do tego, żeby spojrzeć sobie na zespoły, które będą się tutaj u nas w lecie prezentowały.
1: To może jeszcze nie wybiegajmy aż tak w przyszłość. Wiemy, że ten lipiec i sierpień na pewno będzie intensywny, ale już ten maj jest bogaty właśnie w różnego rodzaju atrakcje, ale coś tak wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec.
6: Tak, w ostatni weekend maja możemy też Państwa tutaj zaprosić już tradycyjnie na Dzień Dzielnicy, który odbędzie się w sobotę, 30 maja. I tutaj w programie przygotowaliśmy wiele przeróżnych aktywności. Będzie się odbywała gra terenowa w plenerze, będą animacje dla dzieciaków, które poprowadzi Hopla Kids, będą latające rybki, czyli warsztaty artystyczne dla dzieciaków, inspirowane japońskimi latawcami. Natomiast taką kulminacją wieczoru będzie koncert. O godzinie 19 na scenie pojawi się energetyczna, taneczna mieszanka polsko-chilijska, czyli Faustina Calavera. I będzie to połączenie kolumbijskiego tańca ludowego, czyli zumbi, z elementami muzyki bałkańskiej.
1: Zmieniamy temat. Już ten weekend odbędą się 24. Ogólnopolskie Dni Owada. Jak co roku w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego będzie można zobaczyć m.in. owady leśne, drapieżne, motyle, a nawet pająki i węże. A hasło tegorocznej edycji zdradził nam profesor Kazimierz Wiech, pomysłodawca i koordynator wydarzenia.
3: Weekend w Krakowie.
7: Piękno owadów, ukryte piękno owadów, bo owady ze względu na to, że są małe, są najczęściej niezauważane, ale jeżeli zatrzymamy się, skupimy na nich wzrok, popatrzymy z bliska, albo najlepiej przez mikroskop, albo lupę binokularną, to wtedy one nam pokażą swoje piękno. Jeżeli popatrzymy im prosto w oczy, zobaczymy te opalizujące omatidia, tak się to nazywa, czyli te składniki oka owada, to jest coś fantastycznego. Człowiek czegoś takiego nie stworzy, to może stworzyć tylko natura. Od czasów pandemii prowadzimy nasze Dni Owada na Wydziale Leśnym przy 29 listopada, ponieważ tam mamy bardzo dużo miejsca, ale ja wspominam te dobre czasy na Wydziale Ogrodniczym, obecnie biotechnologii ogrodnictwa, gdzie było to bardziej kameralnie, może mniej miejsca, ale równie wesoło i zabawnie. A więc Wydział Leśny, aleje 29 listopada, 3 dni jak zawsze, będziemy mówili o nieoczywistym pięknie owadów. Będziemy mówili o owadach społecznych. Będzie taki wykład, co w ulu piszczy czy bzyczy. Ale przez okres trwania Dni Owada będziemy mieli także zajęcia warsztatowe, na przykład będą obrazy ze skrzydeł motyli. Będzie własnoręczne budowanie tych ekohoteli.
1: A pełny harmonogram znajdziecie na stronie Dni Owada.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
3: Co słychać w Krakowie?
1: To, czego nie widać. Pod takim tytułem kryje się wystawa fotografii w Ośrodku Kultury Norwida, którą będzie można zobaczyć już od przyszłego wtorku. Wystawa jest zwieńczeniem całorocznych warsztatów filmowych uczniów klas fotograficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Młodzi twórcy przekładali filmowe tematy na własny język wizualny, a efekt końcowy, jak podkreślają kuratorki wystawy, jest zaskakujący.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
8: Klaudia Kot, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Kryją się za tytułem naszej wystawy zadania, ćwiczenia fotograficzne, które dawałyśmy uczniom i uczennicom podczas plenerów, które odbywały się bezpośrednio po obejrzanym filmie, właśnie w kinie Sphinx. To są różne perspektywy, różne spojrzenia młodzieży na zadawane tematy. Ubrałyśmy to w jeden, myślę, taki spójny tytuł, bo obejrzałyśmy kilka filmów i wydaje nam się, że to, czego nie widać, skupia w sobie te różne zagadnienia, od ćwiczeń fotograficznych po taką relację młodego człowieka z fotografią.
1: To jakie tytuły, jakie filmy miały inspirować?
9: Małgorzata Fatalska, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych. Filmy oglądaliśmy od października, więc tych tytułów troszeczkę się pojawiło. To był na przykład Hamnet, Głos Hind Rajab, Norymberga, Franz Kafka, czy też Wesele Andrzeja Wajdy ostatnio. Także te tytuły bardzo, bardzo różne. Raczej nowe filmy poza Wajdą w tym miesiącu, którego oglądaliśmy. Więc naprawdę taki przekrój bardzo duży. Filmy zawsze wybierała Kamila Kołacz, która pracuje właśnie w kinie Sfinks, do którego uczęszczaliśmy z uczniami i zależało nam przede wszystkim na takiej różnorodności filmowej, tak aby ten młody człowiek mógł się zetknąć z takimi różnymi współczesnymi tematami, nie zawsze łatwymi, ale na pewno potrzebnymi.
1: Skoro już wiemy, co kryje się za tytułem tej wystawy, to na co panie chciały zwrócić uwagę wśród swoich uczniów? Na co chciałyście ich uczulić?
9: Chciałyśmy przede wszystkim, żeby to nie było takie bezmyślne oglądanie filmu. Chciałyśmy, żeby poczuli te filmy całym sobą i żeby potem mogli przetworzyć faktycznie te wszystkie uczucia na obraz fotograficzny. Dlatego zawsze po seansie wybierałyśmy się z uczniami na taki właśnie plener fotograficzny. On się odbywał w Nowej Hucie, ale no Nowa Huta jest bardzo bogata w różne ciekawe tematy, więc myślę, że było tam pole do popisu. My chciałyśmy przede wszystkim, żeby oni, oglądając te filmy, przetwarzali w sobie te swoje uczucia, różne przemyślenia. Często to były bardzo emocjonalne seanse. Niejednokrotnie zdarzyło się, że uczniowie płakali na filmach. Bardzo niektóre tematy ich poruszały. Więc tym bardziej te fotografie później no, były takie naprawdę od nich, tak? Że no, czuć było w nich te emocje, te wszystkie przemyślenia, to, co się zrodziło podczas seansu, podczas też dyskusji po filmie. Więc niektóre fotografie są bardzo mocne i myślę, że naprawdę warto je zobaczyć i wysłuchać też głosów uczniów i uczennic, co oni mają do powiedzenia na temat tych zdjęć.
1: To teraz nieśmiało pozwolę sobie panie poprosić o wyjście na ten moment z roli nauczycielki, opiekunki grupy, która fotografowała poszczególne tutaj plenery czy przedmioty. Co zdaniem pani jako fotografek najczęściej umyka nam na co dzień naszej uwadze?
10: Myślę, że forma spojrzenia na zadany temat, powiedzmy, tak, który mamy pokazać za pomocą obrazu, bo jest to w pewnym sensie, a właściwie w dużej mierze taka opowieść wizualna, czyli stawiamy sobie jakieś ograniczenia i to nam przeszkadza sfotografować, pokazać dany temat. Chciałyśmy warsztatowo podejść do uczniów i to im też przekazywałyśmy w trakcie plenerów. Ale chciałyśmy, żeby nie zawsze w taki dosłowny sposób pokazywali dany temat i myślę, że to można by było tutaj zaznaczyć jako jeden z takich elementów, czyli chęć pokazania wszystkiego dosłownie, wtedy nam dużo, dużo umyka i właśnie z tego wykluł się też temat właśnie wystawy, żeby spojrzeć poza te ramy kadru, dopowiedzieć sobie, co autor, autorka miała na myśli, tak? I z jednej strony można być dobrym technicznie, tak? Wiedzieć dużo rzeczy związanych z tym, jak powstaje zdjęcie, mam tu na myśli tą rejestrację, a patrzenia uczymy się no, tak naprawdę całe życie i my zwracałyśmy dużą uwagę na to, żeby byli uważni, tak? Na to, co widzą, na to, co nas otacza, no bo plener odbywał się w Nowej Hucie, w miejscu, w którym na pewno każda osoba mieszkająca w Krakowie chociaż raz się pojawiła, więc tak naprawdę tematy życia codziennego pokazane w taki prosty sposób, ale czasem metaforyczny.
9: My też bardzo chciałyśmy otworzyć uczniów na fotografowanie ludzi. Jest z tym bardzo duży problem w dzisiejszych czasach i mam wrażenie, że pogarsza się to z roku na rok, że po prostu jesteśmy nieufni wobec siebie. Młodzi ludzie też się wstydzą bardzo zagadać do kogoś, żeby na przykład obca osoba zapozowała i bardzo, bardzo właśnie starałyśmy się przekonać uczniów, że no najwyżej ta osoba ci odmówi, tak? Nic się takiego nie stanie, a warto po prostu budować te relacje międzyludzkie za pomocą fotografii. Fotografia od zawsze temu służyła i my jako nauczycielki obserwujemy, że coraz bardziej uczniowie chcą od tego odchodzić, więc my tym bardziej chcemy ich zachęcać, że człowiek zawsze jest ciekawym tematem. Zawsze się obroni, zawsze jest najciekawszy i żeby się nie bać tego kontaktu i żeby fotografować ludzi po prostu.
1: Czyli zdjęcia to są między innymi portrety, ale co jeszcze? Co podlegało ocenie? Jakie kryteria musieli tutaj spełnić uczniowie, aby praca trafiła na tą wystawę?
10: Na wystawie poza klasycznym wizerunkiem człowieka, tak bym to nazwała, pojawiają się też przedmioty życia codziennego, które opisują tych ludzi, ich przestrzenie, w których przebywają na co dzień, miejsca, w których przechadzają się gdzieś tam w różnych zakamarkach huty. Uczniowie też mogli dopracowywać ten temat w swoim wolnym czasie, więc są też inne lokacje w Krakowie. Myślę, że wrażliwy widz to zobaczy na wystawie, ale skupiałyśmy się też na detalach, na tym, żeby pokazać dwa kadry na jednym, czyli są też ekspozycje wielokrotne. No i to, co uczniowie wiązali z pokazaniem tak zwanego portretu bez twarzy, tak? Czyli jakieś przedmioty definiują nas, niekoniecznie musimy my na tym zdjęciu się znaleźć, żeby to zdjęcie było o nas. I wydaje mi się, że udało się to zrealizować.
1: To są zdjęcia czarno-białe, czy to są fotografie w kolorze?
10: Będą zestawy kolorowe i zestawy czarno-białe, więc cały wachlarz do wyboru.
1: Jak tutaj panie, już przygotowując tę wystawę, tworzyły tutaj właśnie kompozycję, całą opowieść? Jak w ogóle wyglądał proces przygotowania ekspozycji?
9: Tworzenie ekspozycji zbiorowej zawsze jest wyzwaniem, dlatego że nam jako nauczycielkom przyświeca przede wszystkim myśl, że chcemy, żeby jak najwięcej uczniów mogło wyjść ze swoją twórczością i zawsze nam na tym bardzo zależy. Natomiast jest to wyzwanie, żeby tak różne estetyki i różne style, różne tematy połączyć w jedno. Także jest to wielogodzinna praca przy komputerze, przy selekcji, kontakt z uczniami, którzy też nie zawsze to jest łatwe, żeby nawet wyegzekwować od nich już te docelowe pliki i tak dalej. Tak, jest to selekcja przy komputerze, jest to obmyślanie, co z czym będzie dobrze wyglądało, z czego można stworzyć dyptyki, tryptyki, z czego można stworzyć jakieś miniserie, co można jakoś połączyć, żeby to wizualnie ze sobą wyglądało w sposób intrygujący i ciekawy. Także tak naprawdę to jest faktycznie praca od października. Ta wystawa powstawała przez kilka miesięcy i byłyśmy też bardzo otwarte na proces, bo od początku wiedziałyśmy, że ostatnie fotografie będą spływały jeszcze w maju i że musimy to w końcu połączyć w jakąś jedną opowieść, która owszem będzie różnorodna, ale to też musi ze sobą jakoś korespondować. Także wyzwanie było duże, ale mam nadzieję, że się udało.
1: Czyli wystawa jest tak naprawdę zwieńczeniem zajęć, jakie panie prowadziły?
10: Tak, zwieńczeniem zajęć i takim wspólnym mianownikiem tak naprawdę obejrzanych 8 filmów, tak, które opowiadały różne historie.
1: To zdradźmy może jednak pokrótce, co zobaczymy na wystawie tego, czego na co dzień nie widać. Czy możemy tak jakby przybliżyć, uchylić rąbka tajemnicy, jaka była ta uczniowska interpretacja obejrzanych filmów?
9: Na wystawie pojawiają się autoportrety, pojawiają się krajobrazy z Nowej Huty, pojawiają się różnego rodzaju detale, elementy życia codziennego, zdjęcia prania wiszącego w hucie. Jeśli chodzi o te autoportrety, o których wspomniałam, to już dziś mogę zdradzić, że jeden z autoportretów, który Państwo będą mogli zobaczyć na wystawie, w międzyczasie wygrał ogólnopolski konkurs fotograficzny na autoportret właśnie, także ta praca będzie na tej wystawie, będzie można ją zobaczyć. Jest naprawdę wspaniała, świetna naszego ucznia właśnie Mateusza. Także autoportrety, krajobrazy, różne elementy codzienności. Też zdarzają się jakieś martwe natury, także naprawdę bardzo duży przekrój.
10: I tutaj też tak naprawdę młodzież miała przekrój, jak wygląda praca w zawodzie fotografa i też w zawodzie fotografa, który organizuje wystawy. Więc jest to praca etapowa, która wymaga zaangażowania i na pewno takiej konsekwencji w działaniu i podtrzymywania tego entuzjazmu wśród uczniów od początku, od października aż do teraz, kiedy już wystawa będzie wieszana.
11: Jeszcze jedno pytanie tutaj krąży mi po głowie, mianowicie cały ten repertuar, ten zbiór 8 filmów, które uczniowie zobaczyli, miało służyć temu, żeby zainspirować, pobudzić do działania, nie miało być kalką 1:1. Jednym z filmów było Wesele Andrzeja Wajdy, a ten rok jest szczególny, bo obchodzimy 100-lecie urodzin Wajdy, to jest rok Wajdy. Zatem czy wśród tych prac jest jakieś zdjęcie, które może nie bezpośrednio, ale w jakimś dużym stopniu nawiązuje właśnie do twórczości Andrzeja Wajdy, w końcu nie tylko reżysera, ale także artysty malarza.
10: Tutaj w kontekście wesela, w trakcie pleneru, uczniowie nawiązywali do wybranego przez siebie koloru, dlatego że, tak jak też było mówione na spotkaniu z Kamilą Kołacz, scenografia, która była budowana i projektowana pod realizację zdjęć do wesela, nawiązywała kolorystycznie do obrazów Stanisława Wyspiańskiego. I na wybranych przez uczniów pracach pojawiają się kolory, tak jak dostali zresztą też na zadanie i zinterpretowanie w taki sposób, tak, fotograficzny, obranie sobie jednego koloru i konsekwentnie szukanie tego koloru w różnych przestrzeniach Nowej Huty.
11: Kolor jest w ogóle bardzo trudny w fotografii, szczególnie dla osoby początkującej, uczącej się jeszcze tej dziedziny. Ja mam taką obserwację po kilku latach nauczania w szkole, że jednak uczniowie na początku łatwiej jest im operować tym językiem wizualnym czarno-białym. Jest jednak jakby w jakiś sposób on prostszy i tak dużo rzeczy nie rozprasza. Więc na pewno ten plener związany z kolorami był dużym wyzwaniem dla nich, ale myślę, że sprostali zadaniu, że większość z nich sobie poradziła i że też to było takie zadanie właśnie, które było nastawione na poszukiwanie konkretnej barwy, który każdy sam decydował jakiej, więc było to takie mocno wyciszające i koncentrujące na jednej rzeczy, że oni tam na przykład zadecydowali, że będą szukali fioletu, no i chodzili i szukali elementów fioletowych. Także zadanie było mocno koncentrujące i też myślę, że im się podobało, że było to też takie, dużo było w tym zabawy i gry.
10: Te prace, które zostały wybrane do wystawy, do tego, żeby powiesić je w przestrzeniach przy Ośrodku Kultury, oczywiście oceniamy jak najwyżej, bo to są wzorowe prace. Natomiast wydaje mi się, że uczniowie sprostali tym zadaniom. Zmierzyli się też trochę ze swoimi granicami, które sobie stawiali, a efekt jest zaskakujący.
11: Wystawa potrwa do 19 czerwca. Wstęp wolny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Nauka przez zabawę i wakacyjna przygoda w jednym miejscu. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza najmłodszych na letnie półkolonie pełne eksperymentów, warsztatów i odkrywania świata nauki. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty w pracowni kuchni molekularnej i rozmaite warsztaty rozwijające wyobraźnię. Zdaniem organizatorów dzieci czeka moc atrakcji i wrażeń.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
11: Jakie będą tegoroczne wakacje?
12: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
11: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
12: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą, ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
13: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Kogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
14: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon, i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
12: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
14: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
12: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Kogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metodę działania świata.
14: Jakie jeszcze pracownie macie?
13: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
14: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
12: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić. Poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczaniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami. Więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
14: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym, i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
13: Tak, przygotowujemy się do organizacji Półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. Będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
12: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do laboratorium smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach bezpośrednio z obiektu Kogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy, z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowywujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Kogiteonu i nie tylko.
14: No właśnie miałam to podkreślić, że ten dach Kogiteonu to jest właściwie polana.
12: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
13: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji i odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
14: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
13: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
14: W takim razie wiemy już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. A co jeszcze w planach? Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych, powiedzmy, nieco starszych, czyli mam tutaj na myśli między innymi także dorosłych?
13: Już teraz przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Kogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego. Dlatego też zależy nam na budowaniu ciekawości, inspirowaniu ludzi do odkrywania świata właśnie poprzez doświadczenia.
14: Małopolska Nocy Nauki z końcem września dopiero się odbędzie. Przed nami oczywiście okres wakacyjny, na który myślę wszyscy czekamy. Czy coś jeszcze Państwo mają w planach na ten szczególny, wyczekiwany czas?
13: Nieustannie pracujemy nad rozbudową naszej oferty wakacyjnej, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze spektakle naukowe. Jest to takie wyjątkowe połączenie edukacji, emocji i widowiska. Ostatni spektakl przed wakacjami odbędzie się jeszcze w czerwcu i serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, którzy chcą zobaczyć naukę w naprawdę efektownym wydaniu. Spektakl naukowy Co w trawie piszczy? To interaktywny spektakl naukowy dla dzieci, który przenosi uczestników do fascynującego świata owadów, roślin i tajemnicy natury. Mali odkrywcy poznają niezwykłych mieszkańców łąki, dowiedzą się, jak działa przyroda i wezmą udział w efektownych eksperymentach naukowych. Podczas pokazu dzieci zobaczą kolorowe reakcje chemiczne, eksperymenty z powietrzem, wodą i światłem oraz mnóstwo zaskakujących ciekawostek przyrodniczych. Wszystko to tak naprawdę odbywa się w formie zabawy angażującej publiczności do wspólnego odkrywania świata i nauki. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że spektakl rozwija ciekawość, pobudza wyobraźnię i pokazuje, że nauka może być prawdziwą przygodą. Jest to idealna propozycja również dla przedszkoli, szkół oraz rodzinnych wydarzeń pełnych dobrej energii i edukacyjnej zabawy.
15: A po więcej informacji odsyłam Was bezpośrednio na stronę Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Zmieniamy temat. Bakterie kałowe, grzyby i pleśnie stężni solankowych zagrażają osobom korzystającym z takich instalacji. Główny inspektorat sanitarny wydał właśnie wytyczne dla zarządców tych coraz bardziej popularnych obiektów w polskich miastach. Powinni regularnie badać solankę w laboratorium i wymieniać ją, jeśli krąży w zamkniętym obiegu, a także czyścić i dezynfekować urządzenia. Czy to poprawi sytuację? Sprawdzał w naszym mieście Przemek Taranek.
3: To warto wiedzieć o Krakowie.
16: Wytyczne są zbyt ogólne, uważa profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która jako pierwsza wykryła patogeny w mgiełce przy krakowskich tężniach.
17: Oczekiwałam, że będzie jasno napisane, jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki.
16: Tężnie od początku są utrzymywane w najwyższym standardzie sanitarnym, zapewnia z kolei Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
18: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
19: A jak często jest wymieniana solanka?
18: Minimum raz w sezonie.
16: Sezon trwa od kwietnia do listopada. Profesor Wolny-Kołatka radzi omijać tężnie i zamiast tego wybrać się do lasu.
15: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że GIS zaleca zmianę nazwy miejskich tężni solankowych na obiekty małej architektury wodnej, tak aby nie sugerować prozdrowotnego działania tych instalacji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: O reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od ważnej wiadomości dla mieszkańców Dąbia, bo w poniedziałek wystartował poważny remont ulicy Dąbskiej. Szykują się naprawdę spore utrudnienia.
2: Istotne dla Krakowa.
3: Chodzi o taki dosyć newralgiczny odcinek ulicy Dąbskiej, który jest teraz pozbawiony i chodnika, i tam oświetlenie jest dosyć słabe, więc rzeczywiście chodzi o ten taki fragment z takim zakrętem charakterystycznym o 90 stopni już za skrzyżowaniem z ulicą Zwycięstwa i Kosynierów. Ulica Zwycięstwa i Kosynierów. Zwycięstwa to jest ta, którą się dojeżdża właśnie od strony Dąbia, a Kosynierów to jest ta, która prowadzi tam dalej w stronę Mogilskiej. Więc rzeczywiście od tamtego skrzyżowania do przejazdu kolejowego w takiej bocznicy kolejowej, gdzie zaraz za tym przejazdem był wjazd do byłego centrum handlowego. No i w ramach tego zadania przede wszystkim wyposażymy ten fragment wreszcie w chodnik, bo tam chodnika nie ma, jednak troszkę ludzi tam chodzi, zwłaszcza w stronę Tauron Areny, w stronę dużego sklepu.

0: Apelowano o to, żeby ten fragment przebudować przez mieszkańców, przez Radę Dzielnicy, więc te prace tam się rozpoczną. Koszt tych prac to bodaj nieco ponad 2 miliony złotych. Rozpoczynamy 1 czerwca i te prace powinny się zakończyć po pół roku, no czyli tak na końcówkę roku już będziemy mieli ten fragment przebudowany.
1: A jakie utrudnienia dla kierowców pieszych, rowerzystów być może?
0: No, właśnie w związku z tym, że tam jest dosyć wąsko i jednak te prace będą obejmowały no, całą szerokość tej jezdni, no to nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów, no tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment pomiędzy tym układem drogowym przy byłym centrum handlowym, a właśnie tym skrzyżowaniem Kosynierów i Zwycięstwa będzie zamknięty. No więc tutaj objazdy są przez ulicę Lema głównie poprowadzone, więc no tutaj prosimy o to, żeby kierowcy zwracali uwagę i szczególnie w tym pierwszym okresie, jeżeli ktoś chce właśnie by przejechać tymi uliczkami od Mogilskiej do Alei Pokoju albo od Alei Pokoju do Mogilskiej, no to niestety, ale przez ulicę Domską będzie to niemożliwe do wykonania.
1: Było o utrudnieniach, to teraz dobra informacja, bo prawdopodobnie jeszcze na przełomie lata i jesieni krakowiaki, czyli najdłuższe tramwaje w mieście, dojadą do pętli Wzgórza Krzesławickie. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na problemy proceduralne.
2: Sprawdzam w Krakowie.
3: Ta sytuacja jest tak naprawdę wynikiem kilku zdarzeń. Po pierwsze, wynikało to stąd, że od decyzji z RIT wydanej przez wojewodę złożyły strony odwołania. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Takie odwołanie trafia do ministerstwa i no, ta procedura na tyle długo trwała, że zakończyła się dopiero na początku bieżącego roku. Chyba to był luty lub marzec tego roku.
1: Czyli nie była prawomocna?
3: Nie była prawomocna. W ślad za tym, zgodnie z przepisami, wszystkie nieruchomości, które zostały objęte decyzją z RIT, nie były z punktu widzenia prawnego własnością gminy, a to spowodowało, że nie było możliwości, aby przez te tereny Tauron mógł prowadzić kable zasilające do podstacji zlokalizowanej w rejonie przystanku Jarzębiny. Dopiero ta decyzja umożliwiła nam podjęcie tych działań, tak naprawdę potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to z kolei umożliwiło podwykonawcy firmy Tauron rozpoczęcie procedury zgłoszenia prowadzenia robót w zakresie przyłączenia podstacji do ich infrastruktury elektroenergetycznej.
1: Czyli Tauron dopiero stara się o pozwolenia, myśli dyrektor, że wyrobi się w tym przewidywanym przez państwa czasie, czyli powiedzmy przełom sierpnia, września?
3: Na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że tak. Pierwszą część zgłoszeń już uzyskał, w sensie jakby brak zastrzeżeń co do prowadzenia robót. Potrzebna jest druga część, którą będzie wydawał wojewoda. W tym zakresie ma taki wniosek złożyć. Zakładamy, że najpóźniej do końca miesiąca. No i tutaj będziemy też pilotować tą sprawę po stronie Urzędu Wojewódzkiego, aby w miarę możliwości sprawnie tym tematem się zająć, tak aby jeśli nie w czerwcu, to w lipcu te prace wykonawca mógł wykonać. Mówimy tutaj oczywiście o podwykonawcy firmy Tauron. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, jest to czas około 3 do 4 tygodni plus odbiory, więc wygląda na to, że faktycznie nowy rok szkolny powinien rozpocząć się z wykorzystaniem już taboru wielkopojemnego.
1: Trochę specustawa, która wprowadza tak zwane decyzje z RIT, jest jak widać kulawa.
3: No tak, bo faktycznie ostateczne zatwierdzenie podziału następuje w momencie, kiedy decyzja staje się ostateczna. Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę naszego projektanta, czyli osoby, która uzupełniała te wszystkie braki, które ministerstwo wskazywało, wydawało się, że szło to bez zbędnej zwłoki. No niemniej jednak no, tych odwołań chyba ministerstwo ma trochę w nadmiarze i stąd ten czas, który był potrzebny na rozpatrzenie tej sprawy, tak długo trwał. No, z naszej strony faktycznie to spowodowało również drugi problem, bo do momentu, kiedy ona nie jest ostateczna, to też kwestie samych podziałów, decyzji odszkodowawczych również zostały wstrzymane ostatecznie do czasu zatwierdzenia tej linii podziałowej.
4: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Rzeczywiście był z tym kłopot i po otwarciu przebudowanej pętli na Wzgórzach Krzesławickich okazało się, że no, ta moc, która tam jest, jeżeli chodzi o zasilanie w sieci trakcyjnej jest niewystarczająco do tego, żeby kursowały na linii numer 4 krakowiaki. W związku

0: tym na linię zostały wysłane lajkoniki, krótsze o 10 metrów, no ale wszyscy wiemy, że linia numer 4 jest linią bardzo popularną, zarówno w rejonie Nowej Huty, jak i w rejonie Bronowic. No i tam tych krakowiaków rzeczywiście brakuje. My znamy te głosy i mieszkańców, i radnych, i naprawdę my bardzo chcielibyśmy, żeby już krakowiaki wróciły na te linie, bo wiemy, że jak najbardziej jest tam ten taki pojemny tramwaj potrzebny, więc dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. My jak otrzymamy tylko potwierdzenie od tych jednostek, które zajmują się tą inwestycją związaną z zasilaniem, że wszystko jest już ok, natychmiast te krakowiaki wyślemy. No wiemy, że może się to wydarzyć na przełomie sierpnia i września, więc czekamy. Z naszej strony tutaj naprawdę nie ma żadnych problemów, żeby stało się to naprawdę nawet z dnia na dzień. Jak otrzymamy informację, że od jakiegoś dnia trzeba wysłać krakowiaki na linię numer 4 i że można to zrobić, to my od razu po prostu to robimy.
1: Taboru wystarczy i czy przywrócenie krakowiaków na czwórkę do wzgórz Krzesławickich będzie oznaczało, że na tory powrócą 105, czyli akwaria, które no, od dłuższego czasu już nie kursują.
0: Zobaczymy, jak uda się to zrobić. Wszystko zależy jeszcze od tego, jaki będzie poziom funkcjonowania komunikacji tramwajowej, bo przypomnijmy, że w czerwcu rusza bardzo duży remont pod Teatrem Bagatela. My w tej chwili czekamy już na taką ostateczną wersję tej siatki połączeń tramwajowych, która w związku z tym remontem no, będzie funkcjonować. Do Bronowic tramwaje nie będą kursować. Będzie tam komunikacja autobusowa zastępcza i to na pewno też wpłynie na to, ile tych tramwajów będzie potrzebnych do ruchu, ile do ruchu będzie kierowanych.
1: Ale z drugiej strony będzie też otwarta linia do Mistrzejowic jesienią prawdopodobnie.
0: Ale właśnie to chciałem też dodać, że będzie otwarta linia w tym roku pewnie do Mistrzejowic i to na pewno spowoduje, że tych tramwajów będzie potrzebnych więcej. Więc trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy 105 będą musiały wrócić. Absolutnie tutaj, jak informowaliśmy o tym, że 105 na razie na krakowskie torowiska nie wyjeżdżają, nie mówiliśmy, że to jest ich wycofanie, że to jest ich koniec w Krakowie, bo wiemy, że jeżeli będzie potrzeba, no to te pojemne tramwaje złożone przede wszystkim z trzech wagonów 105N, no będą po prostu musiały na ulicę wrócić. Z drugiej strony nam zależy na tym, żeby krakowska komunikacja tramwajowa była dostępna dla wszystkich, no a wiemy, że 105 to wagony z wysoką podłogą, bez klimatyzacji, więc no i ich kursowanie zawsze też przysparzało pewnych problemów tym osobom z ograniczoną mobilnością, osobom poruszającym się na wózkach, czy osobom starszym. Więc jeżeli nie będzie takiej konieczności, to 105 nie wrócą, ale jeżeli będzie taka potrzeba i ta liczba wagonów do ruchu będzie na tyle wysoka, że bez nich sobie nie poradzimy, no to w jakiejś części zakładamy, że mogą do ruchu wrócić.
1: To wróćmy jeszcze na moment na wzgórza Krzesławickie. Jak wyglądał taki brak mocy z perspektywy motorowej? Nie wiem, tramwaj nagle staje, czy nie wiem, zwalnia, bo tego prądu brakuje?
0: W przypadku wzgórz Krzesławickich my nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tam doszło do zatrzymania tramwaju z powodu na przykład braku napięcia w sieci trakcyjnej. No bo wiedząc od tych jednostek, które tym się zajmują, że tam może być taki problem, na linię po prostu krakowiaki w dużej liczbie na czwórkę nie wyjechały. Natomiast no, my mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład była oddawana linia do Górki Narodowej i tam rzeczywiście był taki moment, kiedy to napięcie nie zostało podane w odpowiedniej mocy i wtedy rzeczywiście, kiedy do tej pętli nowo wybudowanej na Górce Narodowej zaczęły kursować krakowiaki, no to pojawił się problem i po prostu tramwaje się zatrzymały, stanęły. No bez napięcia w sieci trakcyjnej tramwaj żadną siłą nie pojedzie.
1: Czyli co, taki krakowiak, mówiąc kolokwialnie, wywalał stopki i musiał podjeżdżać tramwaj, który mniej tego prądu zużywał i go przepychać?
0: Nie, no to wtedy my czekaliśmy, aż to napięcie zostanie podane i krakowiak już wtedy oczywiście mógł zjechać. My też zawsze, jeżeli jest taki problem, no to tak robimy, żeby nie było kumulacji odjeżdżających jednocześnie tramwajów, żeby ten pobór mocy nie był tak duży. No nie jest tajemnicą, że największy pobór tego prądu sieci trakcyjnej jest wtedy, jak tramwaje ruszają, więc przy każdej okazji, kiedy jest grupa kupowanie jakichś wagonów na mieście, to też można zauważyć, że motorniczowie nie ruszają razem, tylko ruszają w odstępach, tak żeby po prostu ten pobór mocy, pobór energii ograniczyć.
1: Państwo zamawiają nowe, długie tramwaje, także Spesy, czyli od producenta, który krakowiaki wyprodukował. Czy one będą równie prądożerne jak nasze najdłuższe wagony, czy już raczej nie nowa technika gdzieś tam się wkrada do tych silników?
0: Nie da się ukryć, że im dłuższy wagon, im lepiej wyposażony, ten pobór mocy jest po prostu większy i tego nie da się zmienić. No, tramwaj, który ma ponad 43 metry długości, w którym może się zmieścić ponad 300 pasażerów, no zawsze będzie pobierał więcej mocy niż tramwaj 26-metrowy czy nawet 33-metrowy. To tutaj no, nie ma takiej możliwości, żeby to w jakimś taki bardzo znaczący sposób ograniczyć. Natomiast no, najważniejsze jest tutaj to, żeby ta infrastruktura, która jest zarówno torowa, jak i związana z siecią trakcyjną, była dostosowana do różnego rodzaju typu tramwajów, także tych najdłuższych, no bo też wiemy, że dzięki tej pojemności tych najdłuższych tramwajów one mogą zapewnić większy komfort przejazdu na tych najbardziej obciążonych liniach.
1: Pętla jest gotowa.
2: Z punktu widzenia samej infrastruktury tramwajowej, tak, mamy pętlę, też są jakby zakończone prace związane z terminalem autobusowym. To, co jest przed nami, to jeszcze wykończenie prac w samym budynku. Tutaj zakładamy, że początek czerwca powinien być tym czasem, kiedy wykonawca złoży wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Również jeżeli chodzi o część drogową, ona została zakończona. W tym zakresie odbyła się już kontrola z WINB-u. No i czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Aby ten pełny układ drogowy mógł funkcjonować w całym zakresie tym, jakim mamy tak naprawdę po rozbudowie ulicy Kosmorzowskiej, potrzebne jest jeszcze spięcie tego, skoordynowanie tych prac z węzłem Grębałów. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak tylko sygnalizacja świetlna na rondzie Grębałów zostanie uruchomiona i uzyskane pozwolenie na użytkowanie na ten odcinek miejski, myślę, że te dwa elementy zostaną uruchomione.
3: A teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Oddala się perspektywa budowy długo wyczekiwanej przez mieszkańców kładki na Żabińcu. Wykonawca projektu na ostatniej prostej wycofał się z podpisania umowy, mówi Łukasz Szewczyk, którego mogliście już usłyszeć w pierwszej części naszej audycji.
5: Istotne dla Krakowa.
2: Ogłoszenie, które zostało przez nas opublikowane, spotkało się z zainteresowaniem jednej firmy. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Firma z Warszawy złożyła ofertę, która mieściła się w budżecie, które miasto ma przewidziane. W ramach tego etapu mieliśmy, właśnie wykonawca miał przeanalizować trzy warianty. Połączenie ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza. Drugi, według dotychczasowych opracowań, które jakby potwierdziły możliwość połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Klemensiewicza. Czyli tak naprawdę te rozwiązania wykonawca miał przeanalizować. Z tej perspektywy miał jakby oczywiście zweryfikować pod względem wysokościowym, pod względem jakby technicznym, zaproponować rozwiązanie, które w drugim etapie miało być uszczegóławiane i te rozwiązania miały być przedstawione oczywiście do uzgodnienia zarówno do nas, jak i do innych miejskich jednostek. I trzeci etap to było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który byłby podstawą do zlecenia kolejnego zamówienia w formule zaprojektuj i zbuduj. Wykonawca był w stałym kontakcie z nami, posługiwał się zewnętrznym podmiotem. Ten podmiot został przez nas zweryfikowany, te dokumenty przekazane, jak również zabezpieczenie. Natomiast na ostatnim etapie, kiedy wyznaczyliśmy termin podpisania umowy, wykonawca wycofał się z podpisania tej umowy. Na tą chwilę przygotowujemy nowe zamówienie. Rozmawiamy tutaj jeszcze z panem prezydentem, czy te wszystkie trzy warianty będą brane nadal pod uwagę, ponieważ no, z drugiej strony wiemy o tym, że działkowcom bardzo zależy na tym. Działkowcom, myślę tutaj o ogrodzie, o rodzinnym ogrodzie działkowym Kolejarz, aby ta kładka jak najmniej ingerowała w tereny ogrodu. W związku z tym scenariusz połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza jest scenariuszem, który jakby najmniej ingeruje. To jest tak naprawdę fragment południowo-zachodni tej nieruchomości, który musiałby być zajęty dla potrzeb pewnie jakiejś rampy dla rowerzystów i pieszych, ponieważ mamy tam różnicę terenu pomiędzy linią kolejową numer 8 a linią kolejową numer 100. To musimy wysokościowo przejść, uwzględniając oczywiście skrajnie kolejową. Więc w tym zakresie jeszcze pewnie z panem prezydentem będziemy na ten temat rozmawiać, jak również z działkowcami, którym bardzo zależy, aby ta ingerencja była jak najmniejsza. Oczywiście są przychylni samej inwestycji, no niemniej jednak chcą też zadbać o swoje dobro i o swoje ogrody.
1: Ile ten projekt i ewentualna budowa mogłyby kosztować?
2: Jeśli chodzi o sam ten pierwszy etap, czyli samą koncepcję, tutaj szacowaliśmy, że to będzie około 800-900 tysięcy. Ta oferta właśnie, która została złożona, ona mieściła się w tym pułapie. Natomiast jeśli chodzi o już część projektowo wykonawczą, tak naprawdę realizacyjną, to był koszt około chyba 25-28 milionów. Oczywiście to wszystko będzie zależało od tych rozwiązań, ponieważ w zależności od tego, czy to będzie ten wariant krótszy, to pewnie on będzie tańszy. Jeśli będzie ten dłuższy, to będzie więcej tych robót budowlanych. Przed zatem przełoży się to na wysokość kosztów tej inwestycji. Natomiast to, co jest na pewno dobre, to to, że to jest po raz pierwszy sytuacja, kiedy mamy zabezpieczone środki finansowe zarówno na dokumentację, jak i na realizację robót.
1: Kiedy ewentualnie może rozstrzygnąć się to postępowanie? Ile czasu sobie państwo dają?
2: Zakładamy, że pewnie na początku czerwca powtórzymy to ogłoszenie. Dlatego dajemy sobie jeszcze czas, ponieważ jeszcze w najbliższym czasie pewnie będziemy raz spotykać się z działkowcami, żeby z nimi omówić te scenariusze, aby nie była to inwestycja niechciana przez nich, tylko jednak mimo wszystko zaakceptowana. To też przełoży się na to, że ta współpraca zarówno teraz na etapie projektowym z działkowcami, którzy pewnie w jakim zakresie będą musieli udostępnić te swoje nieruchomości, żeby zweryfikować ostatecznie jakby te nieruchomości pod względem budowy geologicznej. Tam chcemy takie drobne odwierty zrobić, żeby potwierdzić, że możliwe jest tam posadowienie podpór, podkładkę czy pod właśnie rampy, czy jakieś tam inne elementy, które wyjdą z tego projektu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia inwentaryzacji zieleni, która jest tam w tych ogrodach, która będzie wymagała jednak w pewnym zakresie likwidacji i usunięcia. Więc jeśli chodzi o sam czas, to myślę, że to byłby gdzieś początek czerwca. Znowu pewnie około miesiąca, 3 tygodni będzie trwała sama procedura do otwarcia ofert i ewentualnie takiej wstępnej weryfikacji, jeśli oczywiście firmy będą tym zainteresowane. Więc zakładam, że pewnie wakacje, jeżeli się nic nie zmieni, powinniśmy tą umowę, mam nadzieję, już wtedy podpisać. Pierwszy etap zakładamy, że może będzie troszkę dłuższy z uwagi na to, że to odstąpienie od tej umowy spowodowało to, że już i tak nie zdążymy w tym roku z tym pierwszym etapem, czyli jakby z wyborem tych scenariuszy, czyli pewnie będzie około 6-7 miesięcy. Początek 2027 roku mielibyśmy tą rekomendację, 27 pewnie ten drugi etap szczegółowej koncepcji i myślę, że koniec 27 chcielibyśmy ogłosić już zamówienie, formułę zaprojektuj, zbuduj, 28 pewnie projekt z decyzjami, i przełom 28-29 realizacja. Pewnie mała szansa, żebyśmy to zrealizowali do końca 2029 roku, ale mówię, to wszystko będzie tak naprawdę zależne od ostatecznych rozwiązań. Krótka kładka, możliwe, że to faktycznie w te 12-14 miesięcy uda się zrealizować. To nie jest trudna budowa, więc pewnie będziemy dużo więcej wiedzieli na początku przyszłego roku.
1: I te inwestycje państwo też w ramach ZRID-u będą chcieli zrealizować. To też taki ciekawy wybieg, bo państwo zaplanowali również taki komponent pieszo-rowerowy. Nie ma specustawy rowerowej, nie można budować dróg dla rowerów na podstawie specustawy, więc tutaj wjeżdża nam znów ZRID i w ramach poszerzenia czy modernizacji ulicy powstanie też ciąg pieszo-rowerowy albo osobna droga dla rowerów.
2: Tak, faktycznie pierwszy odcinek od ulicy Szabiniec to jest ten jeden ze scenariuszy. Zakłada realizację drogi publicznej w oparciu o specustawę drogową. Troszkę jest to następstwem też jakby wcześniejszych działań i decyzji ulicy P, która została wydana. Z jednej strony jakby zapisy tej decyzji i tych ustaleń, które były podstawą do podziału nieruchomości już po samej stronie Żabińca, wskazywały na to, że gmina, kupując nieruchomości, powinna mieć dostęp do drogi publicznej, to też jakby wprost wynika z ustawy o drogach publicznych, natomiast my jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z właścicielem nieruchomości, na których ta kładka miałaby być zrealizowana, ponieważ działkowcy akurat w tym zakresie te kwestie własnościowe nie mają uregulowane, więc przy tej okazji nazwijmy to, mielibyśmy dwa elementy załatwione. Z jednej strony jakby kładkę, z drugiej strony uporządkowany stan prawny tych ogrodów działkowych, bo tutaj ze strony właściciela, przynajmniej te wstępne rozmowy, które z nimi prowadziliśmy, wskazują na to, że jest zainteresowany zbyciem tych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
3: Zmieniamy temat i mamy ważną wiadomość dla pasażerek i pasażerów w Nowej Hucie, a to dlatego, że od soboty całkowicie nieprzejezdne jest torowisko na odcinku Kombinat Kopiec Wandy.
4: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
6: Kończymy przebudowę rozjazdów torowych pod Kombinatem, czyli na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Ujastek. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 2/3 tego skrzyżowania, czyli ta część od strony Alei Solidarności i od strony ulicy Ujastek już została wymieniona. Natomiast pozostała jeszcze ta trzecia część, czyli rozjazdy, które prowadzą w stronę Kopca Wandy, w stronę Pleszowa. I rzeczywiście od soboty będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli nie tylko, że prosty odcinek szyny, ale też cały rozjazd jest jakby zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. To jest technologia, która jest trwała i właśnie jest dedykowana do takich miejsc, w których również po torowisku, a szczególnie właśnie na skrzyżowaniach, przejeżdżają i samochody osobowe, i również komunikacja miejska, a przecież pod kombinat też trochę autobusów dojeżdża, zresztą tam jest pętla autobusowa.
1: I tam też jest spory problem z ciężarówkami, bo jednak masa zakładów różnych przemysłowych i często bardzo ciężkie ciężarówki jeżdżą, no i niestety. Te okolice kombinatu to wyglądają trochę jak Grozny po bombardowaniu, asfalt pofałdowany, torowisko w stanie chyba agonalnym już niemalże. Czyli takie też zwieńczenie trochę tego remontu Alei Solidarności, można powiedzieć.
6: No, dokładnie tak. Jeszcze dodajmy do tego budującą się cały czas S7 i też transport ciężki, który no, między innymi tamtędy prowadzi, więc rzeczywiście tamto miejsce wymaga naszej uwagi. No i tak się właśnie dzieje. I tak się właśnie dzieje. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron ten tramwajowy przy Alei Solidarności, zaraz jak się właśnie zjeżdża z w ulicy Ujastek w Aleję Solidarności, więc no, rzeczywiście te prace już doprowadzą do tego, że zarówno na wcześniejszym w odcinku Alei Solidarności, która została wyremontowana również torowo, ten fragment jakby zostanie dosztukowany. Ulica Ujastek też, tam tory przeszły renowację, więc pozostał rzeczywiście, wcześniej przy okazji budowy ulicy Gołomskiej zostało wyremontowane również przecież torowisko do Pleszowa, więc rzeczywiście został ten rozjazd w kierunku właśnie Pleszowa do zrobienia, no i to się aktualnie dzieje. Więc tramwaje, które normalnie jeździły do Pleszowa, no siłą rzeczy nie będą mogły tamtędy przejechać. Natomiast ruch tramwajowy na tej osi Aleja Solidarności, Ujastek, Aleja Solidarności, tam tramwaje na tej linii będą jeździć normalnie. Dla kierowców też nie ma tam jakichś specjalnych utrudnień w znaczeniu, że tak jak teraz mogą, tak podczas trwania tego remontu również będą mogli z Alei Solidarności przejechać w Ujastek i z Ujastka przejechać w Aleję Solidarności. Tyle, że właśnie na tym końcowym odcinku Alei Solidarności już przy kombinacie będą korzystać tylko z tej północnej jezdni, czyli z tej, która normalnie prowadzi w stronę placu centralnego, więc właśnie na tym ostatnim fragmencie, między innymi od wiaduktu tego nad S7, no tak z grubsza, tam kierowcy będą po prostu mieli po jednym pasie ruchu właśnie na tamtej jezdni do dyspozycji, a przypomnijmy, normalnie to są po dwa pasy w jedną i w drugą stronę, więc no to jest jedyne tutaj utrudnienie dla kierowców, że rzeczywiście na tym ostatnim odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Ujastek tam kierowcy będą mieli do dyspozycji po prostu jeden pas ruchu w jedną, jak i w drugą stronę, więc to jest całe utrudnienie dla kierowców. No, mamy nadzieję, że tutaj nic nie stanie na przeszkodzie i żadne nieoczekiwane sytuacje nie wynikną w tak zwanym międzyczasie i uda się ten remont przeprowadzić względnie szybko.
1: Względnie szybko to znaczy?
6: Względnie szybko to znaczy, że całość robót jest planowana do zakończenia zaraz na początku lipca, dokładnie to 3 lipca. Natomiast te kłopoty związane z przejazdem samochodów po jednym pasie ruchu, one powinny się zakończyć po 2 tygodniach, czyli w połowie czerwca.
1: Tam chyba też okablowanie państwo wymienią na tym węźle.
6: No tak, to jest jakby zupełnie naturalne, kiedy są rozmontowane tory, kiedy jest rozmontowane torowisko, to również jest wymieniana sieć trakcyjna. Zresztą tak samo było, kiedy remontowaliśmy torowisko w ciągu Alei Solidarności, tam na całym odcinku również trakcja została wymieniona łącznie ze słupami, więc to zawsze, to jest jakby w pakiecie, gdy idzie o tego typu remont.
1: Czy zmieni się jakoś organizacja tej pętli autobusowo-tramwajowej przy kombinacie, czy ona zostanie w dotychczasowej formule tylko odświeżona?
6: Nie, my tam nie ingerujemy jakoś w osie jezdni, w przebieg torów w tamtym miejscu. Tak jak było, tak będzie, tyle że to wszystko zostanie odnowione, naprawione, poprawione.
7: W przypadku autobusów nie ma tutaj żadnych zmian. Wszystkie linie autobusowe kursują tak jak zwykle. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Natomiast 16 jedzie przez Aleję Solidarności, Ujastek Mogilski do zajezdni w Nowej Hucie. 21 jedzie przez Aleję Jana Pawła II oraz Ptaszyckiego. No i następnie Igołomska do Pleszowa. Linia 22 z Borku Fałęckiego do Alei Solidarności, Ujastek, no i zajezdnia Nowa Huta. A 75 też po trasie czasowo zmienionej przez Jana Pawła II, Ptaszyckiego do Bardosa.
3: Więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. 20 lat minęło. Teatr Praska 52 obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. To właśnie w maju 2006 roku powołano przy ulicy Nomen Nomen Praskiej 52 scenę tęcza. Historia tego miejsca zaczęła się od marzenia oraz człowieka z wizją, czyli Jakuba Barana.
4: Krakowianie z pasją.
9: Teatr Praska 52 rzeczywiście wyrósł ze sceny tęcza. I rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i takie rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa. Tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, czyli ponad 20 lat temu, reaktywowałem swoją działalność kabaretową, którą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich. No i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam z nienacka, to był grudzień, mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała Amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło. No i to było rzeczywiście szaleństwo, bo tak naprawdę na samym początku, no to byłem mecenasem, byłem organizatorem. Miałem oczywiście paru kolegów, którzy mi pomagali, ale oni dość szybko się wykruszali, bo trzeba też powiedzieć, że taka działalność na początku wymaga przede wszystkim determinacji, wytrzymałości i niepoddawania się, pomimo tego, że niekiedy na samym początku widzów mieliśmy mniej niż wykonawców na scenie, czyli były to naprawdę trudne momenty, kiedy tych widzów było tylko kilku na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednak, że to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
8: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym domu kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
9: Jako domniemany konserwatysta, po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino, kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat, w związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem, oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było kino Tęcza, przejmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon Tęcza, a powołuje scenę Tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny Tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało, dlatego że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność. To znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało. To znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
8: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście Państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście Państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że Państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
9: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe, niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł krajowej sceny komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asumpt do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą przestrzeń, że tak powiem, propozycji teatralnej i dzięki temu mam bardzo propozycję też różnorodną, dlatego że każdy z tych zespołów ma swój trop artystyczny, są zupełnie różnorodne, a jednocześnie w całości dają wyraz ten, który jest oczekiwany przeze mnie i jak sądzę przez większość publiczności, czyli tego, że kiedy przychodzi się do Teatru Praska 52, dostaje się coś w rodzaju, jak sądzę, inteligentnej komedii szeroko pojętej.
10: Repertuar jest bardzo zróżnicowany, to może przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
9: Tak, tak, Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces po pierwsze cyzelowania ostatecznych wersji tekstu, no i są już próby. Oczywiście sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy, mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczności, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
10: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na krótką przerwę. Swoją drogą, nie wiem jak daleko sięgacie pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie obecnie działa około 60 teatrów, a kiedyś w naszym mieście mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjny w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru Teatru Praska 52.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
4: Nasz Kraków.
10: Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
10: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
9: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu, no ale...
10: Jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
9: No, z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No, między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz, kawiarenka, a jednak, żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać, remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
10: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
9: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już, mam nadzieję, minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada, no a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że można by to wszystko za jednym razem, za jednym zamachem załatwić, no to byłoby cacy, ale tak nie jest. Te pieniądze trzeba zbierać, trzeba zdobywać sponsorów, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
11: To w takim razie nie wiem, co Państwu życzyć. Oczywiście wspaniałego roku i publiczności, która będzie dopisywać, i rozwoju.
9: Myślę, że dla teatru najważniejsza jest publiczność, która przychodzi w dużej liczbie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że też czas COVID-u pokazał, że teatr bez publiczności po prostu nie istnieje. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
11: A pełny repertuar znajdziecie na stronie Teatru Praska 52. Zmieniamy temat. Najmłodsi zdecydują. Szkolny budżet obywatelski w Krakowie rozszerza się o szkoły podstawowe. W pilotażu weźmie udział 28 placówek, a każda z nich otrzyma 5000 zł na realizację uczniowskich pomysłów.
12: Edukacja w Krakowie.
13: Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Prowadzamy szkolny budżet obywatelski do szkół podstawowych. Do tej pory odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach branżowych, szkołach technicznych. A dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Derosem i panem radnym Garbolińskim, na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też budżety, szkolne budżety partycypacyjne właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także podstawę, nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała, i rzeczywiście tak jest. Więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni Państwo, no mamy świetne pomysły. Ze szkół ponadpodstawowych, to jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważne w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SP7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki. W zasadzie jestem jak najbardziej, nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła. Że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
14: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
13: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5000 zł, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
14: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski, to na co takie pieniądze by mogły pójść?
15: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
16: To się by przydało, bardzo.
17: Na przykład na nowe toalety, są już lekko zniszczone.
15: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
18: Tomasz Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
14: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
18: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając za to kwotę 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
14: I jak to się sprawdza?
18: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty. Dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
14: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat, jakie pomysły były realizowane?
18: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, to chyba w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast takiego ciekawego jeszcze projektu, to mogę powiedzieć gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć się do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
19: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 7 w Krakowie.
14: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
19: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób i później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2000, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy pierwszej do klasy ósmej miał jeden głos, który mógł oddać na jeden wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców realizowany.
14: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
19: W tym roku mamy już trzecią edycję, więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klasy 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klas 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7 i 8 klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
14: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych trzech pilotażowych lat?
19: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty. 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy pierwszej, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
11: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Melo Radia Kraków.
1: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. A zaczynamy od czegoś dla miłośników dziesiątej muzy. Przyjrzymy się bowiem historii nowochódzkich kin.
2: Ciekawostki o Krakowie.
3: Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie.
4: Kino jest najważniejszą ze sztuk, jak mówił klasyk, no i też w Nowej Hucie jako wzorcowym, socjalistycznym mieście kina zabraknąć nie mogło. Jakie są takie prapoczątki kina w Nowej Hucie?
3: Prapoczątki to nie jest kino stałe, to warto o tym powiedzieć. W momencie, kiedy Nowa Huta się jeszcze budowała, my często zapominamy o tym okresie pionierskim, że to jednak jeszcze nic tutaj nie było i to wszystko dopiero powstawało, to były kina objazdowe. Co zresztą była taka moda po II wojnie światowej, że do wielu miasteczek, wsi i większych miast witały takie kina niestacjonarne, można powiedzieć, mobilne. I tak też było w Nowej Hucie, natomiast pierwsze kina zaczęły dosyć szybko powstawać. Myślę, że one były też takim symbolem nowoczesności w tamtym czasie i istotnym elementem też takiej polityki kulturalnej państwa, więc od razu też je projektowano w Nowej Hucie. Warto wspomnieć, że te pierwsze działalności to były siedziby też tymczasowe, kiedy kina już w formie takiej stacjonarnej powstawały. Najlepiej chyba pamiętanym takim kinem jest kino Stal, które funkcjonowało w sali gimnastycznej szkoły na osiedlu willowym i z tego kina zachowały się zdjęcia też z szyldem tego kina, natomiast było trochę więcej takich placówek, które trochę nam giną w mrokach dziejów. Mało kto pamięta, że chociażby kino Świt zaczynało też w sali gimnastycznej obecnego 11 liceum na osiedlu teatralnym, więc nim ta działalność jakby stała, przeniosła się do właściwego budynku wybudowanego już na potrzeby kina bardzo nowoczesnego, to te pierwsze seanse właśnie były w takiej siedzibie tymczasowej na tym samym osiedlu, ale kawałek dalej.
4: Co możemy powiedzieć o repertuarze? Bo Nowa Huta, no prapoczątki 49 rok, powiedzmy lata 50, no to już jest ta budowa, idzie pełną parą, plan sześcioletni i no myślę, że tak, no na pewno jakieś kroniki filmowe i nie mogło pewnie kina radzieckiego zabraknąć.
3: Myślę, że nie, chociaż warto wspomnieć, że właśnie kino

0: się pojawiały, to były seanse, które były podobnymi do innych w Polsce w tym czasie. Oczywiście pojawiały się tam pewnie elementy kina raczej zza wschodniej granicy, z czasem to pewnie bywało troszeczkę inaczej. Natomiast też warto wspomnieć, że i Świt, i Światowid były kinami premierowymi, w których właśnie grano po raz pierwszy dany seans, więc miały troszeczkę, że tak powiem, pierwszeństwo, jeżeli chodzi o tło całego miasta.
1: Powiedziałeś o Świcie, wspomniałeś o Światowidzie. Światowid to był taki ówczesny multiplex, chyba można na dzisiejsze przełożyć.
0: Tak, kino Światowid otworzyło się troszeczkę później, w roku 57. No i to były duże kina, jakby one funkcjonowały z dużymi salami projekcyjnymi i małymi salami. Tych seansów tam było też całkiem sporo. Myślę, że były jednymi z większych kin w Krakowie. Nie wiem, czy byśmy je porównali, jeżeli chodzi o multiplexy współczesne, jeżeli chodzi o też, nie wiem, ilość sal, jakość obrazu, dźwięku i tak dalej. Natomiast z pewnością jak na tamten czas to były jak najbardziej obiekty wysokiej klasy.
1: Czy kombinat miał swoje własne na przykład kino, czy nie?
0: Kombinat nie miał, ale w roku 58 już zaczęło działać kino Sphinx na osiedlu Górali. To jest też ciekawa historia, ponieważ zakładowy dom kultury przeniósł się na osiedle Górali w roku 57. Już rok później zaczęto tworzyć jakby w programie, pojawiły się pierwsze seanse, pokazy filmowe. Później salę zaczęto przygotowywać już specjalnie z podestem, odpowiednimi otworami na projektory i tak dalej. I ta działalność się tutaj rozpoczęła i co ciekawe na początku wzbudzała, jak się okazuje, dosyć duże kontrowersje. Na łamach Głosu Nowej Huty pojawiała się taka dyskusja dosyć duża, że to kino ściąga element tutaj do ośrodka kultury, do zakładowego domu kultury, że jakby przez to działalność taka programowa, istotna, jak na przykład zespoły teatralne nie mają gdzie ćwiczyć, bo sala jest zajęta przez kino. Co ciekawe, właśnie w obronie kina na łamach prasy występował ówczesny kierownik Zakładowego Domu Kultury, ale też Walery Pisarek, który w tym czasie pełnił funkcję kierownika artystycznego. I on na przykład podnosił taki argument, że jednak to jest funkcja wychowawcza, że oni tutaj przygotowują ludzi do odbioru tej kultury, też uczą ich tego, jak należy się zachować w kinie, więc te początki były też burzliwe. Natomiast, co ważne, jakby to kino pierwotnie było prowadzone przez organizację, która zrzeszała różne kina w Polsce, było jakby taką trochę niezależną częścią od Zakładowego Domu Kultury. Natomiast w roku 85 zostało już wcielone w struktury ZDK-u, a tym samym Huty, odpowiadając na to twoje pytanie, i w tej strukturze Ośrodka Kultury pozostało do dzisiaj.
1: No właśnie, Sphinx działa do dzisiaj i okazuje się, że jest jednym z najstarszych krakowskich kin.
0: No okazuje się, jak dopiero teraz się nad tym zastanowiliśmy, że wygląda na to, że Sphinx jest ostatnim i też najstarszym działającym kinem w Krakowie w tym momencie.
1: Nieprzerwanie.
0: Nieprzerwanie w dodatku, jeżeli chodzi o miejsce też i o nazwę, ponieważ powstał w roku 58. Niestety kina, które miały tą dłuższą swoją historię, niestety już się nie zachowały, ponieważ kina też miały taki moment swój kryzysowy. Oczywiście to jest przełom lat 80. 90. Później kolejne zmiany dotyczą cyfryzacji kina i tego, że tutaj jednak to trochę kosztowało, jeżeli chodziło o zmianę sposobu wyświetlania filmów w kinach. No i oczywiście jakby ta historia się nie kończy, bo no teraz też to nie jest może taki najlepszy czas dla kin, ponieważ ludzie korzystają jednak z platform streamingowych i one są konkurencją jednak dosyć dużą. Natomiast Sphinx trwa, inne kina też trwają i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ to jednak jest zupełnie inny sposób odbioru dzieła filmowego wspólnie z innymi w sali kinowej.
2: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie i z Mają Wąchałą Skindzier z Muzeum Fotografii wybieramy się na wycieczkę do miejsca bardzo nieoczywistego.
3: Zwiedzaj z nami Kraków.
1: Mało kto wie, ale jadąc tramwajem 22 do samego końca dojeżdżamy do Pleszowa. Pleszów to była podkrakowska wieś, teraz część Nowej Huty i okazuje się, że historia właśnie tej wsi, teraz osiedla, jest naprawdę bardzo interesująca.
4: Tak, właśnie ten tramwaj, gdy powiedziałeś, to bardzo dobrze, bo można nim rzeczywiście wygodnie podjechać do samego końca, przejść na drugą stronę i już, drodzy Państwo, wchodzimy na teren cmentarza, dawny cmentarz taki wiejski, bardzo urokliwie położony, gdzie pochowani są pierwsi, jedni z pierwszych, bo nie pierwsi absolutnie, ale jedni z takich ważniejszych właścicieli Pleszowa, czyli Kirchmajerowie. Tam mamy w środku

0: cmentarza taką neogotycką kaplicę, można sobie pod nią podejść i już zacząć po prostu taki spacer. Ten cmentarz, może słowo o nim, powstał po tych reformach józefińskich, gdy już odłączano od parafii cmentarze, gdy nie można było chować gdzieś w kryptach przykościelnych czy przy kościołach, tylko cmentarz musiał być położony za wsią, więc on taką rolę jak najbardziej tu spełnił. No ale żeby tak nie chodzić może wśród grobów, wśród zmarłych, co też oczywiście jest cenne, no to gdy pójdziemy kawałeczek dalej ulicą, to właśnie znika ten Kraków, znika Nowa Huta. Tu powiedziałeś o Nowej Hucie, no co byśmy mogli dodać? Drodzy Państwo, Nowa Huta od 1951 roku jest w Krakowie, więc tutaj nieśmiało przypominam tylko, ale ogólnie znika miasto, a wchodzimy w taki teren wsi, takiej naprawdę jakby wyrwanej zupełnie, nie wiadomo skąd ona się tutaj wzięła.
1: I udało się zachować właśnie przynajmniej we fragmencie to wiejskie dziedzictwo. Ja jechałem tam kiedyś na rowerze na Przylasek Rusiecki i właśnie zatrzymałem się w Pleszowie i czułem się, jakbym wylądował gdzieś właśnie w jakiejś podkrakowskiej wiosce.
0: To prawda, bo mamy przepiękny kościół, obok jest pałac, przepiękny, okalany przepięknym szpalerem drzew, więc może od tego sobie zaczniemy, a jeszcze później chciałam o Meksyku słowo, tak żeby tutaj nie było tylko tak wiejsko-sielsko, tylko żeby troszeczkę tak Państwa zainteresować, coś tutaj zmienić, to taki rewers zrobię jeszcze. I mamy przepiękny kościół, to jest taka osobliwość nasza krakowska tutaj, bo to jest jedyny kościół taki neoklasycystyczny, klasycystyczny w Krakowie. On powstał w latach 1800-1805 z projektu księdza architekta, takiego księdza kanonika Sebastiana Sierakowskiego. Bardzo ciekawy stylistycznie i tak jak mówię, jedyny, taka perełka. No bo wróćmy na te daty, które wymieniłam, drodzy Państwo. To czas taki w Krakowie, gdzie raczej panuje burzymurstwo. Nie wiem, czy można to tak odmienić, ale ruch burzymurków ma się dobrze, czyli te wszelkie forty, wszelkie świątynie, jakieś takie, oczywiście mówię tu o terenie Rynku Głównego, starego Krakowa, są wyburzane. Raz, że próba modernizacji, dwa, zupełnie już też nierentowność, brak w utrzymaniu, nie wiadomo, nie było na to środków. No na polskie świątynie, na polskie budynki nie zawsze rząd austriacki przecież łaskawie sypał groszem. To się zmieniło dopiero w dobie autonomii galicyjskiej, właściwie to jest za kilkadziesiąt lat. Więc mamy tu początek XIX wieku i Pleszów spokojnie jakby dąży do tego, by wybudować świątynię, a w Krakowie wyburzona zostaje na właśnie tej fali, o której wspominam, świątynia na Placu Wszystkich Świętych, taki kościółek właśnie Wszystkich Świętych, którego dzisiaj możecie Państwo zobaczyć w makiecie. Jest po prostu makieta, można sobie podejść do niej i po prostu obejrzeć. I zostaje całe wyposażenie, które oczywiście Pleszów przyjmuje. Kirchmajerowie, właśnie kolatorzy kościoła kupują to wyposażenie, więc cudem możemy sobie tam podziwiać, drodzy Państwo, wyposażenie świątyni, której już w mieście nie mamy. Co też ważne, jest tam święty Izydor w stroju krakowskim, więc też patron rolników, strój orny. Tutaj ta ziemia nasza, przypomnijmy wszyscy, pewnie też może odświeżymy szybko pamięć, to są czarnoziemy. Czyli to jest potem to, na czym wyrasta mit Nowej Huty, że Nowa Huta była budowana na tych żyznych, czarnych ziemiach. Oczywiście tak, bo to jest po prostu przeżyzna ziemia, więc ten Izydor w tym kościele jak najbardziej jakby ma swoje uzasadnienie. Co więcej, parafianami tego kościoła inny XIX-wieczny sławny Polak był, plus rodzina, czyli Matejko. Jan Matejko. Do dzisiaj są tam ornaty, które on dla tego kościoła ufundował. Mieszkał w pobliskich Krzesławicach. To jest parafia dla Pleszowa też, Krzesławice. Więc tutaj oni po prostu do tego kościoła chodzili. Jeżeli Państwo interesujecie się taką właśnie regionalną historią, taką troszeczkę mikrohistorią wręcz, polecam Czas zatrzymany pana Adama Gryczyńskiego. Tam przepiękne opowieści o dawnym Pleszowie, latach 20., 30., gdy na przykład powstawało Towarzystwo Szkoły Ludowej, budowano szkołę, więc ta wieś naprawdę wsią była taką bardzo rozwiniętą, bogatą i Oczywiście wspomniałam też o pałacu, więc pałac do dzisiaj jest, tam mieści się monarch. Natomiast wcześniej właśnie, oprócz Kirchmajerów, to właścicielami Pleszowa byli czartoryscy, to warto dodać, a później hutenczarscy. I ten pałac jest właśnie z tych lat, gdy mieszkali tam hutenczarscy, taki właśnie też ciekawy, historyzujący, bardzo piękny. Więc te trzy rzeczy właściwie macie Państwo pod bokiem, jak wejdziecie na teren wsi. No oczywiście hołd Kościuszce oddany, tam jest pomnik Kościuszki, bo czartoryscy, wiadomo, bardzo go wspierali, byli jego takimi promotorami. I już kończąc też, wspomniałam o tym rewersie, no to chcę Państwu tutaj dodać, że mamy coś takiego do dzisiaj w Pleszowie, jak Meksyk. Czyli jak pójdziemy dalej, wyjdziemy już z tych właśnie, jak tu wspomniałeś, pięknych wiejskich rejestrów, udamy się w świat. Drodzy Państwo, pierwszych baraków, gdzie mieszkali junacy, budujący nową hutę. I to też ogromne dziedzictwo, też piękna karta zapisana w dziejach, no dzisiaj ją już widzimy, bo nowa huta powstała, wygląda po prostu teraz no już coraz piękniej, dobrze się tam mieszka, dobrze się tam żyje, więc zobaczyć sobie, w jakich oni warunkach też spali, przebywali, ilu ich tam było, no to raczej takie by były urbexowe już wycieczki, ale zza płotu, czy nawet jadąc po prostu tramwajem czy samochodem, można zaoczyć i fragmenty po tych barakach, czy niektóre z nich po prostu zobaczycie.
2: A do Pleszowa dojedziecie też z Alei Przyjaźni autobusem linii 160.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Myśląc o gastronomii w Nowej Hucie, od razu przychodzi nam na myśl kultowa już stylowa. A tu okazuje się, że to wzorcowe socjalistyczne miasto pełne było lokali, które dziś śmiało uznalibyśmy za hipsterskie. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
4: Zwiedzaj z nami Kraków.
0: Maria Wąchała-Skindzier pracuje w Muzeum Fotografii i Historii jako kustosz dyplomowany.
1: Jako historyczka przez długi czas zajmowałaś się też dziejami Nowej Huty i właśnie do Nowej Huty zmierzamy, a konkretnie zajmiemy się lokalami gastronomicznymi w tej dzielnicy. Początki nowohuckiej gastronomii dość skromne, bo to jakieś kuchnie na budowach i tak zwana zupa Stalina, którą raczono junaków budujących hutę. Później było już trochę lepiej.
0: Tak, rzeczywiście. Nowa Huta to jest pół mojego serca badawczego i bardzo dziękuję za to spotkanie, że możemy tu rozmawiać, bo jeszcze pracując, oj, przed laty w Muzeum Krakowa miałam taką wystawę Bufet pod kombinatem i stąd te twoje pytania, które właśnie o ten wątek kulinarny nam tutaj zahaczają, są dla mnie bardzo istotne, bardzo cenne. Przyznam, że o zupie Stalina to tutaj nie chcę się wypowiadać, trochę inne tematy. Może byśmy poruszyli właśnie bardziej takie historyczne, ale też zmitologizowane. Czyli drodzy Państwo, no, Nowa Huta miała bardzo bogate życie kulinarne, towarzyskie i przebiegało ono w różnych sferach. Mówiłeś o garkuchniach, no ja wolę to słowo stołówka pracownicza, jednak OZR, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego, drodzy Państwo, który tak jak cytuję tutaj głos Nowej Huty, bardzo ważną dla nas gazetę tożsamościową, mówił, żywi całą Nową Hutę. Żywi prawie całą Nową Hutę. To są nagłówki z głosu. Tutaj nie ma nic przekłamań, absolutnie nic zmyśleń, bo rzeczywiście ogromny zakład, taki powiedzielibyśmy sobie kombinat żywieniowy wręcz, który utrzymywał w ruchu stołówki właśnie w hucie dawniej imienia Lenina, a później Sędzimira. I mamy tutaj właśnie te stołówki pracownicze i chcę nadmienić o jednej jeszcze ważnej rzeczy, którą w Nowej Hucie mieliśmy, połączoną z OZR-em. To jest kasyno huty imienia Lenina.
1: Kasyno i siermiężny socjalizm stalinowski, to tutaj mi coś nie gra.
0: Oczywiście, no wiadomo, kasyno bardzo dobrze, że nie gra, bo tu o to chodziło właśnie. Kasyno, lokal bardzo prestiżowy, właśnie tak jak Państwo mówię, złączony z kombinatem, w ogóle będący w kombinacie, bo on był w tak zwanej esce. Mamy budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu, jak sobie podejdziemy pod bramę, to one do dzisiaj tam są, czyli jest eska socjalna, Zetka to zarząd, perła socrealizmu polskiego i właśnie w tej esce mieściło się od 1958 roku kasyno huty imienia Lenina. Co ciekawe, zdążył zwiedzić je Anastas Mikojan, czyli ludowy komisarz do spraw żywności, drodzy Państwo, ten, który wymyślił całe to nasze jedzenie w bloku wschodniego, czyli te wszystkie tuszonki, takie jedzenia właśnie typu gdzieś jakieś takie na mleku podawane jedzenie, długoterminowe przechowywanie jedzenia. Ten cały jakby taki szimel, jeśli chodzi o stołówkę, to on jest tego autorem, a trzeba dodać tutaj na ironię, bo to zawsze w cenie i to w historii też często nam ewokuje. Nauczył się tego w fabryce Forda, gdzie udał się w 1934 roku na polecenie Stalina, żeby popatrzeć, jak Amerykanie właśnie karmią swoich robotników. No więc potem to przeszło siłą rzeczy po II wojnie światowej na nas i w Nowej Hucie również otwierając kasyno, wizytując po prostu, on przyjechał, więc to też mamy zdjęcia, w Muzeum Krakowa jest dużo ciekawych zdjęć z tej wizyty, między innymi on tam był, no ale on, oczywiście on, ale jadali tam wszyscy znamienici dignitarze systemu, oczywiście dyrekcja huty, która podejmowała te delegacje, no ale my również zwykli pracownicy, drodzy Państwo, gdy nadchodził Dzień Kobiet, Dzień Hutnika, różne takie święta branżowe, nie wspomnę już o sylwestrach, o jakichś takich właśnie balach karnawowych, również tam przebywaliśmy, także piękny budynek, no dzisiaj niestety już nieistniejący, z ogromną nie tylko salą taką bankietową, ale też z kawiarnią, no i z salą taką teatralną, byśmy powiedzieli widowiskową. Także jeżeli czasami w Hucie zdarzają się takie możliwości, że można wejść, zwiedzić, zachęcam gorąco, żeby sobie pooglądać to, co jeszcze z tego miejsca zostało.
1: Wspomniałaś ludowego komisarza do spraw żywności. To przejdźmy do tego zbiorowego też żywienia w szerszym kontekście. Mówiłaś, Mikojan jest jakby pomysłodawcą, inicjatorem tych potraw na bazie mleka i mąki. Bary Mleczne w Nowej Hucie to element nieodłączny.
0: O tak, nieodłączny. No, drodzy Państwo, one były elementem całego PRL-u tak naprawdę. Tutaj to, że w Nowej Hucie przetrwały, to jest w sumie wielka też zasługa. Dlatego, że między innymi nieżyjący już pan Kazimierz Kubrak, działacz Solidarności, też taka legenda Nowej Huty, w ogóle piękna postać, wręcz walczył o to, by te bary mogły przetrwać, dlatego, że w nich były tanie posiłki. Do dzisiaj są w sumie tanie, no ale wtedy w latach 90., gdy pauperyzowaliśmy się, siłą rzeczy na fali transformacji huta się pauperyzowała, przetrwanie tych barów mlecznych było no, dla wielu nowohucian bardzo istotne i do dzisiaj je mamy właśnie między innymi dlatego, po prostu, że te dopłaty utrzymano, te posiłki zachowano. Stąd jak będziecie Państwo zwiedzać Nową Hutę, serdecznie polecam już na Placu Centralnym. Jak wejdziemy w Aleję Róż, mamy bar centralny, który w latach 50., oczywiście mówię tu o drugiej połowie lat 50., posiadał neon na fasadzie, co jest bardzo ciekawe, spleciony z vis-a-vis położoną restauracją Arkadią. Oba te miejsca miały neony, takie reklamy właśnie piękne, świetlne. Arkadia, tutaj schodzę trochę na dygresję, nowochucka restauracja na wysoki połysk, lokal pierwszej kategorii, 1957 rok, oddana do użytku i właśnie tak jak mówię, sąsiadująca z barem centralnym, też z kinem Aktualności pobliski. Więc ten bar na pewno możemy sobie jakby zaserwować i tam rzeczywiście to jedzenie będzie takie niemalże jak w PRL-u, może troszkę mniej tłuste, nie ma aż tyle tych zup mlecznych, takich makaronów z serem, no to oczywiście też można, no wtedy tego dawano jeszcze więcej. I mamy też na Bieńczycach, drodzy Państwo, bar Bieńczycki, tam jest też po prostu stylówka świetna, bo tamten bar, przynajmniej jak ja go jeszcze pamiętam, jak robiłam wystawę, to on był taki bardzo z epoki, właśnie z lat 60., 70., jest troszeczkę późniejszy w wystroju. Natomiast krzesło, włącznie z tablicami, te tablice z tym liternictwem takim drewnianym, gdzie panie nie zrezygnowały, żeby sobie wymienić, tylko wręcz szukały stolarza, który im dorobi takie litery. Także tam taki naprawdę vintage'owa podróż do przeszłości, to możemy tam, włącznie z tym, że pamiętam, jak moja koleżanka sobie kiedyś tam zamówiła kawę, to tutaj też taki kamyczek rzucam w młode pokolenie, to zaraz może jeszcze coś poopowiadam, jak będzie tylko czas. Myślę, że dostanie taką naprawdę dziwą kawę, a tu dostała taką, wiecie Państwo, kawę zbożową z okami takimi tłustymi, pływającymi, taką sowitą, słodką, przesłodzoną wręcz kawę zbożową. Także tak, w barze mlecznym takim czymś jeszcze Państwo będziecie uraczeni.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
2: Po tym króciutkim przerywniku wracamy do rozmowy z Mają Wąchałą z Kindzier, a tematem jest historia nowohuckiej gastronomii.
0: Chciałam powiedzieć też o kawach po turecku, bo w ogóle w Zamek Nowochódzki to też są kawiarnie. Przywykliśmy mówić o restauracji stylowej. Proszę pamiętać, że ona była otwarta dokładnie 21 lipca 1956 roku jako kawiarnia. To była pierwsza nowochódzka kawiarnia. I parzyć kawę, taką właśnie, jak my myślimy dzisiaj z ekspresu, no to była nie lada sztuka. Pamiętam, że pani Helena Pietrzykowska, pierwsza kelnerka w tej kawiarni, mówiła mi, że one uczyły się tego. Były wysyłane na specjalne kursy, żeby po prostu wiedzieć, jak to podać. No bo kawa, też ten nektar bogów, właśnie w PRL-u taki towar deficytowy. A tu po 56 roku my wszyscy zachłysnęliśmy się znowu szpiciem kawy. Wiadomo, też piliśmy robustę, więc trochę inne gatunki. I jeszcze chciałam tak na młode pokolenie tu popatrzeć, bo no ja pokazuję moim studentom czasami takie zdjęcia, one są z Arkadii, gdzie te kawy rzeczywiście są na spodku w szklance i bardzo rzadko ktoś wie, co tam w środku za napój płynie, więc zachęcam do takiego testu też, żeby coś zrobić. Może zdamy.
1: Nie sposób nie wspomnieć też o lokalach nieco wyższej kategorii, o charakterze rozrywkowym. Mówiłaś o Arkadii. Arkadia miała swoje złote lata 50., 60., później zaczęła trochę podupadać, ale tych lokali takich, ni to barów, ni to kawiarni, ni to restauracji było w Hucie więcej.
0: To prawda, ale opowiedzmy jeszcze troszeczkę właśnie, bo tu zachęciłeś tak, że zaczęła podupadać, co to oznacza. Oczywiście, tu też cytując prasę, drodzy Państwo, lata 80., ta Arkadia już nie jest rajem, dosłownie takie wylewały się frustracje z dziennikarzy, z mieszkańców. Dodam, że to dziennikarstwo było też na zupełnie innym poziomie, ono było też bardziej literackie, to polecam sobie niektóre reportaże właśnie, kroniki nowochódzkie z prasy poczytać, co tam się w tej Arkadii działo, to zawsze jest osnute w takie małe opowiadanie. Ale wracając już na tor, też odpowiadając na pytanie, tych lokali było dużo, dużo może nie, ale było kilka takich właśnie oprócz kasyna, oprócz Arkadii. Ja troszeczkę ją jeszcze rozwinę, bo to jest, drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, 57 rok, czyli to jest już wszystko po Odwilży Gomułki. Wkrada się jak tornado, cytując klasyka muzycznego jazz do lokali i w Nowej Hucie, również w Arkadii, mamy jeden z pierwszych lokali w ogóle na terenie Krakowa, gdzie te tematy jazzowe zaczynają rozbrzmiewać w takiej naprawdę wysokiej formie. Przyciągają one taką szeroką publiczność, też zachłyśniętą jazzem, modę. Tak jakbyśmy powiedzieli sobie nawet taką bohemę, która zaczyna właśnie życie wieczorne w Nowej Hucie pędzić. To idzie dalej, czyli pokazy mody. Również pokazy mody, potem mieliśmy modę polską na placu centralnym sklep, ale już Arkadia podjęła takie tematy, że skoro jest publiczność, która właśnie tańczy, czyta, nie wiem, interesuje się sztuką, jakoś tak dziwnie wygląda, byśmy sobie powiedzieli, bikiniarze, późniejsze inne subkultury jeszcze, no ja się czasami zastanawiam, czy Tyrmand byłby hipsterem, prawda? On warszawiak, ale na pewno w nowochódzkiej Arkadii bardzo dobrze by się czuł. I do czego zmierzam? I właśnie tam organizowano pokazy mody, gdzie pokazywano już tę modę taką, byśmy sobie powiedzieli, wysokiego krawiectwa, czyli inspiracje Diorem, Chanelkami, drogie po prostu płaszcze i z doskonałą konferencjerką. Więc to o tym też możemy poczytać, to oczywiście. Dodam jeszcze oprócz mody, no to i muzyki w Arkadii, no przede wszystkim też znakomita kuchnia. Pytałeś jeszcze o inne lokale, to tak, tu na pewno ja bym wskazała też taką restaurację, jaką była Ludowa. Tak jakbyśmy dzisiaj poszli, drodzy Państwo, za czołg przy Muzeum Czynu Zbrojnego, skręcili sobie zaraz w prawo, jest uliczka, tam dzisiaj jest fundacja i notabene też mieści się tak tymczasowo siedziba Muzeum Nowej Huty. I tam jak wejdziemy do środka, byśmy weszli, to pozostały ślady po tej restauracji Ludowej, piękna metaloplastyka i... co nie uszło uwadze również krytyków kulinarnych, taka funkcja również PRL-u się gdzieś objawiała, to nagroda za konkurs bufetów, świąteczny konkurs bufetów w 70 roku, więc doskonale fotografowana restauracja, te bufety, ten personel, z których, drodzy Państwo, jarmuż się z tych bufetów wylewa. My oczywiście dzisiaj jarmuż już spożywamy, wtedy ten jarmuż pełnił taką funkcję dekoracyjną, pewno większość z Was też może i pamiętać. spać. No i mamy restaurację jeszcze, to jest dzisiejsza Zosieńka, tak jakbyśmy poszli, a dawniej była to druga restauracja, taka, drodzy Państwo, po Arkadii, w której mieściła się też taka, oprócz takiej głównej sali, byśmy sobie powiedzieli, ten lokal nazywał się Wisła, restauracja Wisła, mieścił się taki, byśmy powiedzieli, dyskretny lokal, gdzie na przykład, jak mi opowiadano, też do jakichś źródeł dotarłam, tam na przykład przebywali sportowcy Hutnika, gdy nie chcieli, żeby ktoś ich widział, no nie wiem, w stanie nietrzeźwości, czy w jakiejś takiej, powiedzmy, hucznej zabawie, czy jacyś właśnie politycy, taki dyskretny lokal, znamy je również z dzisiejszych czasów, że takie pomieszczenia są w niektórych restauracjach, niektóre nawet wyciekają do mainstreamu, do afer później, więc tutaj tych afer nie było, zapewniam, że nie, natomiast takie pomieszczenie istniało. I tak kończąc, może też jakieś takie, to co dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, to wtedy również było, czyli te takie wymiany międzykulinarne, na przykład do Wisły przyjeżdżał kucharz z Węgier, który gotował jakieś takie właśnie ichnie potrawy, gulasz, a od nas jechał do nich tamten, więc takie również rzeczy miały miejsce i przede wszystkim, no to życie kwitło wieczorne w Nowej Hucie dzięki tym lokalom.
2: A jeśli lubicie fast food, to na Placu Bieńczyckim możecie skosztować legendarnych zapiekanek.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam na magazyn To jest tydzień. Stary Teatr organizuje niezwykłą imprezę. Już tę sobotę odbędzie się queerowy bal. To już drugi raz, kiedy Narodowy Stary Teatr włącza się w obchody Miesiąca Równości. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, queerowy bal to celebracja różnorodności, wolności wyrażania siebie i budowania wspólnoty. Tegorocznym motywem przewodnim jest przełom lat 20. i 30. W programie wspólne tańce, wzruszenia i niepowtarzalna atmosfera. Od siebie dodam, że w ubiegłym roku było tak dobrze, że organizatorzy wydarzenia otrzymali za nie nagrodę.
4: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
5: Wielkimi krokami zbliża się queerowy bal. To już drugi raz, kiedy Narodowy Stary Teatr organizuje takie właśnie wydarzenie. Skąd narodził się pomysł na organizację takiej imprezy właśnie w teatrze?
6: To ciekawa historia, bo to zrządził to przypadek po prostu. Łukasz Saleski, Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Mieliśmy premierę spektaklu Nieustraszona Miłość Eve Adams, autorki pierwszej na świecie lesbijskiej powieści. I wokół tej premiery mieliśmy wiele wydarzeń. W ramach tych wydarzeń mieliśmy współpracę z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, które wspierają osoby LGBT. I gdzieś po jednej z dyskusji, która miała miejsce po premierze tego spektaklu, zebraliśmy się taką dużą grupą, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy i gdzieś z tej rozmowy wyłoniła się taka idea, żeby zrobić queerowy bal w miejscu nieprzypadkowym, w miejscu dużej tradycji właśnie takiej tanecznej, ponieważ w sali Modrzejewskiej, która będzie centrum wydarzeń podczas tego balu, przez wiele, wiele lat organizowano właśnie różnego rodzaju koncerty, ale również bale. To było miejsce, gdzie się chodziło tańczyć.
5: Ale właśnie, nie boicie się Państwo, że to jest miejsce tak ważne dla wielu osób, narodowa scena, i to może się spotkać na przykład z takim negatywnym odbiorem społeczeństwa?
6: Hasłem naszego teatru od jakiegoś czasu są słowa jesteś u siebie i bardzo, bardzo to dla nas jest ważne, żeby jak najwięcej osób czuło się u siebie. Nie chcemy nikogo wykluczać, chcemy jak najwięcej osób włączać. W tym osoby, które należą do społeczności LGBTQ+, ale też osoby, które są z nami, które wspierają nas i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy pójść za ciosem. Oczywiście nikt stąd nie jest nigdy wyproszony. Wszyscy są na ten bal zaproszeni, bez względu na to, jakiej są orientacji. No a co? Jeśli ktoś ma coś przeciwko osobom, które wyrażają swoją miłość, no to same skazują się na te manicje.
5: Tak jak na początku rozmowy podkreśliłam, to już drugi raz, kiedy organizujecie taką właśnie imprezę. Czy w zeszłym roku właśnie były tego typu jakieś happeningi, których się nie spodziewaliście?
6: Na szczęście nie. Czuliśmy się naprawdę bardzo bezpiecznie. Oczywiście wydarzenie jest zgłoszone wszystkim służbom miejskim i czuliśmy rzeczywiście takie wsparcie, to znaczy taką dyskretną obecność służb, które tutaj krążyły wokół teatru. Na szczęście to wszystko było trochę na wyrost, bo nic się specjalnego nie wydarzyło. Potem mieliśmy kilka tygodni już później jakieś wydarzenie związane z tym, że komuś nie odpowiadała flaga tęczowa wisząca na teatrze, ale to nie miało żadnego związku z balem, a sprawa została bardzo szybko wyjaśniona, zgłoszenie na policję i czujemy się chyba bezpiecznie.
5: Dobrze, to w takim razie przejdźmy do programu tego wydarzenia. Jeszcze może nim do niego przejdziemy, to podkreślmy, że wymowna jest data, bo to już w tę sobotę i ta data nie jest przypadkowa.
6: Tak, tak. To jest tydzień po Marszu Równości, ale jest to koniec maja. Maj w Krakowie jest jakimś w specjalny sposób queerowy. Nawet stowarzyszenie, które jest głównym organizatorem tego wydarzenia, czyli Queerowy Maj, ma ten maj w nazwie, a chwilę później zaczyna się Pride Month, czyli czerwiec, więc jak najbardziej to ta data nie jest przypadkowa, ale też trochę nauczyliśmy się, mam takie doświadczenie z zeszłego roku, bo w zeszłym roku było to tak, że bal odbyło się dokładnie w dniu marszu, czyli było to jakby taki trochę after party po marszu, ale uznaliśmy też, że wiele osób chce iść po prostu na taką zwykłą imprezę, to po pierwsze, ale po drugie też Stowarzyszenie Queerowy Maj jest niedużym stowarzyszeniem i okazało się, że zorganizowanie dwóch dużych wydarzeń jednego dnia trochę, nie mogę powiedzieć ponad siły, dlatego że to się udało i to było świetne wydarzenie w zeszłym roku. Dostaliśmy zresztą za nie bardzo ważną nagrodę LGBT Diamonds, ale czuliśmy to zmęczenie, więc uznaliśmy, że rozdzielimy te daty i queerowy bal odbędzie się tydzień po marszu.
5: Wspomniał pan, że to będzie impreza taneczna, ale z racji, że w końcu znajdujemy się w przestrzeniach teatru, to czy będzie to jakiś taki manifest artystyczny?
6: Będzie tutaj bardzo szeroka gama tego, jak będzie ta część artystyczna wyglądała, bo będą takie bardzo klasyczne momenty i wiem, że podobnie jak w zeszłym roku zaczniemy to wydarzenie tańcząc poloneza. I pamiętam to cudowne wydarzenie, które w zeszłym roku skończyło się małą, śmieszną wpadką. To znaczy okazało się, że muzyka trwa trochę dłużej niż my, przewidzieliśmy trasy i drag queens, które prowadziły tego poloneza, zabłądziły do jednego z pomieszczeń, które okazało się być ślepym zaułkiem, a za nimi jakieś sto kilka par i trudno było zawrócić, więc było bardzo dużo śmiechu. Dzisiaj teraz to już przewidujemy i myślę, że ta trasa będzie świetnie zrobiona, więc będzie polonez, będą występy drag queens, ale będzie też coś bardzo takiego wyzwalającego, czyli będą DJ-ki, osoby DJ-skie, które będą grały muzykę elektroniczną, taneczną i będzie też taka część tej imprezy.
5: Ale już w informacji zdradzacie, że klimat ma być taki na zasadzie przełom lat 20., 30.
6: Tak, dokładnie tak. Zachęcamy wszystkich, bo to jest też bardzo częste pytanie, jak się ubrać na taki bal. Zawsze, jak mówię, jest to wydarzenie równościowe, to jest wydarzenie włączające, więc chcielibyśmy, żeby każdy ubrał się tak, jak się czuje, jak mu serce podpowiada, więc w zeszłym roku była bardzo szeroka gama. W tym roku sugerujemy to nawiązanie do lat 20., 30., ale można je rozumieć w bardzo różny sposób, więc zachęcam do tego, no jest to bal, żeby ubrać się elegancko i będzie kilka takich momentów, że rzeczywiście swoją elegancję będzie można pokazać, ale też oczywiście jest to queerowy bal, więc zachęcamy, żeby był w tym jakiś twist, w związku z tym może to być jakaś przeźroczystość, może to być jakaś powłóczystość, może to być coś szalonego, jakiś element zaskakujący. Jestem sam bardzo ciekawy, bo po zeszłorocznych stylówkach, no to naprawdę zacieram ręce i sam przyznam, że od dwóch tygodni nie myślę o niczym innym, tylko o tym, czy mamy już gotową stylówkę.
5: Czyli można powiedzieć, że dress code to jest taka tylko subtelne wskazanie, w jakim klimacie warto szukać tego stroju, ale wspomniał pan, że pamięta pan dobrze w zeszłym roku, jakie były zaskakujące stroje, czyli jaki motyw był narzucony?
6: W zeszłym roku właśnie nie było motywu. W zeszłym roku jakoś tak nie narzucaliśmy tematu, chociaż pojawił się ten temat przy okazji marszu, to znaczy ten queerowy Kraków i queerów krakowskich. W związku z tym parę osób sobie wzięło też to do serca, jakby przerzuciło to z marszu na bal, więc takie motywy krakowskiego stroju się gdzieś pojawiały, albo nawiązania do jakichś krakowskich legend, gwiazd. W tym roku temat już jest, ale jak mówię, można się nim bawić i traktować go z nonszalancją.
5: To już program znamy, a co z taką oprawą wizualną? Będą jakieś tutaj lasery, światła?
6: Znowu będzie dużo zaskoczeń, myślę, bo z jednej strony będą oczywiście te momenty, kiedy będzie elegancko, przywitamy wszystkich powitalną lampką i wtedy będzie i wtedy będą przemówienia i to wszystko będzie eleganckie. Będą występy drag queens, które mają, już narzucają trochę pewną estetykę, a potem będzie ta część taneczna, gdzie tutaj w tej sali, secesyjnej sali imienia Heleny Modrzejewskiej zjadą kule dyskotekowe, pojawią się projekcje wideo i będzie się dużo działo i myślę, że zaskakująco dla tych, którzy znają tę salę na co dzień.
5: Dlaczego ważne jest dla was właśnie stworzenie takiego wydarzenia, takiego otwartego, inkluzywnego, jak pan powiedział?
6: To jest narodowa scena. To znaczy naród to my, naród to wszyscy my, wszyscy obywatele i dlatego chcemy, żeby wszyscy się czuli tutaj u siebie. Bardzo o tym myślimy organizując cały rok naszej pracy. To znaczy myśląc o repertuarze, o tym, żeby były spektakle dla tych, którzy szukają bardzo trudnego, takiego festiwalowego repertuaru. Oni powinni mieć swoje miejsce w teatrze, bo kto inny jak nie Narodowy Teatr powinien wyznaczać trendy i szukać nowego języka, ale też powinny być to spektakle dla tych, którzy dopiero się z tym teatrem zaprzyjaźniają. Więc są te spektakle, które są przyjemniejsze, łatwiejsze, dają więcej takich prostego przekazu. Mamy spektakle wreszcie, nowy spektakl dla dzieci, czyli Bankructwo Małego Jacka. Ale myślę o tej całej oprawie dookoła, to znaczy są osoby, które chcą się to poczuć u siebie, a nie są widzami teatralnymi. Dla nich jest silent disco, dla nich jest, robimy kids rave, co jest moim absolutnie ukochanym wydarzeniem, czyli techno dla dzieci i robimy je regularnie. Już grają z nami Sarapaci i to jest wspaniałe wydarzenie. Ostatnio zrobiliśmy tutaj Ambient Night, które zaczęło się o 22:00, pierwszy set DJ-ski i ostatni się skończył o 6:00 rano. I proszę sobie wyobrazić, że w tej sali 200 osób przyszło ze śpiworami, kocami, poduszkami i przez od 22:00 do 6:00 rano słuchali ambientu granego na żywo, a potem o 6:00 rano ściągnęliśmy wszystkich na dół na śniadanie. Więc bierzemy sobie bardzo do serca to hasło jesteś u siebie i jako narodowa scena chcemy reprezentować cały naród i zrobić coś dla wszystkich.
5: Czyli powracając do queerowego maja, czy w tym przypadku inspirowaliście się państwo jakoś na przykład imprezą na zachodzie?
6: W tym przypadku nie. W tym przypadku nie. Rzeczywiście są takie elementy i takie ostatnio przy okazji Ambient Night rzeczywiście gdzieś usłyszałem, że jeden z teatrów takie ambienty robi. My zrobiliśmy oczywiście swoją wersję, ale w przypadku queerowego maja to naprawdę było bardzo spontaniczna rozmowa wynikająca z jakiejś takiej wspólnej myśli pomiędzy osobami z teatru, osobami ze Stowarzyszenia Queerowy Maj, ze Znaków Równości i jakoś takiej wspólnej dyskusji wyłoniła się idea queerowego balu. Nie znam żadnych przypadków teatrów, które organizowały tego typu wydarzenie. Nie wiem, czy jesteśmy pionierscy, bo to zawsze się wzdrygam przed powiedzeniem czegoś takiego, bo potem ktoś znajdzie i powie, że coś takiego gdzieś było. Ja nie znam takiego przypadku i bardzo się cieszę, że przynajmniej na terenie Małopolski, to mogę chyba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jesteśmy pionierscy.
5: Chciałam jeszcze nawiązać do tego tegorocznego motywu przewodniego, czyli przełom lat 20-30. Czy to nie jest takie subtelne mrugnięcie okiem, taki pstryczek wobec tego, że Polska niegdyś właśnie przed wojną była znacznie bardziej tolerancyjnym krajem?
6: Tak, ja nawet sobie myślę, że to słowo tolerancja to jest słowo już późniejsze, że po prostu oni ze sobą byli i nie zadawali sobie w ogóle takich pytań. To znaczy, dla mnie w słowie tolerancja jest ukryte coś takiego, że ja kogoś toleruję. To znaczy, że nie jest to dla mnie oczywiste, że ktoś obok jest. A wydaje mi się, że ten czas to był taki czas, kiedy to było oczywiste. To znaczy, że musieliśmy ze sobą żyć i musieliśmy ze sobą funkcjonować, bo byliśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem pod wieloma względami, również etnicznie. I ja przyznam szczerze, że idąc Krakowem, słysząc bardzo różne języki, widząc, jak wielu turystów chce tutaj przyjechać, nie tylko zresztą turystów, jak wiele osób wybiera sobie ten kraj jako bycie, to ja się bardzo cieszę. I przyznam szczerze, że jak ja już tak zasiedziałem się w tym Krakowie i bardzo często go nie doceniam, ale czasami przyjeżdżają do mnie znajomi z innych części świata i chodzimy sobie po tym mieście i kiedy widzę tę rozdziawioną buzię i ten zachwyt nad tym pięknym miastem, to przypominam sobie, dlaczego sam się tutaj kiedyś przeprowadziłem.
5: Powtórzę raz jeszcze. Queerowy bal już w tę sobotę. Początek imprezy o godzinie 22. Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Trwają krakowskie noce. Choć noc muzeów, kin i tańca już za nami, to wciąż czekają nas noce teatru, jazzu i poezji. Najbliższa z nich jest noc teatru, która wypada już w połowie czerwca. Jak zawsze nie zabraknie atrakcji i możliwości spotkania się z aktorami krakowskich scen teatralnych. Z kolei noc jazzu, która odbędzie się w połowie lipca, zapowiada się interesująco, zwłaszcza w Dworku Białoprądnickim. To miejsce szczególne na krakowskiej mapie muzycznej, bo właśnie przez piwnicę Dworku Białoprądnickiego przewinęły się największe postaci muzyki jazzowej. Takie jak m.in. Janusz Muniak, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Tomasz Stańko.
4: Czas wolny w Krakowie.
7: Dorota Halberda, dział organizacji wydarzeń kulturalnych. Dworek Białoprądnicki od kilku ładnych lat stara się podtrzymywać te jazzowe tradycje, które istnieją od ubiegłego wieku i końca lat 70. i początku lat 80. w Dworku Białoprądnickim. Rozpoczęło się od Jazz Club Dworku, ale co roku możemy spotykać się plenerowo i zaprezentować naprawdę bardzo szeroką scenę, polską scenę jazzową. Od tej bardzo improwizowanej po standardy jazzowe, ale w bardzo nowoczesnych aranżacjach. No więc ten kalejdoskop wrażeń będzie bardzo duży. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy 18 lipca w plenerze na scenie rozpoczynać już o godzinie 17 i proponujemy 4 koncerty. Zaczynamy od kwartetu Jaromira Rusnaka z takim składem włoskim. To świetna propozycja kompozycji dość ilustracyjnych. Potem rozpoczynamy spotkanie z zespołem Hilarious Disasters pod wodzą Kateryny z Jabłuk, ukraińskiej artystki, kompozytorki znakomitej, która tworzy kilka bardzo ciekawych składów jazzowych i się przebija mocno tutaj na tej scenie młodej polskiej jazzowej, ale właśnie w składzie Hilarious Disaster zaproponują bardzo ciekawe kompozycje, dużo improwizacji, poszukiwań i rozwiązań muzycznych, harmonicznych i także rytmicznych. Też tutaj dużą siłą tego zespołu jest saksofonista Alex Klow, krakowski artysta też tworzący różne kolaboracje muzyczne, jazzowe i nie tylko. Oprócz tego po koncercie Hilarious Disaster spotykamy się z warszawskimi składami. I teraz na pierwszy rzut idzie zespół Luname, który łączy jazz i jego improwizowane formy z nowoczesną elektroniką, z indie rockiem i różnymi takimi fajnymi połączeniami połączeniami z nowoczesnością generalnie i odkrywamy te nowe kompozycje. Teraz Luname wydało swój najnowszy album, jak podobnie ostatnia gwiazda już wieczoru na Nocy Jazzu w Dworku Białoprądnickim, czyli Paulina Przybysz zaprezentuje projekt Insights, czyli coś, o czym marzyła przez wiele lat, czyli nagranie standardów jazzowych z polskimi jazzmenami właśnie wiodącymi na polskiej scenie muzycznej. I jak kiedyś Piotr Metz napisał, że właściwie Paulina Przybysz, znana oczywiście z pierwszego składu Sister ze swoją siostrą Natalią, śpiewa ponoć, ja już też słyszałam tą płytę, śpiewa po raz pierwszy takim bardzo pełnym swoim własnym głosem. Myślę, że to jest bardzo słuszne, ale te kolaboracje z polskimi jazzmenami młodymi, takim jak Marek Pędziwiatr, Tymon Kosma, Olaf Węgier, Krzysztof Baranowski, czy także Wiktoria Jakubowska, myślę, że to jest wspaniały skład i ta reprezentacja i pomieszanie właśnie i trochę starszego pokolenia z tym młodszym, no, będzie znakomitą ofertą. Gramy do późna, do wieczora, więc bądźcie z nami na tej scenie jazzowej w Dworku Białoprądnickim 18 lipca. Dworek Białoprądnicki oprócz klasycznych naszych form upowszechniania kultury, te formy są bardzo różnorodne i dla każdego wieku i dla każdego zainteresowania właściwie. Mamy specjalną także ofertę już od kilku lat, od 2018 w Dworku Białoprądnickim. Istnieje oprócz dwóch przestrzeni wystawowych, adaptowanych na potrzeby właśnie wystaw, mamy Galerię Sztuki Współczesnej Baszta. Jest to unikalne miejsce w ruinach jako pozostałość po dawnej półbaszcie obronnej w Dworku Białoprądnickim z połowy, uwaga, XVI wieku. No jest to miejsce wyjątkowe, bo właściwie obecnie wchodzi się już do piwnic, należy tam pokornie schylić głowę, aby doświadczyć zupełnie nowych wrażeń, gdzie jest taka deprywacja właściwie sensoryczna i artyści są zapraszani, którzy albo w swoich praktykach mają takie działania artystyczne i interwencje typu site specific, ale nie tylko. Łączymy tych artystów właśnie, którzy na przykład mają prowincje malarskie, ale też mogą się skonfrontować z tą przestrzenią. I wchodząc do galerii Baszty, właśnie typu site specific, gdzie dopełnieniem dzieła albo jego główną bazą jest właśnie ta przestrzeń, czyli ruiny obecne, kamienie, pozostałości właśnie z tego XVI wieku, pracują razem z artystą, zawsze jest to proces i nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Ale w tej przestrzeni oprócz wystaw, instalacji i różnych interwencji artystycznych mamy także performanse. Jednym z takich performansów, na który serdecznie już właśnie zapraszamy, będzie Compulsory Heterosexuality autorstwa performerki Suri Stawickiej. Będzie to pierwsza część takiego dyptyku, który dotyczy naszego tak zwanego heteromatrixu, czyli wpływu kultury na to, jak postrzegamy na przykład kobiece ciała albo w ogóle ciało do właśnie heteroseksualności. A teraz szeroko dyskutujemy w społeczeństwie, między innymi polskim, o tym, czym nasza tożsamość seksualna jest, jak ją widzimy i jak też widzą ją artyści. Suri Stawicka pochodzi z kręgu kultury queerowej. Była u nas już też, przedstawiając z innym kolektywem artystycznym swój performance, właśnie taki zbiorowy. W tej chwili zdecydowała się na ten dyptyk, który, no, będzie, myślę, takim wyjątkowym też wydarzeniem intymnym, bo dotyczy jej bardzo też własnych doświadczeń i przeżyć, które też zaprezentuje oprócz pracy z własnym ciałem. Podczas 60-minutowego występu będą pokazywane wideoarty, które będzie Suri jakby animować na żywo. Będzie taki to VJing art swego rodzaju, oczywiście performatywny, a także dodanie performatywnego czytania na podstawie jej tekstów, które ona sama tworzy. Zapraszamy już w najbliższy piątek, 22 maja o godzinie 18. Będą specjalne znaki, żeby do nas dotrzeć, bo nie jest to oczywiste miejsce, jak nas znaleźć. Trzeba wyjść za budynek oficyny wschodniej, po schodach i w piwnicach. Tam właśnie w tej przestrzeni będzie odbywać się performance. Serdecznie zapraszamy. Wspomniałam o tym, że performance Suri Stawickiej jest pierwszą częścią z dyptyku, który Suri zaplanowała, i na tą drugą część już także dzisiaj możemy zaprosić, bo będzie się on odbywał we wrześniu w ramach Festiwalu Równości, który dokładnie też ten performance wpisuje się w ideę całego festiwalu. Śledźcie również właśnie te informacje na temat festiwalu, bo będą się sukcesywnie pojawiać na naszych kanałach dworkowych.
5: Odnoszę jednak wrażenie, że w tym sezonie Dworek Białobrodnicki stawia przede wszystkim na doświadczenia muzyczne.
8: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białobrodnickiego.
9: Tak, Dworek w ogóle od lat, mam wrażenie, i to wielu, wielu dekad, głównie z tą muzyką. Dorota wspominała tutaj o Jazz Club Dworek właśnie, który tutaj w latach 70., 80. funkcjonował. No i od tego czasu rzeczywiście Dworek bardzo mocno z tymi doświadczeniami muzycznymi się kojarzy. Mamy kilka swoich takich sztandarowych wydarzeń, między innymi jest to cykl Odkrywka. Gorąco zachęcam w ogóle do zgłaszania się, bo do 20 maja, czyli jeszcze no tak naprawdę ostatnie dni, macie Państwo na to, żeby się do tego cyklu zgłaszać. A właściwie o co chodzi z tą odkrywką? To jest cykl, gdzie my chcemy odkrywać nowe zespoły, nowe gatunki muzyczne, które te zespoły grają. Mogą to być zespoły, mogą to być soliści. Warunkiem jest, żeby prezentować na scenie autorski repertuar. No i zespoły, które rzeczywiście się zgłoszą, które wyłoni jury, będą tutaj w każdy piątek lata, w lipcu, w sierpniu na naszej scenie plenerowej się właśnie prezentować. No i laureaci później całego cyklu będą mogli liczyć na nagrody, do których należy między innymi właśnie taka sesja live session w telewizji dworkowej razem z wywiadem. Proponujemy również koncert tutaj w przestrzeniach dworkowych, ale jedną z ważniejszych nagród jest nagranie i wyprodukowanie singla w naszym tutaj studiu nagraniowym dworkowym, także nagrody są naprawdę bardzo interesujące. Wszystkie informacje dotyczące cyklu, w tym regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest na naszej stronie dworek.eu, także zachęcam, żeby tam spojrzeć. No ale to oczywiście nie koniec atrakcji, bo powraca kolejny sezon letniego grania, czyli tu z kolei w niedzielę. Letnie niedziele lipcowe, sierpniowe będziemy się też spotykać pod sceną plenerową Dworku Białobrodnickiego o godzinie 20:00 i tutaj prezentujemy również już zespoły doświadczone, z kolei nie będą to zespoły początkujące, natomiast też line-up jest już przygotowany, jest już opublikowany, jest bardzo ciekawy, pojawią się tutaj przeróżne style muzyczne, będzie elektronika, będzie funk, będzie groove, będzie pop, będzie też trochę rap, będzie ambient, będzie tango w połączeniu z elektroniką. Elektronika chyba też, jak mogę już zdradzić, będzie pewnie królowała na tej scenie tego lata, więc zachęcam też do tego, żeby spojrzeć sobie na zespoły, które będą się tutaj u nas w lecie prezentowały.
5: To może jeszcze nie wybiegajmy aż tak w przyszłość. Wiemy, że ten lipiec i sierpień na pewno będzie intensywny, ale już ten maj jest bogaty właśnie w różnego rodzaju atrakcje, ale coś tak wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec.
9: Tak, w ostatni weekend maja możemy też Państwa tutaj zaprosić już tradycyjnie na Dzień Dzielnicy, który odbędzie się w sobotę, 30 maja. I tutaj w programie przygotowaliśmy wiele przeróżnych aktywności. Będzie się odbywała gra terenowa w plenerze, będą animacje dla dzieciaków, które poprowadzi Hopla Kids, będą latające rybki, czyli warsztaty artystyczne dla dzieciaków, inspirowane japońskimi latawcami. Natomiast taką kulminacją wieczoru będzie koncert. O godzinie 19:00 na scenie pojawi się energetyczna, taneczna mieszanka polsko-chilijska, czyli Faustina Calavera, i będzie to połączenie kolumbijskiego tańca ludowego, czyli zumbi, z elementami muzyki bałkańskiej.
5: Zmieniamy temat. Już ten weekend odbędą się 24. Ogólnopolskie Dni Owada. Jak co roku w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego będzie można zobaczyć m.in. owady leśne, drapieżne, motyle, a nawet pająki i węże. A hasło tegorocznej edycji zdradził nam profesor Kazimierz Wiech, pomysłodawca i koordynator wydarzenia.
4: Weekend w Krakowie.
10: Piękno owadów, ukryte piękno owadów, bo owady Ze względu na to, że są małe, są najczęściej niezauważane, ale jeżeli zatrzymamy się, skupimy na nich wzrok, popatrzymy z bliska, albo najlepiej przez mikroskop, albo lupę binokularną, to wtedy one nam pokażą swoje piękno. Jeżeli popatrzymy im prosto w oczy, zobaczymy te opalizujące ommatidia, tak się to nazywa, czyli te składniki oka owada, to jest coś fantastycznego. Człowiek czegoś takiego nie stworzy, to może stworzyć tylko natura. Od czasów pandemii prowadzimy nasze Dni Owada na Wydziale Leśnym przy 29 listopada, ponieważ tam mamy bardzo dużo miejsca, ale ja wspominam te dobre czasy na Wydziale Ogrodniczym, obecnie Biotechnologii Ogrodnictwa, gdzie było to bardziej kameralnie, może mniej miejsca, ale równie wesoło i zabawnie. A więc Wydział Leśny, aleje 29 listopada, 3 dni jak zawsze, będziemy mówili o nieoczywistym pięknie owadów. Będziemy mówili o owadach społecznych. Będzie taki wykład, co w ulu piszczy czy bzyczy. Ale przez okres trwania Dni Owada będziemy mieli także zajęcia warsztatowe, na przykład będą obrazy ze skrzydeł motyli. Będzie własnoręczne budowanie tych ekohoteli.
5: A pełny harmonogram znajdziecie na stronie Dni Owada.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
12: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie, Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
6: taniej masz. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
18: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

single Osia BFF, chodź ze mną, ho, ho, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Party Busa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Lizzy Pryska, On The Move, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada. Ten numer punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Enoch i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

ten kawałek. Punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. I have a dream. One day.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101 i 3 FM.
10: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem Kungsita, Willy Solon, Galaxy oczywiście obiecane, Holy Molly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Halo?
1: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, bo pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
10: Skoda.

Tymek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze. No w końcu to Andy Dusty, Charis, Zocaria. Już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki włodarskie w Meloradiu, lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium, Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się. Podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii. We'll be right back.

Talk to You. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy

0: samego rana. Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
16: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
19: Skoda.

Karla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
3: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA. No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo
8: i gotowe!
7: Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Po reklamie.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lions. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
7: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
12: Skoda.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Bextor tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jedno okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: do modelki i włodarski. To Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
17: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś.
17: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: Reklama. Barbara?
1: No?
0: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
1: Co, Marian?
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
0: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
6: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwońcie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: Daily wyzwanie.
1: Felix Jeni, kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
2: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
1: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
2: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystamy z pogody.
1: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
2: Jestem za.
1: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
2: Polska, Polska, mistrze Polski.
1: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
1: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Marshall i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek Inel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanberry, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Rehappy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Founder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No, polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No, aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka, Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: To, czego nie widać. Pod takim tytułem kryje się wystawa fotografii w Ośrodku Kultury Norwida, którą będzie można zobaczyć już od przyszłego wtorku. Wystawa jest zwieńczeniem całorocznych warsztatów filmowych uczniów klas fotograficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Młodzi twórcy przekładali filmowe tematy na własny język wizualny, a efekt końcowy, jak podkreślają kuratorki wystawy, jest zaskakujący.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
3: Klaudia Kot, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Kryją się za tytułem naszej wystawy zadania, ćwiczenia fotograficzne, które dawałyśmy uczniom i uczennicom podczas plenerów, które odbywały się bezpośrednio po obejrzanym filmie, właśnie w kinie Sphinx. To są różne perspektywy, różne spojrzenia młodzieży na zadawane tematy. Ubrałyśmy to w jeden, myślę, taki spójny tytuł, bo obejrzałyśmy kilka filmów i wydaje nam się, że to, czego nie widać, skupia w sobie te różne zagadnienia, od ćwiczeń fotograficznych po taką relację młodego człowieka z fotografią.
1: To jakie tytuły, jakie filmy miały inspirować?
4: Małgorzata Fatalska, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych. Filmy oglądaliśmy od października, więc tych tytułów troszeczkę się pojawiło. To był na przykład Hamnet, Głos Hind Rajab, Norymberga, Franz Kafka, czy też Wesele Andrzeja Wajdy ostatnio. Także te tytuły bardzo, bardzo różne. Raczej nowe filmy poza Wajdą w tym miesiącu, którego oglądaliśmy. Więc naprawdę taki przekrój bardzo duży. Filmy zawsze wybierała Kamila Kołacz, która pracuje właśnie w kinie Sphinx, do którego uczęszczaliśmy z uczniami i zależało nam przede wszystkim na takiej różnorodności filmowej, tak aby ten młody człowiek mógł się zetknąć z takimi różnymi współczesnymi tematami, nie zawsze łatwymi, ale na pewno potrzebnymi.
1: Skoro już wiemy, co kryje się za tytułem tej wystawy, to na co panie chciały zwrócić uwagę wśród swoich uczniów? Na co chciałyście ich uczulić?
4: Chciałyśmy przede wszystkim, żeby to nie było takie bezmyślne oglądanie filmu. Chciałyśmy, żeby poczuli te filmy całym sobą i żeby potem mogli przetworzyć faktycznie te wszystkie uczucia na obraz fotograficzny. Dlatego zawsze po seansie wybierałyśmy się z uczniami na taki właśnie plener fotograficzny. On się odbywał w Nowej Hucie, ale no Nowa Huta jest bardzo bogata w różne ciekawe tematy, więc myślę, że było tam pole do popisu. My chciałyśmy przede wszystkim, żeby oni, oglądając te filmy, przetwarzali w sobie te swoje uczucia, różne przemyślenia. Często to były bardzo emocjonalne seanse. Niejednokrotnie zdarzyło się, że uczniowie płakali na filmach. Bardzo niektóre tematy ich poruszały. Więc tym bardziej te fotografie później no, były takie naprawdę od nich, tak? Że no, czuć było w nich te emocje, te wszystkie przemyślenia, to, co się zrodziło podczas seansu, podczas też dyskusji po filmie. Więc niektóre fotografie są bardzo mocne i myślę, że naprawdę warto je zobaczyć i wysłuchać też głosów uczniów i uczennic, co oni mają do powiedzenia na temat tych zdjęć.
1: To teraz nieśmiało pozwolę sobie panie poprosić o wyjście na ten moment z roli nauczycielki, opiekunki grupy, która fotografowała poszczególne tutaj plenery czy przedmioty. Co zdaniem pani jako fotografek najczęściej umyka nam na co dzień, naszej uwadze?
3: Myślę, że forma spojrzenia na zadany temat, powiedzmy, tak, który mamy pokazać za pomocą obrazu, bo jest to w pewnym sensie, a właściwie w dużej mierze taka opowieść wizualna, czyli stawiamy sobie jakieś ograniczenia i to nam przeszkadza sfotografować, pokazać dany temat. Chciałyśmy warsztatowo podejść do uczniów i to im też przekazywałyśmy w trakcie plenerów. ale chciałyśmy, żeby nie zawsze w taki dosłowny sposób pokazywali dany temat i myślę, że to można by było tutaj zaznaczyć jako jeden z takich elementów, czyli chęć pokazania wszystkiego dosłownie, wtedy nam dużo umyka i właśnie z tego wykluł się też temat właśnie wystawy, żeby spojrzeć poza te ramy kadru, dopowiedzieć sobie, co autor, autorka miała na myśli, tak? I z jednej strony można być dobrym technicznie, tak? Wiedzieć dużo rzeczy związanych z tym, jak powstaje zdjęcie, mam tu na myśli tą rejestrację, a patrzenia uczymy się no tak naprawdę całe życie i my zwracałyśmy dużą uwagę na to, żeby byli uważni, tak, na to, co widzą, na to, co nas otacza, no bo plener odbywał się w Nowej Hucie, w miejscu, w którym na pewno każda osoba mieszkająca w Krakowie chociaż raz się pojawiła, więc tak naprawdę tematy życia codziennego pokazane w taki prosty sposób, ale czasem metaforyczny.
4: My też bardzo chciałyśmy otworzyć uczniów na fotografowanie ludzi. Jest z tym bardzo duży problem w dzisiejszych czasach i mam wrażenie, że pogarsza się to z roku na rok, że po prostu jesteśmy nieufni wobec siebie. Młodzi ludzie też się wstydzą bardzo zagadać do kogoś, żeby na przykład obca osoba zapozowała i bardzo, bardzo właśnie starałyśmy się przekonać uczniów, że no najwyżej ta osoba ci odmówi, tak? Nic się takiego nie stanie, a warto po prostu budować te relacje międzyludzkie za pomocą fotografii. Fotografia od zawsze temu służyła i my jako nauczycielki obserwujemy, że coraz bardziej uczniowie chcą od tego odchodzić, więc my tym bardziej chcemy ich zachęcać, że człowiek zawsze jest ciekawym tematem. Zawsze się obroni, zawsze jest najciekawszy i żeby się nie bać tego kontaktu i żeby fotografować ludzi po prostu.
5: Czyli zdjęcia to są między innymi portrety, ale co jeszcze? Co podlegało ocenie? Jakie kryteria musieli tutaj spełnić uczniowie, aby praca trafiła na tą wystawę?
3: Na wystawie poza klasycznym wizerunkiem człowieka, tak bym to nazwała, pojawiają się też przedmioty życia codziennego, które opisują tych ludzi, ich przestrzenie, w których przebywają na co dzień, miejsca, w których przechadzają się gdzieś tam w różnych zakamarkach huty. Uczniowie też mogli dopracowywać ten temat w swoim wolnym czasie, więc są też inne lokacje w Krakowie. Myślę, że wrażliwy widz to zobaczy na wystawie. Ale skupiałyśmy się też na detalach, na tym, żeby pokazać dwa kadry na jednym, czyli są też ekspozycje wielokrotne. No i to, co uczniowie wiązali z pokazaniem tak zwanego portretu bez twarzy, tak? Czyli jakieś przedmioty definiują nas, niekoniecznie musimy my na tym zdjęciu się znaleźć, żeby to zdjęcie było o nas. I wydaje mi się, że udało się to zrealizować.
5: To są zdjęcia czarno-białe, czy to są fotografie w kolorze?
3: Będą zestawy kolorowe i zestawy czarno-białe, więc mamy cały wachlarz do wyboru.
5: Jak tutaj panie, już przygotowując tę wystawę, tworzyły tutaj właśnie kompozycję, całą opowieść? Jak w ogóle wyglądał proces przygotowania ekspozycji?
4: Tworzenie ekspozycji zbiorowej zawsze jest wyzwaniem, dlatego że nam jako nauczycielkom przyświeca przede wszystkim myśl, że chcemy, żeby jak najwięcej uczniów mogło wyjść ze swoją twórczością i zawsze nam na tym bardzo zależy. Natomiast jest to wyzwanie, żeby tak różne estetyki i różne style, różne tematy połączyć w jedno. Także jest to wielogodzinna praca przy komputerze, przy selekcji, kontakt z uczniami, którzy też, no nie zawsze to jest łatwe, żeby nawet wyegzekwować od nich już te docelowe pliki i tak dalej. Tak, jest to selekcja przy komputerze, jest to obmyślanie, co z czym będzie dobrze wyglądało, z czego można stworzyć dyptyki, tryptyki, z czego można stworzyć jakieś miniserie, co można jakoś połączyć, żeby to wizualnie ze sobą wyglądało w sposób intrygujący i ciekawy. Także tak naprawdę no, to jest faktycznie praca od października. Ta wystawa powstawała przez kilka miesięcy i byłyśmy też bardzo otwarte na proces, bo od początku wiedziałyśmy, no, że ostatnie fotografie będą spływały jeszcze w maju i że musimy to w końcu połączyć w jakąś jedną opowieść, która owszem będzie różnorodna, ale to też musi ze sobą jakoś korespondować. Także wyzwanie było duże, ale mam nadzieję, że się udało.
5: Czyli wystawa jest tak naprawdę zwieńczeniem zajęć, jakie panie prowadziły?
3: Tak, zwieńczeniem zajęć i takim wspólnym mianownikiem tak naprawdę obejrzanych 8 filmów, tak, które opowiadały różne historie.
5: To zdradźmy może jednak pokrótce, co zobaczymy na wystawie tego, czego na co dzień nie widać. Czy możemy tak jakby przybliżyć, uchylić rąbka tajemnicy i jaka była ta uczniowska interpretacja obejrzanych filmów?
4: Na wystawie pojawiają się autoportrety, pojawiają się krajobrazy z Nowej Huty, pojawiają się różnego rodzaju detale, elementy życia codziennego, zdjęcia prania wiszącego w hucie. Jeśli chodzi o te autoportrety, o których wspomniałam, to już dziś mogę zdradzić, że jeden z autoportretów, który Państwo będą mogli zobaczyć na wystawie, w międzyczasie wygrał ogólnopolski konkurs fotograficzny na autoportret właśnie, także ta praca będzie na tej wystawie, będzie można ją zobaczyć. Jest naprawdę wspaniała, świetna naszego ucznia właśnie Mateusza. Także no tak, autoportrety, krajobrazy, różne elementy codzienności. Też zdarzają się jakieś martwe natury, także naprawdę bardzo duży przekrój.
3: I tutaj też tak naprawdę młodzież miała przekrój, jak wygląda

0: zobaczyli, miało służyć temu, żeby zainspirować, pobudzić do działania, nie miało być kalką jeden do jednego. Jednym z filmów było Wesele Andrzeja Wajdy, a ten rok jest szczególny, bo obchodzimy stulecie urodzin Wajdy, to jest rok Wajdy. Zatem czy wśród tych prac jest jakieś zdjęcie, które może nie bezpośrednio, ale w jakimś dużym stopniu nawiązuje właśnie do twórczości Andrzeja Wajdy, w końcu nie tylko reżysera, ale także artysty malarza?
1: Tutaj w kontekście wesela, w trakcie pleneru, uczniowie nawiązywali do wybranego przez siebie koloru, dlatego że, tak jak też było mówione na spotkaniu z Kamilą Kołacz, scenografia, która była budowana i projektowana pod realizację zdjęć do wesela, nawiązywała kolorystycznie do obrazów Stanisława Wyspiańskiego. I na wybranych przez uczniów pracach pojawiają się kolory, tak jak dostali zresztą też na zadanie i zinterpretowanie w taki sposób, tak, fotograficzny, obranie sobie jednego koloru i konsekwentnie szukanie tego koloru w różnych przestrzeniach Nowej Huty.
2: Kolor jest w ogóle bardzo trudny w fotografii, szczególnie dla osoby początkującej, uczącej się jeszcze tej dziedziny. Ja mam taką obserwację po kilku latach nauczania w szkole, że jednak uczniowie na początku łatwiej jest im operować tym językiem wizualnym czarno-białym. Jest jednak jakby w jakiś sposób on prostszy i tak dużo rzeczy nie rozprasza. Więc na pewno ten plener związany z kolorami był dużym wyzwaniem dla nich, ale myślę, że sprostali zadaniu, że większość z nich sobie poradziła i że też to było takie zadanie właśnie, które było nastawione na poszukiwanie konkretnej barwy, który każdy sam decydował jakiej, więc było to takie mocno wyciszające i koncentrujące na jednej rzeczy, że oni tam na przykład zadecydowali, że będą szukali fioletu, no i chodzili i szukali elementów fioletowych. Także zadanie było mocno koncentrujące i też myślę, że im się podobało, że było to też takie, dużo było w tym zabawy i gry.
1: Te prace, które zostały wybrane do wystawy, do tego, żeby powiesić je w przestrzeniach przy Ośrodku Kultury, oczywiście oceniamy jak najwyżej, bo to są wzorowe prace. Natomiast wydaje mi się, że uczniowie sprostali tym zadaniom. Zmierzyli się też trochę ze swoimi granicami, które sobie stawiali, a efekt jest zaskakujący.
0: Wystawa potrwa do 19 czerwca. Wstęp wolny.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Nauka przez zabawę i wakacyjna przygoda w jednym miejscu. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza najmłodszych na letnie półkolonie pełne eksperymentów, warsztatów i odkrywania świata nauki. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty w pracowni kuchni molekularnej i rozmaite warsztaty rozwijające wyobraźnię. Zdaniem organizatorów dzieci czeka moc atrakcji i wrażeń.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
0: Jakie będą tegoroczne wakacje?
5: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
0: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
5: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą, ale nam

0: również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
1: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
2: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
0: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
2: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
0: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Cogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metodę działania świata.
2: Jakie jeszcze pracownie macie?
1: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
2: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
0: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić, poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczaniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami. Więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
2: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko mały kłopot, duże dziecko duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym, i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach, jakie one będą.
1: Tak, przygotowujemy się do organizacji półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania, i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. Będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
0: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do laboratorium smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach bezpośrednio z obiektu Cogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy, z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowywujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Cogiteonu i nie tylko.
2: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Cogiteonu to jest właściwie polana.
0: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
1: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji i odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
2: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
1: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
2: W takim razie wiemy już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. A co jeszcze w planach? Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych, powiedzmy, nieco starszych, czyli mam tutaj na myśli m.in. także dorosłych?
1: Już teraz przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Cogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego. Dlatego też zależy nam na budowaniu ciekawości, inspirowaniu ludzi do odkrywania świata właśnie poprzez doświadczenia.
2: Małopolska Noc Nauki z końcem września dopiero się odbędzie. Przed nami oczywiście okres wakacyjny, na który myślę wszyscy czekamy. Czy coś jeszcze Państwo mają w planach na ten szczególny, wyczekiwany czas?
1: nieustannie pracujemy nad rozbudową naszej oferty wakacyjnej, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze spektakle naukowe. Jest to takie wyjątkowe połączenie edukacji, emocji i widowiska. Ostatni spektakl przed wakacjami odbędzie się jeszcze w czerwcu i serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, którzy chcą zobaczyć naukę w naprawdę efektownym wydaniu. Spektakl naukowy Co w trawie piszczy? To interaktywny spektakl naukowy dla dzieci, który przenosi uczestników do fascynującego świata owadów, roślin i tajemnicy natury. Mali odkrywcy poznają niezwykłych mieszkańców łąki, dowiedzą się, jak działa przyroda i wezmą udział w efektownych eksperymentach naukowych. Podczas pokazu dzieci zobaczą kolorowe reakcje chemiczne, eksperymenty z powietrzem, wodą i światłem oraz mnóstwo zaskakujących ciekawostek przyrodniczych. Wszystko to tak naprawdę odbywa się w formie zabawy angażującej publiczności do wspólnego odkrywania świata i nauki. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że spektakl rozwija ciekawość, pobudza wyobraźnię i pokazuje, że nauka może być prawdziwą przygodą. Jest to idealna propozycja również dla przedszkoli, szkół oraz rodzinnych wydarzeń pełnych dobrej energii i edukacyjnej zabawy.
3: A po więcej informacji odsyłam Was bezpośrednio na stronę Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Zmieniamy temat. Bakterie kałowe, grzyby i pleśnie stężni solankowych zagrażają osobom korzystającym z takich instalacji. Główny inspektorat sanitarny wydał właśnie wytyczne dla zarządców tych coraz bardziej popularnych obiektów w polskich miastach. Powinni regularnie badać solankę w laboratorium i wymieniać ją, jeśli krąży w zamkniętym obiegu, a także czyścić i dezynfekować urządzenia. Czy to poprawi sytuację? Sprawdzał w naszym mieście Przemek Taranek.
4: To warto wiedzieć o Krakowie.
5: Wytyczne są zbyt ogólne, uważa profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która jako pierwsza wykryła patogeny w mgiełce przy krakowskich tężniach.
6: Oczekiwałam, że będzie jasno napisane, jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki.
5: Tężnie od początku są utrzymywane w najwyższym standardzie sanitarnym, zapewnia z kolei Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
8: A jak często jest wymieniana solanka?
7: Minimum raz w sezonie.
5: Sezon trwa od kwietnia do listopada. Profesor Wolny-Kołatka radzi omijać tężnie i zamiast tego wybrać się do lasu.
3: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że GIS zaleca zmianę nazwy miejskich tężni solankowych na obiekty małej architektury wodnej, tak aby nie sugerować prozdrowotnego działania tych instalacji.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od ważnej wiadomości dla mieszkańców Dąbia, bo w poniedziałek wystartował poważny remont ulicy Dąbskiej. Szykują się naprawdę spore utrudnienia.
4: Istotne dla Krakowa.
10: Chodzi o taki dosyć newralgiczny odcinek ulicy Dąbskiej, który jest teraz pozbawiony i chodnika, i tam oświetlenie jest dosyć słabe, więc rzeczywiście chodzi o ten taki fragment z takim zakrętem charakterystycznym o 90 stopni już za skrzyżowaniem z ulicą Zwycięstwa i Kosynierów. Ulica Zwycięstwa i Kosynierów. Zwycięstwa to jest ta, którą się dojeżdża właśnie od strony Dąbia, a Kosynierów to jest ta, która prowadzi tam dalej w stronę Mogilskiej. Więc rzeczywiście od tamtego skrzyżowania do przejazdu kolejowego w takiej bocznicy kolejowej, gdzie zaraz za tym przejazdem był wjazd do byłego centrum handlowego. No i w ramach tego zadania przede wszystkim wyposażymy ten fragment wreszcie w chodnik, bo tam chodnika nie ma, jednak troszkę ludzi tam chodzi, zwłaszcza w stronę Tauron Areny, w stronę dużego sklepu sportowego, który tam się znajduje nieopodal, więc rzeczywiście no tam chodnik jest wskazany. Również na fragmencie ulicy Kosynierów, właśnie w stronę ulicy Mogilskiej, tam również chodnik będzie budowany i on jakby zostanie dosztukowany do już istniejącego tam chodnika. No poza tym oczywiście zupełnie nowy asfalt, oświetlenie tej ulicy, to co jest faktycznie ważne. No to jest taka inwestycja, która jest robiona w ramach Paktu dla Osiedli i ona zresztą była mocno postulowana o to, żeby ten fragment przebudować przez mieszkańców, przez Radę Dzielnicy, więc te prace tam się rozpoczną. Koszt tych prac to bodaj nieco ponad 2 miliony złotych. Rozpoczynamy 1 czerwca i te prace powinny się zakończyć po pół roku. No, czyli tak na końcówkę roku już będziemy mieli ten fragment przebudowany.
9: A jakie utrudnienia dla kierowców, pieszych, rowerzystów być może?
10: No właśnie w związku z tym, że tam jest dosyć wąsko i jednak te prace będą obejmowały no, całą szerokość tej jezdni, no to nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów, no tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment pomiędzy tym układem drogowym przy byłym centrum handlowym, a właśnie tym skrzyżowaniem Kosynierów i Zwycięstwa będzie zamknięty, no więc tutaj objazdy są przez ulicę Lema głównie poprowadzone, więc no tutaj prosimy o to, żeby kierowcy zwracali uwagę i szczególnie w tym pierwszym okresie, jeżeli ktoś chce właśnie by przejechać tymi uliczkami od Mogilskiej do Alei Pokoju albo od Alei Pokoju do Mogilskiej, no to niestety, ale przez ulicę Domską będzie to niemożliwe do wykonania.
9: Było o utrudnieniach, to teraz dobra informacja, bo prawdopodobnie jeszcze na przełomie lata i jesieni krakowiaki, czyli najdłuższe tramwaje w mieście, dojadą do pętli Wzgórza Krzesławickie. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na problemy proceduralne.
4: Sprawdzam w Krakowie.
11: Ta sytuacja jest tak naprawdę wynikiem kilku zdarzeń. Po pierwsze, wynikało to stąd, że od decyzji z RIT wydanej przez wojewodę złożyły strony odwołania. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Takie odwołanie trafia do ministerstwa i no, ta procedura na tyle długo trwała, że zakończyła się dopiero na początku bieżącego roku. Chyba to był luty lub marzec tego roku.
9: Czyli nie była prawomocna?
11: Nie była prawomocna, w ślad za tym, zgodnie z przepisami, wszystkie nieruchomości, które zostały objęte decyzją z RIT, nie były z punktu widzenia prawnego własnością gminy, a to spowodowało, że nie było możliwości, aby przez te tereny Tauron mógł prowadzić kable zasilające do podstacji zlokalizowanej w rejonie przystanku Jarzębiny. Dopiero ta decyzja umożliwiła nam podjęcie tych działań, tak naprawdę potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to z kolei umożliwiło podwykonawcy firmy Tauron rozpoczęcie procedury zgłoszenia prowadzenia robót w zakresie przyłączenia podstacji do ich infrastruktury elektroenergetycznej.
9: Czyli Tauron dopiero stara się o pozwolenia. Myśli dyrektor, że wyrobi się w tym przewidywanym przez państwa czasie, czyli powiedzmy przełom sierpnia-września?
11: Na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że tak. Pierwszą część zgłoszeń już uzyskał, w sensie jakby brak zastrzeżeń co do prowadzenia robót. Potrzebna jest druga część, którą będzie wydawał wojewoda. W tym zakresie ma taki wniosek złożyć, zakładamy, że najpóźniej do końca miesiąca. No i tutaj będziemy też pilotować tą sprawę po stronie Urzędu Wojewódzkiego, aby w miarę możliwości sprawnie tym tematem się zająć, tak aby jeśli nie w czerwcu, to w lipcu te prace wykonawca mógł wykonać. Mówimy tutaj oczywiście o podwykonawcy firmy Tauron. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, jest to czas około 3 do 4 tygodni plus odbiory, więc wygląda na to, że faktycznie nowy rok szkolny powinien rozpocząć się z wykorzystaniem już taboru wielkopojemnego.
9: Trochę specustawa, która wprowadza tak zwane decyzje z RIT, jest jak widać kulawa.
11: No tak, bo faktycznie ostateczne zatwierdzenie podziału następuje w momencie, kiedy decyzja staje się ostateczna. Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę naszego projektanta, czyli osoby, która uzupełniała te wszystkie braki, które ministerstwo wskazywało, wydawało się, że szło to bez zbędnej zwłoki. No niemniej jednak tych odwołań chyba ministerstwo ma trochę w nadmiarze, może i stąd ten czas, który był potrzebny na rozpatrzenie tej sprawy, tak długo trwał. No, z naszej strony faktycznie to spowodowało również drugi problem, bo do momentu, kiedy ona nie jest ostateczna, to też kwestie samych podziałów, decyzji odszkodowawczych również zostały wstrzymane ostatecznie do czasu zatwierdzenia tej linii podziałowej.
12: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Rzeczywiście był z tym kłopot i po otwarciu przebudowanej pętli na wzgórzach Krzesławickich okazało się, że no, ta moc, która tam jest, jeżeli chodzi o zasilanie w sieci trakcyjnej, jest niewystarczająca do tego, żeby kursowały na linii numer 4 krakowiaki. W związku z tym na linię zostały wysłane lajkoniki, krótsze o 10 metrów, no ale wszyscy wiemy, że linia numer 4 jest linią bardzo popularną, zarówno w rejonie Nowej Huty, jak i w rejonie Bronowic. No i tam tych krakowiaków rzeczywiście brakuje. My znamy te głosy i mieszkańców, i radnych, i naprawdę my bardzo chcielibyśmy, żeby już krakowiaki wróciły na te linie, bo wiemy, że jak najbardziej jest tam ten taki pojemny tramwaj potrzebny. Więc dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. My jak otrzymamy tylko potwierdzenie od tych jednostek, które zajmują się tą inwestycją związaną z zasilaniem, że wszystko jest już okej, natychmiast te krakowiaki wyślemy. No wiemy, że może się to wydarzyć na przełomie sierpnia i września. Więc czekamy. Z naszej strony tutaj naprawdę nie ma żadnych problemów, żeby stało się to naprawdę nawet z dnia na dzień. Jak otrzymamy informację, że od jakiegoś dnia trzeba wysłać krakowiaki na linię numer 4 i że można to zrobić, to my od razu po prostu to robimy.
13: Taboru wystarczy i czy przywrócenie krakowiaków na 4 do wzgórz Krzesławickich będzie oznaczało, że na tory powrócą 105, czyli akwaria, które no, od dłuższego czasu już nie kursują.
12: Zobaczymy, jak uda się to zrobić. Wszystko zależy jeszcze od tego, jaki będzie poziom funkcjonowania komunikacji tramwajowej, bo przypomnijmy, że w czerwcu rusza bardzo duży remont pod Teatrem Bagatela. My w tej chwili czekamy już na taką ostateczną wersję tej siatki połączeń tramwajowych, która w związku z tym remontem będzie funkcjonować. Do Bronowic tramwaje nie będą kursować, będzie tam komunikacja autobusowa zastępcza i to na pewno też wpłynie na to, ile tych tramwajów będzie potrzebnych do ruchu, ile do ruchu będzie kierowanych.
13: Ale z drugiej strony będzie też otwarta linia do Mistrzejowic jesienią prawdopodobnie.
12: Ale właśnie to chciałem też dodać, że będzie otwarta linia w tym roku pewnie do Mistrzejowic i to na pewno spowoduje, że tych tramwajów będzie potrzebnych więcej, więc trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy 105 będą musiały wrócić. Absolutnie tutaj, jak informowaliśmy o tym, że 105 na razie na krakowskie torowiska nie wyjeżdżają, nie mówiliśmy, że to jest ich wycofanie, że to jest ich koniec w Krakowie, bo wiemy, że jeżeli będzie potrzeba, no to te pojemne tramwaje złożone przede wszystkim z 3 wagonów 105N, no będą po prostu musiały na ulicę wrócić. Z drugiej strony nam zależy na tym, żeby krakowska komunikacja tramwajowa była dostępna dla wszystkich, no a wiemy, że 105 to wagony z wysoką podłogą, bez klimatyzacji, więc no i ich kursowanie zawsze też przysparzało pewnych problemów tym osobom z ograniczoną mobilnością, osobom poruszającym się na wózkach, czy osobom starszym. Więc jeżeli nie będzie takiej konieczności, to 105 nie wrócą, ale jeżeli będzie taka potrzeba i ta liczba wagonów do ruchu będzie na tyle wysoka, że bez nich sobie nie poradzimy, no to w jakiejś części zakładamy, że mogą do ruchu wrócić.
13: To wróćmy jeszcze na moment na wzgórza Krzesławickie. Jak wyglądał taki brak mocy z perspektywy motoru? Nie wiem, tramwaj nagle staje, czy nie wiem, zwalnia, bo tego prądu brakuje?
12: W przypadku wzgórz Krzesławickich my nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tam doszło do zatrzymania tramwaju z powodu na przykład braku napięcia w sieci trakcyjnej. No bo wiedząc od tych jednostek, które tym się zajmują, że tam może być taki problem, na linię po prostu krakowiaki w dużej liczbie na 4 nie wyjechały. Natomiast no, my mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład była oddawana linia do Górki Narodowej i tam rzeczywiście był taki moment, kiedy to napięcie nie zostało podane w odpowiedniej mocy i wtedy rzeczywiście, kiedy do tej pętli nowo wybudowanej na Górce Narodowej zaczęły kursować krakowiaki, no to pojawił się problem i po prostu tramwaje się zatrzymały, stanęły. No bez napięcia w sieci trakcyjnej tramwaj żadną siłą nie pojedzie.
13: Czyli co, taki krakowiak, mówiąc kolokwialnie, wywalał stopki i musiał podjeżdżać tramwaj, który mniej tego prądu zużywał i go przepychać?
12: Nie, no to wtedy my czekaliśmy, aż to napięcie zostanie podane i Krakowiak już wtedy oczywiście mógł zjechać. My też zawsze, jeżeli jest taki problem, no to tak robimy, żeby nie było kumulacji odjeżdżających jednocześnie tramwajów, żeby ten pobór mocy nie był tak duży. No nie jest tajemnicą, że największy pobór tego prądu sieci trakcyjnej jest wtedy, jak tramwaje ruszają, więc przy każdej okazji, kiedy jest zgrupowanie jakichś wagonów na mieście, to też można zauważyć, że motorniczowie nie ruszają razem, tylko ruszają w odstępach, tak żeby po prostu ten pobór mocy, pobór energii ograniczyć.
13: Państwo zamawiają nowe, długie tramwaje, także z PESY, czyli od producenta, który krakowiaki wyprodukował. Czy one będą równie prądożerne jak nasze najdłuższe wagony, czy już raczej nie nowa technika gdzieś tam się wkrada do tych silników?
12: Nie da się ukryć, że im dłuższy wagon, im lepiej wyposażony, ten pobór mocy jest po prostu większy i tego nie da się zmienić. No, tramwaj, który ma ponad 43 metry długości, w którym może się zmieścić ponad 300 pasażerów, no zawsze będzie pobierał więcej mocy niż tramwaj 26-metrowy czy nawet 33-metrowy. To tutaj no, nie ma takiej możliwości, żeby to w jakimś taki bardzo znaczący sposób ograniczyć. Natomiast no, najważniejsze jest tutaj to, żeby ta infrastruktura, która jest zarówno torowa, jak i związana z siecią trakcyjną, była dostosowana do różnego rodzaju typu tramwajów, także tych najdłuższych, no bo też wiemy, że dzięki tej pojemności tych najdłuższych tramwajów one mogą zapewnić większy komfort przejazdu na tych najbardziej obciążonych liniach.
13: Pętla jest gotowa.
11: Z punktu widzenia samej infrastruktury tramwajowej, tak, mamy pętlę, też są jakby zakończone prace związane z terminalem autobusowym. To, co jest przed nami, to jeszcze wykończenie prac w samym budynku. Tutaj zakładamy, że początek czerwca powinien być tym czasem, kiedy wykonawca złoży wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Również jeżeli chodzi o część drogową, ona została zakończona. W tym zakresie odbyła się już kontrola z WINB-u. No i czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Aby ten pełny układ drogowy mógł funkcjonować w całym zakresie tym, jakim mamy tak naprawdę po rozbudowie ulicy Kosmorzowskiej, potrzebne jest jeszcze spięcie tego, skoordynowanie tych prac z węzłem Grębałów. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak tylko sygnalizacja świetlna na rondzie Grębałów zostanie uruchomiona i uzyskane pozwolenie na użytkowanie na ten odcinek miejski, myślę, że te dwa elementy zostaną uruchomione.
9: A teraz krótka przerwa, zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Oddala się perspektywa budowy długo wyczekiwanej przez mieszkańców kładki na Żabińcu. Wykonawca projektu na ostatniej prostej wycofał się z podpisania umowy, mówi Łukasz Szewczyk, którego mogliście już usłyszeć w pierwszej części naszej audycji.
4: Istotne dla Krakowa.
11: Ogłoszenie, które zostało przez nas opublikowane, spotkało się z zainteresowaniem jednej firmy. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Firma z Warszawy złożyła ofertę, która mieściła się w budżecie, które miasto ma przewidziane. W ramach tego etapu mieliśmy, właśnie wykonawca miał przeanalizować trzy warianty. Połączenie ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza. Drugi, według dotychczasowych opracowań, które jakby potwierdziły możliwość połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Klemensiewicza. Czyli tak naprawdę te rozwiązania wykonawca miał przeanalizować. Z tej perspektywy miał jakby oczywiście zweryfikować pod względem wysokościowym, pod względem jakby technicznym, zaproponować rozwiązanie, które w drugim etapie miało być uszczegóławiane i te rozwiązania miały być przedstawione oczywiście do uzgodnienia zarówno do nas, jak i do innych miejskich jednostek. I trzeci etap to było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który byłby podstawą do zlecenia kolejnego zamówienia w formule zaprojektuj i zbuduj. Wykonawca był w stałym kontakcie z nami, posługiwał się zewnętrznym podmiotem. Ten podmiot został przez nas zweryfikowany, te dokumenty przekazane, jak również zabezpieczenie. Natomiast na ostatnim etapie, kiedy wyznaczyliśmy termin podpisania umowy, wykonawca wycofał się z podpisania tej umowy. Na tą chwilę przygotowujemy nowe zamówienie. Rozmawiamy tutaj jeszcze z panem prezydentem, czy te wszystkie trzy warianty będą brane nadal pod uwagę, ponieważ no, z drugiej strony wiemy o tym, że działkowcom bardzo zależy na tym. Działkowcom, myślę tutaj o ogrodzie, o rodzinnym ogrodzie działkowym Kolejarz, aby ta kładka jak najmniej ingerowała w tereny ogrodu. W związku z tym scenariusz połączenia ulicy Żabiniec z ulicą Langiewicza jest scenariuszem, który jakby najmniej ingeruje. To jest tak naprawdę fragment południowo-zachodni tej nieruchomości, który musiałby być zajęty dla potrzeb pewnie jakiejś rampy dla rowerzystów i pieszych, ponieważ mamy tą różnicę terenu pomiędzy linią kolejową numer 8 a linią kolejową numer 100. To musimy wysokościowo przejść, uwzględniając oczywiście skrajnie kolejową. Więc w tym zakresie jeszcze pewnie z panem prezydentem będziemy na ten temat rozmawiać, jak również z działkowcami, którym bardzo zależy, aby ta ingerencja była jak najmniejsza. Oczywiście są przychylni samej inwestycji, no niemniej jednak chcą też zadbać o swoje dobro i o swoje ogrody.
13: Ile ten projekt i ewentualna budowa mogłyby kosztować?
11: Jeśli chodzi o sam ten pierwszy etap, czyli samą koncepcję, tutaj szacowaliśmy, że to będzie około 800-900 tysięcy. Ta oferta właśnie, która została złożona, mieściła się w tym pułapie. Natomiast jeśli chodzi o już część projektowo wykonawczą, tak naprawdę realizacyjną, to był koszt około chyba 25-28 milionów. Oczywiście to wszystko będzie zależało od tych rozwiązań, ponieważ w zależności od tego, czy to będzie ten wariant krótszy, to pewnie on będzie tańszy, jeśli będzie ten dłuższy, to będzie więcej tych robót budowlanych, przed zatem przełoży się to na wysokość kosztów tej inwestycji. Natomiast to, co jest na pewno dobre, to to, że to jest po raz pierwszy sytuacja, kiedy mamy zabezpieczone środki finansowe zarówno na dokumentację, jak i na realizację robót.
13: Kiedy ewentualnie może rozstrzygnąć się to postępowanie? Ile czasu sobie państwo dają?
11: Zakładamy, że pewnie na początku czerwca powtórzymy to ogłoszenie, dlatego dajemy sobie jeszcze czas, ponieważ jeszcze w najbliższym czasie pewnie będziemy raz spotykać się z działkowcami, żeby z nimi omówić te scenariusze, aby no nie była to inwestycja niechciana przez nich, tylko jednak mimo wszystko zaakceptowana. To też przełoży się na to, że ta współpraca zarówno teraz na etapie projektowym z działkowcami, którzy no pewnie w jakimś zakresie będą musieli udostępnić te swoje nieruchomości, żeby zweryfikować ostatecznie jakby te nieruchomości pod względem budowy geologicznej. Tam chcemy takie drobne odwierty zrobić, żeby potwierdzić, że możliwe jest tam posadowienie podpór pod kładkę, czy pod właśnie rampy, czy jakieś tam inne elementy, które wyjdą z tego projektu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia inwentaryzacji zieleni, która jest tam w tych ogrodach, która no, będzie wymagała jednak w pewnym zakresie likwidacji i usunięcia. Więc jeśli chodzi o sam czas, to myślę, że to byłby gdzieś początek czerwca. No znowu pewnie około miesiąca, trzech tygodni będzie trwała sama procedura do otwarcia ofert i ewentualnie takiej wstępnej weryfikacji, jeśli oczywiście firmy będą tym zainteresowane. Więc zakładam, że pewnie wakacje, jeżeli się nic nie zmieni, powinniśmy tą umowę, mam nadzieję, już wtedy podpisać. Pierwszy etap zakładamy, że może będzie troszkę dłuższy z uwagi na to, że no, jakby to odstąpienie od tej umowy spowodowało to, że już i tak nie zdążymy w tym roku z tym pierwszym etapem, czyli jakby z wyborem tych scenariuszy, czyli pewnie będzie około 6-7 miesięcy. Początek 2027 roku mielibyśmy tą rekomendację, 27 pewnie ten drugi etap szczegółowej koncepcji i myślę, że koniec 27 chcielibyśmy ogłosić już zamówienie, formułę zaprojektuj i zbuduj, 28 pewnie projekt z decyzjami, no i przełom 28-29 realizacja, pewnie mała szansa, żebyśmy to zrealizowali do końca 2029 roku, ale mówię, to wszystko będzie tak naprawdę zależne od ostatecznych rozwiązań. Krótka kładka, możliwe, że to faktycznie w te 12-14 miesięcy uda się zrealizować. To nie jest trudna budowa, więc pewnie będziemy dużo więcej wiedzieli na początku przyszłego roku.
13: I te inwestycje państwo też w ramach ZRID-u będą chcieli zrealizować. To też taki ciekawy wybieg, bo państwo zaplanowali również taki komponent pieszo-rowerowy. Nie ma specustawy rowerowej, nie można budować dróg dla rowerów na podstawie specustawy, więc tutaj wjeżdża nam znów ZRID i w ramach poszerzenia czy modernizacji ulicy powstanie też czy ciąg pieszo-rowerowy, albo osobna droga dla rowerów.
11: Tak, faktycznie pierwszy odcinek od ulicy Szabiniec to jest ten jeden ze scenariuszy. Zakłada realizację drogi publicznej w oparciu o specustawę drogową. Troszkę jest to następstwem też jakby wcześniejszych działań i decyzji ulicy P, która została wydana. Z jednej strony jakby zapisy tej decyzji i tych ustaleń, które były podstawą do podziału nieruchomości już po samej stronie Żabińca, wskazywały na to, że gmina, kupując nieruchomości, powinna mieć dostęp do drogi publicznej. To też jakby wprost wynika z ustawy o drogach publicznych. Natomiast my jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z właścicielem nieruchomości, na których ta kładka miałaby być zrealizowana, ponieważ działkowcy akurat w tym zakresie te kwestie własnościowe nie mają uregulowane. Więc przy tej okazji, nazwijmy to, mielibyśmy dwa elementy załatwione. Z jednej strony jakby kładkę, z drugiej strony uporządkowany stan prawny tych ogrodów działkowych, bo tutaj ze strony właściciela, przynajmniej te wstępne rozmowy, które z nimi prowadziliśmy, wskazują na to, że jest zainteresowany zbyciem tych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
9: Zmieniamy temat i mamy ważną wiadomość dla pasażerek i pasażerów w Nowej Hucie, a to dlatego, że od soboty całkowicie nieprzejezdne jest torowisko na odcinku Kombinat Kopiec Wandy.
14: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
15: Kończymy przebudowę rozjazdów torowych pod Kombinatem, czyli na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Ujastek. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 2/3 tego skrzyżowania, czyli ta część od strony Alei Solidarności i od strony ulicy Ujastek, już została wymieniona. Natomiast pozostała jeszcze ta trzecia część, czyli rozjazdy, które prowadzą w stronę Kopca Wandy, w stronę Pleszowa. I rzeczywiście od soboty będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli nie tylko, że prosty odcinek szyny, ale też cały rozjazd jest jakby zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. To jest technologia, która jest trwała i właśnie jest dedykowana do takich miejsc, w których również po torowisku, a szczególnie właśnie na skrzyżowaniach, przejeżdżają i samochody osobowe, i również komunikacja miejska, a przecież pod Kombinat też trochę autobusów dojeżdża, zresztą tam jest pętla autobusowa.
13: I tam też jest spory problem z ciężarówkami, bo jednak masa zakładów różnych przemysłowych i często bardzo ciężkie ciężarówki jeżdżą, no i niestety. Te okolice Kombinatu to wyglądają trochę jak Grozny po bombardowaniu, asfalt pofałdowany, torowisko w stanie chyba agonalnym już niemalże, czyli takie też zwieńczenie trochę tego remontu Alei Solidarności, można powiedzieć.
15: No, dokładnie tak. Jeszcze dodajmy do tego budującą się cały czas S7 i też transport ciężki, który no, między innymi tamtędy prowadzi, więc rzeczywiście tamto miejsce wymaga naszej uwagi. No i tak się właśnie dzieje. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron ten tramwajowy przy Alei Solidarności, zaraz jak się właśnie zjeżdża z w ulicy Ujastek w Aleję Solidarności, więc no, rzeczywiście te prace już doprowadzą do tego, że zarówno na wcześniejszym odcinku Alei Solidarności, która została wyremontowana również torowo, ten fragment jakby zostanie dosztukowany. Ulica Ujastek też, tam tory przeszły renowację, więc pozostał rzeczywiście wcześniej przy okazji budowy ulicy Gołomskiej zostało wyremontowane również przecież torowisko do Pleszowa, więc rzeczywiście został ten rozjazd w kierunku właśnie Pleszowa do zrobienia, no i to się aktualnie dzieje, więc tramwaje, które normalnie jeździły do Pleszowa, no siłą rzeczy nie będą mogły tamtędy przejechać. Natomiast ruch tramwajowy na tej osi Aleja Solidarności, Ujastek, Aleja Solidarności, tam tramwaje na tej linii będą jeździć normalnie. Dla kierowców też nie ma tam jakichś specjalnych utrudnień, w znaczeniu, że tak jak teraz mogą, tak podczas trwania tej
10: tego remontu również będą mogli z Alei Solidarności przejechać w Ujazdek i z Ujazdka przejechać w Aleję Solidarności. Tyle, że właśnie na tym końcowym odcinku Alei Solidarności już przy kombinacie będą korzystać tylko z tej północnej jezdni, czyli z tej, która normalnie prowadzi w stronę Placu Centralnego, więc właśnie na tym ostatnim fragmencie, między innymi od wiaduktu tego nad S7, no tak z grubsza, tam kierowcy będą po prostu mieli po jednym pasie ruchu właśnie na tamtej jezdni do dyspozycji, a przypomnijmy, normalnie to są po dwa pasy w jedną i w drugą stronę, więc no to jest jedyne tutaj utrudnienie dla kierowców, że rzeczywiście na tym ostatnim odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Ujazdek tam kierowcy będą mieli do dyspozycji po prostu jeden pas ruchu w jedną, jak i w drugą stronę, więc to jest całe utrudnienie dla kierowców. No, mamy nadzieję, że tutaj nic nie stanie na przeszkodzie i żadne nieoczekiwane sytuacje nie wynikną w tak zwanym międzyczasie i uda się ten remont przeprowadzić względnie szybko.
13: Względnie szybko to znaczy?
10: Względnie szybko to znaczy, że całość robót jest planowana do zakończenia zaraz na początku lipca, dokładnie to 3 lipca. Natomiast te kłopoty związane z przejazdem samochodów po jednym pasie ruchu, one powinny się zakończyć po 2 tygodniach, czyli w połowie czerwca.
13: Tam chyba też okablowanie państwo wymienią na tym węźle.
10: No tak, to jest jakby zupełnie naturalne, kiedy są rozmontowane tory, kiedy jest rozmontowane torowisko, to również jest wymieniana sieć trakcyjna. Zresztą tak samo było, kiedy remontowaliśmy torowisko w ciągu Alei Solidarności, tam na całym odcinku również trakcja została wymieniona, łącznie ze słupami, więc to zawsze, to jest jakby w pakiecie, gdy idzie o tego typu remont.
13: Czy zmieni się jakoś organizacja tej pętli autobusowo-tramwajowej przy kombinacie, czy ona zostanie w dotychczasowej formule tylko odświeżona?
10: Nie, my tam nie ingerujemy jakoś w osie jezdni, w przebieg torów w tamtym miejscu. Tak jak było, tak będzie, tyle że to wszystko zostanie odnowione, naprawione, poprawione.
16: W przypadku autobusów nie ma tutaj żadnych zmian. Wszystkie linie autobusowe kursują tak jak zwykle. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Natomiast 16 jedzie przez Aleję Solidarności, Ujazdek Mogilski do zajezdni w Nowej Hucie. 21 jedzie przez Aleję Jana Pawła II oraz Ptaszyckiego. No i następnie i Gołomska do Pleszowa. Linia 22 z Borku Fałęckiego do Alei Solidarności, Ujazdek, no i zajezdnia Nowa Huta. A 75 też po trasie czasowo zmienionej przez Jana Pawła II, Ptaszyckiego do Bardosa.
9: Więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

emoția. Ieți na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. 20 lat minęło. Teatr Praska 52 obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. To właśnie w maju 2006 roku powołano przy ulicy Nomen Omen Praskiej 52 scenę Tęcza. Historia tego miejsca zaczęła się od marzenia oraz człowieka z wizją, czyli Jakuba Barana.
2: Krakowianie z pasją.
3: Teatr Praska 52 rzeczywiście wyrósł ze sceny Tęcza. I rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i taki rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa, tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, czyli ponad 20 lat temu, reaktywowałem swoją działalność kabaretową, którą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich. No i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam z nienacka, to był mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu, jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło. No i to było rzeczywiście szaleństwo, bo tak naprawdę na samym początku, no to byłem mecenasem, byłem organizatorem. Miałem oczywiście paru kolegów, którzy mi pomagali, ale oni dość szybko się wykruszali, bo trzeba też powiedzieć, że taka działalność na początku wymaga przede wszystkim determinacji, wytrzymałości i niepoddawania się, pomimo tego, że niekiedy na samym początku widzów mieliśmy mniej niż wykonawców na scenie, czyli były to naprawdę trudne momenty, kiedy tych widzów było tylko kilku na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednak, że to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
1: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym domu kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
3: Jako domniemany konserwatysta, po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat, w związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem, oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było Kino Tęcza, przejmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon Tęcza, a powołuje scenę Tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny Tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało, dlatego że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność, to znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało, to znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
1: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście Państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście Państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że Państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
3: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe, niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł krajowej sceny komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asumpt do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą

0: Przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
1: Tak, tak, Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces po pierwsze cyzelowania ostatecznych wersji tekstu, no i są już próby. Oczywiście sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy, mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczności, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
2: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na krótką przerwę. Swoją drogą, nie wiem jak daleko sięgacie pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie obecnie działa około 60 teatrów, a kiedyś w naszym mieście mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjnych w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru Teatru Praska 52.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
4: Nasz Kraków.
2: Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
0: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
1: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu. No ale
0: jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
1: No, z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No, między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz kawiarenka, jednak żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać, remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
0: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
1: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą otworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony dla

0: dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już, mam nadzieję, minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada, no a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że można by to wszystko za jednym zamachem załatwić, no to byłoby cacy, ale tak nie jest. Te pieniądze trzeba zbierać, trzeba zdobywać sponsorów, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
1: To w takim razie nie wiem, co Państwu życzyć. Oczywiście wspaniałego roku i publiczności, która będzie dopisywać, i rozwoju.
0: Myślę, że dla teatru najważniejsza jest publiczność, która przychodzi w dużej liczbie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że też czas COVID-u pokazał, że teatr bez publiczności po prostu nie istnieje. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
1: A pełny repertuar znajdziecie na stronie Teatru Praska 52. Zmieniamy temat. Najmłodsi zdecydują. Szkolny budżet obywatelski w Krakowie rozszerza się o szkoły podstawowe. W pilotażu weźmie udział 28 placówek, a każda z nich otrzyma 5000 zł na realizację uczniowskich pomysłów.
2: Edukacja w Krakowie.
3: Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Prowadzamy szkolny budżet obywatelski do szkół podstawowych. Do tej pory odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach, branżowych szkołach, szkołach technicznych. A dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Derosem i panem radnym Garbolińskim, na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też szkolne budżety partycypacyjne właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała, i rzeczywiście tak jest. Więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni Państwo, no mamy świetne pomysły ze szkół ponadpodstawowych. To jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważny w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SPS-7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki. W zasadzie jestem jak najbardziej, nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła, że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
4: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
3: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5000 zł, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
5: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski? To na co takie pieniądze by mogły pójść?
6: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
7: To się by przydało, bardzo.
6: Bardzo.
8: Na przykład na nowe toalety, są już lekko zniszczone.
6: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
9: Tomasz Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
4: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
9: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając na to kwotę 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
4: I jak to się sprawdza?
9: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty. Dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
4: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat, jakie pomysły były realizowane?
9: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, chyba w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast takiego ciekawego jeszcze projektu, to mogę powiedzieć, gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć je do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
10: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 7 w Krakowie.
4: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
10: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób i później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2000, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy pierwszej do klasy ósmej miał jeden głos, który mógł oddać na jeden wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców, realizowany.
4: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
10: W tym roku mamy już trzecią edycję. Więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klas 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klas 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7 i 8 klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
4: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych 3 pilotażowych lat?
10: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty. 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy pierwszej, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
1: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. A zaczynamy od czegoś dla miłośników 10 muzy. Przyjrzymy się bowiem historii nowochódzkich kin.
2: Ciekawostki o Krakowie.
12: Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie.
13: Kino jest najważniejszą ze sztuk, jak mówił klasyk. No i też w Nowej Hucie jako wzorcowym, socjalistycznym mieście kina zabraknąć nie mogło. Jakie są takie prapoczątki kina w Nowej Hucie?
12: Prapoczątki to nie jest kino stałe. To warto o tym powiedzieć. W momencie, kiedy Nowa Huta się jeszcze budowała, my często zapominamy o tym okresie pionierskim, że to jednak jeszcze nic tutaj nie było i to wszystko dopiero powstawało. To były kina objazdowe. Co zresztą była taka moda po II wojnie światowej, że do wielu miasteczek, wsi i większych miast witały takie kina niestacjonarne, można powiedzieć, mobilne. I tak też było w Nowej Hucie, natomiast pierwsze kina zaczęły dosyć szybko powstawać. Myślę, że one były też takim symbolem nowoczesności w tamtym czasie i istotnym elementem też takiej polityki kulturalnej państwa, więc od razu też je projektowano w Nowej Hucie. Warto wspomnieć, że te pierwsze działalności to były siedziby też tymczasowe, kiedy kina już w formie takiej stacjonarnej powstawały. Najlepiej chyba pamiętanym takim kinem jest kino Stal, które funkcjonowało w sali gimnastycznej szkoły na osiedlu willowym i z tego kina zachowały się zdjęcia też z szyldem tego kina, natomiast było trochę więcej takich placówek, które trochę nam giną w mrokach dziejów. Mało kto pamięta, że chociażby kino Świt zaczynało też w sali gimnastycznej obecnego 11 liceum na osiedlu teatralnym, więc nim ta działalność jakby stała, przeniosła się do właściwego budynku wybudowanego już na potrzeby kina bardzo nowoczesnego, to te pierwsze seanse właśnie były w takiej siedzibie tymczasowej na tym samym osiedlu, ale kawałek dalej.
13: Co możemy powiedzieć o repertuarze? Bo Nowa Huta, no prapoczątki 49 rok, powiedzmy lata 50, no to już jest ta budowa idzie pełną parą, plan 6-letni i no myślę, że tak, no na pewno jakieś kroniki filmowe i nie mogło pewnie kina radzieckiego zabraknąć.
12: Myślę, że nie, chociaż warto wspomnieć, że właśnie kino Świt, które otworzyło się w roku 53, pojawia się też data rok 56, to nie jest jasne, ale wydaje mi się, że 53 jest tym pewniejszym. Rozpoczęło w ogóle swoją działalność pokazem filmu 3 opowieści. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ akcja tego filmu właśnie rozgrywa się w Nowej Hucie i w tym filmie występuje nie kto inny, jak jeszcze wtedy młody Roman Polański, który tutaj też był na terenach Nowej Huty właśnie budujący się jeszcze nagrywany. Na pewno seanse, które się pojawiały, to były seanse, które były podobnymi do innych w Polsce w tym czasie. Oczywiście pojawiały się tam pewnie elementy kina raczej zza wschodniej granicy, z czasem to pewnie bywało troszeczkę inaczej. Natomiast też warto wspomnieć, że i Świt, i Światowid były kinami premierowymi, w których właśnie grano po raz pierwszy dany seans, więc miały troszeczkę, że tak powiem, pierwszeństwo, jeżeli chodzi o tło całego miasta.
13: Powiedziałeś o Świcie, wspomniałeś o Światowidzie. Światowid to był taki ówczesny multiplex, chyba można na dzisiejsze przełożyć.
12: Tak, kino Światowid otworzyło się troszeczkę później, w roku 57. No i to były duże kina, jakby one funkcjonowały z dużymi salami projekcyjnymi i małymi salami. Tych seansów tam było też całkiem sporo. Myślę, że były jednymi z większych kin w Krakowie. Nie wiem, czy byśmy je porównali, jeżeli chodzi o multipleksy współczesne, jeżeli chodzi o też, nie wiem, ilość sal, jakość obrazu, dźwięku i tak dalej. Natomiast z pewnością jak na tamten czas to były jak najbardziej obiekty wysokiej klasy.
13: Czy Kombinat miał swoje własne na przykład kino, czy nie?
12: Kombinat nie miał, ale w roku 58 już zaczęło działać kino Sphinx na osiedlu Górali. To jest też ciekawa historia, ponieważ Zakładowy Dom Kultury przeniósł się na osiedle Górali w roku 57. Już rok później zaczęto tworzyć, jakby w programie pojawiły się pierwsze seanse, pokazy filmowe. Później salę zaczęto przygotowywać już specjalnie z podestem, odpowiednimi otworami na projektory i tak dalej. I ta działalność się tutaj rozpoczęła i co ciekawe, na początku wzbudzała, jak się okazuje, dosyć duże kontrowersje. Na łamach Głosu Nowej Huty pojawiała się taka dyskusja dosyć duża, że to kino ściąga element tutaj do ośrodka kultury, do Zakładowego Domu Kultury, że jakby przez to działalność taka programowa, istotna, jak na przykład zespoły teatralne nie mają gdzie ćwiczyć, bo sala jest zajęta przez kino. Co ciekawe, właśnie w obronie kina na łamach prasy występował ówczesny kierownik Zakładowego Domu Kultury, ale też Walery Pisarek, który w tym czasie pełnił funkcję kierownika artystycznego. I on na przykład podnosił taki argument, że jednak to jest funkcja wychowawcza, że oni tutaj przygotowują ludzi do odbioru tej kultury, też uczą ich tego, jak należy się zachować w kinie, więc te początki były też burzliwe. Natomiast, co ważne, jakby to kino pierwotnie było prowadzone przez organizację, która zrzeszała różne kina w Polsce, było jakby taką trochę niezależną częścią od Zakładowego Domu Kultury. Natomiast w roku 85 zostało już wcielone w struktury ZDK-u, a tym samym Huty, odpowiadając na to twoje pytanie, i w tej strukturze Ośrodka Kultury pozostało do dzisiaj.
13: No właśnie, Sphinx działa do dzisiaj i okazuje się, że jest jednym z najstarszych krakowskich kin.
12: No okazuje się, jak dopiero teraz się nad tym zastanowiliśmy, że wygląda na to, że Sphinx jest ostatnim i też najstarszym działającym kinem w Krakowie w tym momencie.
13: Nieprzerwanie.
12: Nieprzerwanie w dodatku, jeżeli chodzi o miejsce też i o nazwę, ponieważ powstał w roku 58. Niestety kina, które miały tą dłuższą swoją historię, niestety już się nie zachowały, ponieważ kina też miały taki moment swój kryzysowy. Oczywiście to jest przełom lat 80-tych, 90-tych. Później kolejne zmiany dotyczą cyfryzacji kina i tego, że tutaj jednak to trochę kosztowało, jeżeli chodziło o zmianę sposobu wyświetlania filmów w kinach. No i oczywiście jakby ta historia się nie kończy, bo no teraz też to nie jest może taki najlepszy czas dla kin, ponieważ ludzie korzystają jednak z platform streamingowych i one są konkurencją jednak dosyć dużą. Natomiast Sphinx trwa, inne kina też trwają i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ to jednak jest zupełnie inny sposób odbioru dzieła filmowego wspólnie z innymi w sali kinowej.
11: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie i z Mają Wąchałą Skindzier z Muzeum Fotografii wybieramy się na wycieczkę do miejsca bardzo nieoczywistego.
2: Zwiedzaj z nami Kraków.
13: Mało kto wie, ale jadąc tramwajem 22 do samego końca dojeżdżamy do Pleszowa. Pleszów to była podkrakowska wieś, teraz część Nowej Huty i okazuje się, że historia właśnie tej wsi, teraz osiedla, jest naprawdę bardzo interesująca.
14: Tak, właśnie ten tramwaj, gdy powiedziałeś, to bardzo dobrze, bo można nim rzeczywiście wygodnie podjechać do samego końca, przejść na drugą stronę i już, drodzy Państwo, wchodzimy na teren cmentarza, dawny cmentarz taki wiejski, bardzo urokliwie położony, gdzie pochowani są pierwsi, jedni z pierwszych, bo nie pierwsi absolutnie, ale jedni z takich ważniejszych właścicieli Pleszowa, czyli Kirchmajerowie. Tam mamy w środku cmentarza taką neogotycką kaplicę, można sobie pod nią podejść i już zacząć po prostu taki spacer. Ten cmentarz, może słowo o nim, powstał po tych reformach józefińskich, gdy już odłączano od parafii cmentarze, gdy nie można było chować gdzieś w kryptach przykościelnych czy przy kościołach, tylko cmentarz musiał być położony za wsią, więc on taką rolę jak najbardziej tu spełnił. No ale żeby tak nie chodzić może wśród grobów, wśród zmarłych, co też oczywiście jest cenne, no to gdy pójdziemy kawałeczek dalej ulicą, to właśnie znika ten Kraków, znika Nowa Huta. Tu powiedziałeś o Nowej Hucie, no co byśmy mogli dodać? Drodzy Państwo, Nowa Huta od 1951 roku jest w Krakowie, więc tutaj nieśmiało przypominam tylko, ale ogólnie znika miasto, a wchodzimy w taki teren wsi, takiej naprawdę jakby wyrwanej zupełnie, nie wiadomo skąd ona się tutaj wzięła.
13: I udało się zachować właśnie przynajmniej we fragmencie to wiejskie dziedzictwo. Ja jechałem tam kiedyś na rowerze na Przylasek Rusiecki i właśnie zatrzymałem się w Pleszowie i czułem się, jakbym wylądował gdzieś właśnie w jakiejś podkrakowskiej wiosce.
14: To prawda, bo mamy przepiękny kościół, obok jest pałac, przepiękny, okalany przepięknym szpalerem drzew, więc może od tego sobie zaczniemy, a jeszcze później chciałam o Meksyku słowo, tak żeby tutaj nie było tylko tak wiejsko-sielsko, tylko żeby troszeczkę tak Państwa zainteresować, coś tutaj zmienić, to taki rewers zrobię jeszcze. I mamy przepiękny kościół, to jest taka osobliwość nasza krakowska tutaj, bo to jest jedyny kościół taki neoklasycystyczny, klasycystyczny w Krakowie. On powstał w latach 1800-1805 z projektu księdza architekta, takiego księdza kanonika Sebastiana Sierakowskiego. Bardzo ciekawy stylistycznie i tak jak mówię, jedyny, taka perełka. No bo wróćmy na te daty, które wymieniłam, drodzy Państwo, to czas taki w Krakowie, gdzie raczej panuje burzymurstwo. Nie wiem, czy można to tak odmienić, ale ruch burzymurków ma się dobrze, czyli te wszelkie forty, wszelkie świątynie, jakieś takie, oczywiście mówię tu o terenie Rynku Głównego, starego Krakowa, są wyburzane. Raz, że próba modernizacji, dwa, zupełnie już też nierentowność, brak w utrzymaniu, nie wiadomo, nie było na to środków. No na polskie świątynie, na polskie budynki nie zawsze rząd austriacki przecież łaskawie sypał groszem. To się zmieniło dopiero w dobie autonomii galicyjskiej, właściwie to jest za kilkadziesiąt lat. Więc mamy tu początek XIX wieku i Pleszów spokojnie jakby dąży do tego, by wybudować świątynię, a w Krakowie wyburzona zostaje na właśnie tej fali, o której wspominam, świątynia na Placu Wszystkich Świętych, taki kościółek właśnie Wszystkich Świętych, którego dzisiaj możecie Państwo zobaczyć w makiecie. Jest po prostu makieta, można sobie podejść do niej i po prostu obejrzeć. I zostaje całe wyposażenie, które oczywiście Pleszów przyjmuje. Kirchmajerowie, właśnie kolatorzy kościoła kupują to wyposażenie, więc cudem możemy sobie tam podziwiać, drodzy Państwo, wyposażenie świątyni, której już w mieście nie mamy. Co też ważne, jest tam święty Izydor w stroju krakowskim, więc też patron rolników, strój orny. Tutaj ta ziemia nasza, przypomnijmy wszyscy, pewnie też może odświeżymy szybko pamięć, to są czarnoziemy. Czyli to jest potem to, na czym wyrasta mit Nowej Huty, że Nowa Huta była budowana na tych żyznych, czarnych ziemiach. Oczywiście tak, bo to jest po prostu przeżyzna ziemia, więc ten Izydor w tym kościele jak najbardziej jakby ma swoje uzasadnienie. Co więcej, parafianami tego kościoła inny XIX-wieczny sławny Polak był, plus rodzina, czyli Matejko. Jan Matejko. Do dzisiaj są tam ornaty, które on dla tego kościoła ufundował. Mieszkał w pobliskich Krzesławicach. To jest parafia dla Pleszowa też, Krzesławice. Więc tutaj oni po prostu do tego kościoła chodzili. Jeżeli Państwo interesujecie się taką właśnie regionalną historią, taką troszeczkę mikrohistorią wręcz, polecam Czas zatrzymany pana Adama Gryczyńskiego. Tam przepiękne opowieści o dawnym Pleszowie, o latach 20., 30., gdy na przykład powstawało Towarzystwo Szkoły Ludowej, budowano szkołę, więc ta wieś naprawdę wsią była taką bardzo rozwiniętą, bogatą i oczywiście wspomniałam też o pałacu, więc pałac do dzisiaj jest, tam mieści się Monar. Natomiast wcześniej właśnie, oprócz Kirchmajerów, to właścicielami Pleszowa byli Czartoryscy, to warto dodać, a później Hutenczapscy. I ten pałac jest właśnie z tych lat, gdy mieszkali tam Hutenczapscy, taki właśnie też ciekawy, historyzujący, bardzo piękny. Więc te trzy rzeczy właściwie macie Państwo pod bokiem, jak wejdziecie na teren wsi. No oczywiście hołd Kościuszce oddany, tam jest pomnik Kościuszki, bo Czartoryscy, wiadomo, bardzo go wspierali, byli jego takimi promotorami. I już kończąc też, wspomniałam o tym rewersie, no to chcę Państwu tutaj dodać, że mamy coś takiego do dzisiaj w Pleszowie, jak Meksyk. Czyli jak pójdziemy dalej, wyjdziemy już z tych właśnie, jak tu wspomniałeś, pięknych wiejskich rejestrów, udamy się w świat, drodzy Państwo, pierwszych baraków, gdzie mieszkali junacy, budujący nową hutę. I to też ogromne dziedzictwo, też piękna karta zapisana w dziejach, no dzisiaj ją już widzimy, bo nowa huta powstała, wygląda po prostu teraz no już coraz piękniej, dobrze się tam mieszka, dobrze się tam żyje, więc zobaczyć sobie, w jakich oni warunkach też spali, przebywali, ilu ich tam było, no to raczej takie by były urbexowe już wycieczki, ale zza płotu, czy nawet jadąc po prostu tramwajem czy samochodem, można zobaczyć i fragmenty po tych barakach, czy niektóre z nich po prostu zobaczycie.
11: A do Pleszowa dojedziecie też z Alei Przyjaźni autobusem linii 160.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Myśląc o gastronomii w Nowej Hucie, od razu przychodzi nam na myśl kultowa już stylowa. A tu okazuje się, że to wzorcowe socjalistyczne miasto pełne było lokali, które dziś śmiało uznalibyśmy za hipsterskie. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
2: Zwiedzaj z nami Kraków.
14: Maria Wąchała-Skindzier pracuje w Muzeum Fotografii i Historii jako kustosz dyplomowany.
13: Jako historyczka przez długi czas zajmowałaś się też dziejami Nowej Huty i właśnie do Nowej Huty zmierzamy, a konkretnie zajmiemy się lokalami gastronomicznymi w tej dzielnicy. Początki nowohuckiej gastronomii dość skromne, bo to jakieś kuchnie na budowach i tak zwana zupa Stalina, którą raczono junaków budujących hutę. Później było już trochę lepiej.
14: Tak, rzeczywiście. Nowa Huta to jest pół mojego serca badawczego i bardzo dziękuję za to spotkanie, że możemy tu rozmawiać, bo jeszcze pracując przed laty w Muzeum Krakowa miałam taką wystawę Bufet pod kombinatem i stąd te twoje pytania, które właśnie o ten wątek kulinarny nam tutaj zahaczają, są dla mnie bardzo istotne, bardzo cenne. Przyznam, że o zupie Stalina to tutaj nie chcę się wypowiadać, trochę inne tematy. Może byśmy poruszyli właśnie bardziej takie historyczne, ale też zmitologizowane. Czyli drodzy Państwo, no, Nowa Huta miała bardzo bogate życie kulinarne, towarzyskie i przebiegało ono w różnych sferach. Mówiłeś o garkuchniach, no ja wolę to słowo stołówka pracownicza, jednak OZR, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego, drodzy Państwo, który tak jak cytuję tutaj głos Nowej Huty, bardzo ważną dla nas gazetę tożsamościową, mówił, żywi całą Nową Hutę. Żywi prawie całą Nową Hutę. To są nagłówki z głosu. Tutaj nie ma nic przekłamań, absolutnie nic zmyśleń, bo rzeczywiście ogromny zakład, taki powiedzielibyśmy sobie kombinat żywieniowy wręcz, który utrzymywał w ruchu stołówki właśnie w hucie dawniej imienia Lenina, później Sędzimira. I mamy tutaj właśnie te stołówki pracownicze i chcę nadmienić o jednej jeszcze ważnej rzeczy, którą w Nowej Hucie mieliśmy, połączoną z OZR-em. To jest kasyno huty imienia Lenina.
13: Kasyno i siermiężny socjalizm stalinowski, to tutaj coś nie gra.
14: Oczywiście, no wiadomo, kasyno bardzo dobrze, że nie gra, bo tu o to chodziło właśnie. Kasyno, lokal bardzo prestiżowy, właśnie tak jak Państwo mówię, złączony z kombinatem, w ogóle będący w kombinacie, bo on był w tak zwanej esce. Mamy budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu, jak sobie podejdziemy pod bramę, to one do dzisiaj tam są, czyli jest eska socjalna, Z Kwiatka to zarząd, perła socrealizmu polskiego i właśnie w tej esce mieściło się od 1958 roku kasyno Huty imienia Lenina. Co ciekawe, zdążył zwiedzić je Anastas Mikojan, czyli ludowy komisarz do spraw żywności, drodzy Państwo, ten, który wymyślił całe to nasze jedzenie w bloku wschodniego, czyli te wszystkie tuszonki, takie jedzenia właśnie typu gdzieś jakieś takie na mleku podawane jedzenie, długoterminowe przechowywanie jedzenia. Ten cały jakby taki szimel, jeśli chodzi o stołówkę, to on jest tego autorem, a trzeba dodać tutaj na ironię, bo to zawsze w cenie i to w historii też często nam ewokuje. Nauczył się tego w fabryce Forda, gdzie udał się w 1934 roku na polecenie Stalina, żeby popatrzeć, jak Amerykanie właśnie karmią swoich robotników. No więc potem to przeszło siłą rzeczy po II wojnie światowej na nas i w Nowej Hucie również otwierając kasyno, wizytując po prostu, on przyjechał, więc to też mamy zdjęcia, w Muzeum Krakowa jest dużo ciekawych zdjęć z tej wizyty, między innymi on tam był, no ale on, oczywiście on, ale jadali tam wszyscy znamienici dignitarze systemu, oczywiście dyrekcja Huty, która podejmowała te delegacje, no ale my również zwykli pracownicy, drodzy Państwo, gdy nadchodził Dzień Kobiet, Dzień Hutnika, różne takie święta branżowe, nie wspomnę już o sylwestrach, o jakichś takich właśnie balach karnawowych, również tam przebywaliśmy. Także piękny budynek, no dzisiaj niestety już nieistniejący, z ogromną nie tylko salą taką bankietową, ale też z kawiarnią, no i z salą taką teatralną, byśmy powiedzieli widowiskową. Także jeżeli czasami w Hucie zdarzają się takie możliwości, że można wejść, zwiedzić, zachęcam gorąco, żeby sobie pooglądać to, co jeszcze z tego miejsca zostało.
13: Wspomniałaś ludowego komisarza do spraw żywności. To przejdźmy do tego zbiorowego też żywienia w szerszym kontekście. Mówiłaś, Mikojan jest jakby pomysłodawcą, inicjatorem tych potraw na bazie mleka i mąki. Bary Mleczne w Nowej Hucie to element nieodłączny.
14: O tak, nieodłączny. No, drodzy Państwo, one były elementem całego PRL-u tak naprawdę. Tutaj to, że w Nowej Hucie przetrwały, to jest w sumie wielka też zasługa. Dlatego, że między innymi nieżyjący już pan Kazimierz Kubrak, działacz Solidarności, też taka legenda Nowej Huty, w ogóle piękna postać, wręcz walczył o to, by te bary mogły przetrwać, dlatego, że w nich były tanie posiłki. Do dzisiaj są w sumie tanie, no ale wtedy w latach 90., gdy pauperyzowaliśmy się, siłą rzeczy na fali transformacji Huta się pauperyzowała, przetrwanie tych barów mlecznych było no, dla wielu nowohucian bardzo istotne i do dzisiaj je mamy właśnie między innymi dlatego, po prostu, że te dopłaty utrzymano, te posiłki zachowano. Stąd jak będziecie Państwo zwiedzać Nową Hutę, serdecznie polecam już na Placu Centralnym. Jak wejdziemy w Aleję Róż, mamy bar centralny, który w latach 50., oczywiście mówię tu o drugiej połowie lat 50., posiadał neon na fasadzie, co jest bardzo ciekawe, spleciony z vis-a-vis położoną restauracją Arkadią. Oba te miejsca miały neony, takie reklamy właśnie piękne, świetlne. Arkadia, tutaj schodzę trochę na dygresję, nowochucka restauracja na wysoki połysk, lokal pierwszej kategorii, 1957 rok, oddana do użytku i właśnie tak jak mówię, sąsiadująca z barem centralnym, też z kinem Aktualności pobliski. Więc ten bar na pewno możemy sobie jakby zaserwować i tam rzeczywiście to jedzenie będzie takie niemalże jak w PRL-u, może troszkę mniej tłuste, nie ma aż tyle tych zup mlecznych, takich makaronów z serem, no to oczywiście też można, no wtedy tego dawano jeszcze więcej. I mamy też na Bieńczycach, drodzy Państwo, bar Bieńczycki, tam jest też po prostu stylówka świetna, bo tamten bar, przynajmniej jak ja go jeszcze pamiętam, jak robiłam wystawę, to on był taki bardzo z epoki, właśnie z lat 60., 70., jest troszeczkę późniejszy w wystroju. Natomiast krzesło, włącznie z tablicami, te tablice z tym liternictwem takim drewnianym, gdzie panie nie zrezygnowały, żeby sobie wymienić, tylko wręcz szukały stolarza, który im dorobi takie litery. Także tam taki naprawdę vintage'owa podróż do przeszłości, to możemy tam, włącznie z tym, że pamiętam, jak moja koleżanka sobie kiedyś tam zamówiła kawę, to tutaj też taki kamyczek rzucam w młode pokolenie, to zaraz może jeszcze coś poopowiadam, jak będzie tylko czas. Myślę, że dostanie taką naprawdę prawdziwą kawę. A tu dostała taką, wiecie państwo, kawę zbożową, z okami takimi tłustymi, pływającymi, taką sowitą, słodką, przesłodzoną wręcz kawę zbożową. Także tak, w Barze Mlecznym takim czymś jeszcze państwo będziecie uraczeni.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
11: Po tym króciutkim przerywniku wracamy do rozmowy z Mają Wąchałą z Kindzier, a tematem jest historia nowochódzkiej gastronomii.
14: Chciałam powiedzieć też o kawach po turecku, bo w ogóle wątek nowochódzki to też są kawiarnie. Przywykliśmy mówić o restauracji stylowej. Proszę pamiętać, że ona była otwarta dokładnie 21 lipca 1956 roku jako kawiarnia. To była pierwsza nowochódzka kawiarnia. I parzyć kawę, taką właśnie jak my myślimy dzisiaj z ekspresu, no to była nie lada sztuka. Pamiętam, że pani Helena Pietrzykowska, pierwsza kelnerka w tej kawiarni, mówiła mi, że one uczyły się tego. Były wysyłane na specjalne kursy, żeby po prostu wiedzieć, jak to podać. No bo kawa, też ten nektar bogów, właśnie w PRL-u taki towar deficytowy. A tu po 56 roku my wszyscy zachłysnęliśmy się znowu piciem kawy. Wiadomo, też piliśmy robustę, więc trochę inne gatunki. I jeszcze chciałam tak na młode pokolenie tu popatrzeć, bo no ja pokazuję moim studentom czasami takie zdjęcia, one są z Arkadii, gdzie te kawy rzeczywiście są na spodku w szklance i bardzo rzadko ktoś wie, co tam w środku za napój płynie, więc zachęcam do takiego testu też, żeby coś zrobić. Może zdamy.
13: Nie sposób nie wspomnieć też o lokalach nieco wyższej kategorii, o charakterze rozrywkowym. Mówiłaś o Arkadii. Arkadia miała swoje złote lata 50., 60., później zaczęła trochę podupadać, ale tych lokali takich, ni to barów, ni to kawiarni, ni to restauracji było w Hucie więcej.
14: To prawda, ale opowiedzmy jeszcze troszeczkę właśnie, bo tu zachęciłeś tak, że zaczęła podupadać i co to oznacza. Oczywiście, tu też cytując prasę, drodzy państwo, lata 80., ta Arkadia już nie jest rajem, dosłownie takie wylewały się frustracje z dziennikarzy, z mieszkańców. Dodam, że to dziennikarstwo było też na zupełnie innym poziomie, ono było też bardziej literackie, to polecam sobie niektóre reportaże właśnie, kroniki nowochódzkie z prasy poczytać, co tam się w tej Arkadii działo, to zawsze jest osnute w takie małe opowiadanie. Ale wracając już na tor, też odpowiadając na pytanie, tych lokali było dużo, dużo może nie, ale było kilka takich właśnie oprócz kasyna, oprócz Arkadii. Ja troszeczkę ją jeszcze rozwinę, bo to jest, drodzy państwo, tak jak wspomniałam, 57 rok, czyli to jest już wszystko po Odwilży Gomułki. Wkrada się jak tornado, cytując klasyka muzycznego jazz do lokali i w Nowej Hucie, również w Arkadii, mamy jeden z pierwszych lokali w ogóle na terenie Krakowa, gdzie te tematy jazzowe zaczynają rozbrzmiewać w takiej naprawdę wysokiej formie. Przyciągają one taką szeroką publiczność też zachłyśniętą jazzem, modę. Tak jakbyśmy powiedzieli sobie nawet taką bohemę, która zaczyna właśnie życie wieczorne w Nowej Hucie pędzić. To idzie dalej, czyli pokazy mody. Również pokazy mody. Potem mieliśmy modę polską na placu centralnym sklep, ale już Arkadia podjęła takie tematy, że skoro jest publiczność, która właśnie tańczy, czyta, nie wiem, interesuje się sztuką, jakoś tak dziwnie wygląda, byśmy sobie powiedzieli, wikiniarze, późniejsze, inne subkultury jeszcze, no ja się czasami zastanawiam, czy Tyrmand byłby hipsterem, prawda? On warszawiak, ale na pewno w nowochódzkiej Arkadii bardzo dobrze by się czuł. I do czego zmierzam? I właśnie tam organizowano pokazy mody, gdzie pokazywano już tę modę taką, byśmy sobie powiedzieli, wysokiego krawiectwa, czyli inspiracje Diorem, Chanelkami, drogie po prostu płaszcze i z doskonałą konferencjerką. Więc to o tym też możemy poczytać, to oczywiście. Dodam jeszcze oprócz mody, no to i muzyki w Arkadii, no przede wszystkim też znakomita kuchnia. Pytałeś jeszcze o inne lokale, to tak, tu na pewno ja bym wskazała też taką restaurację, jaką była Ludowa. Tak jakbyśmy dzisiaj poszli, drodzy państwo, za czołg przy Muzeum Czynu Zbrojnego, skręcili sobie zaraz w prawo, jest uliczka, tam dzisiaj jest fundacja i notabene też mieści się tak tymczasowo siedziba Muzeum Nowej Huty. I tam jak wejdziemy do środka, byśmy weszli, to pozostały ślady po tej restauracji Ludowej, piękna metaloplastyka i co nie uszło uwadze również krytyków kulinarnych, taka funkcja również w PRL-u się gdzieś objawiała, to nagroda za konkurs bufetów, świąteczny konkurs bufetów w 70 roku, więc doskonale fotografowana restauracja, te bufety, ten personel, z których, drodzy Państwo, jarmuż się z tych bufetów wylewa. My oczywiście dzisiaj jarmuż już spożywamy, wtedy ten jarmuż pełnił taką funkcję dekoracyjną, pewno większość z Was też może i pamiętać. No i mamy restaurację jeszcze, to jest dzisiejsza Zosieńka, tak jakbyśmy poszli, a dawniej była to druga restauracja, taka, drodzy Państwo, po Arkadii, w której mieściła się też taka, oprócz takiej głównej sali, byśmy sobie powiedzieli, ten lokal nazywał się Wisła, restauracja Wisła, mieścił się taki, byśmy powiedzieli, dyskretny lokal, gdzie na przykład, jak mi opowiadano, też do jakichś źródeł dotarłam, tam na przykład przebywali sportowcy Hutnika, gdy nie chcieli, żeby ktoś ich widział, no nie wiem, w stanie nietrzeźwości, czy w jakiejś takiej, powiedzmy, hucznej zabawie, czy jacyś właśnie politycy, taki dyskretny lokal, znamy je również z dzisiejszych czasów, że takie pomieszczenia są w niektórych restauracjach, niektóre nawet wyciekają do mainstreamu, do afer później, więc tutaj tych afer nie było, zapewniam, że nie, natomiast takie pomieszczenie istniało. I tak kończąc, może też jakieś takie, to co dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, to wtedy również było, czyli te takie wymiany międzykulinarne, na przykład do Wisły przyjeżdżał kucharz z Węgier, który gotował jakieś takie właśnie ichnie potrawy, gulasz, a od nas jechał do nich tamten, więc takie również rzeczy miały miejsce i przede wszystkim, no, to życie kwitło wieczorne w Nowej Hucie dzięki tym lokalom.
11: A jeśli lubicie fast food, to na Placu Bieńczyckim możecie skosztować legendarnych zapiekanek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam na magazyn To jest tydzień. Stary Teatr organizuje niezwykłą imprezę. Już tę sobotę odbędzie się queerowy bal. To już drugi raz, kiedy Narodowy Stary Teatr włącza się w obchody Miesiąca Równości. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, queerowy bal to celebracja różnorodności, wolności wyrażania siebie i budowania wspólnoty. Tegorocznym motywem przewodnim jest przełom lat 20. i 30. W programie wspólne tańce, wzruszenia i niepowtarzalna atmosfera. Od siebie dodam, że w ubiegłym roku było tak dobrze, że organizatorzy wydarzenia otrzymali za nie nagrodę.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
1: Wielkimi krokami zbliża się queerowy bal. To już drugi raz, kiedy Narodowy Stary Teatr organizuje takie właśnie wydarzenie. Skąd narodził się pomysł na organizację takiej imprezy właśnie w teatrze?
2: To ciekawa historia, bo to zrządził to przypadek po prostu. Łukasz Seleski, Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Mieliśmy premierę spektaklu Nieustraszona Miłość Eve Adams, autorki pierwszej na świecie lesbijskiej powieści. I wokół tej premiery mieliśmy wiele wydarzeń i w ramach tych wydarzeń mieliśmy współpracę z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, które wspierają osoby LGBT. I gdzieś po jednej z dyskusji, która miała miejsce po premierze tego spektaklu, zebraliśmy się taką dużą grupą, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy i gdzieś z tej rozmowy wyłoniła się taka idea, żeby zrobić queerowy bal w miejscu nieprzypadkowym, w miejscu dużej tradycji właśnie takiej tanecznej, ponieważ w sali Modrzejewskiej, która będzie centrum wydarzeń podczas tego balu, przez wiele, wiele lat organizowano właśnie różnego rodzaju koncerty, ale również bale. To było miejsce, gdzie się chodziło tańczyć.
1: Ale właśnie nie boicie się Państwo, że to jest miejsce tak ważne dla wielu osób, narodowa scena, i to może się spotkać na przykład z takim negatywnym odbiorem społeczeństwa?
2: Hasłem naszego teatru od jakiegoś czasu są słowa jesteś u siebie. I bardzo, bardzo to dla nas jest ważne, żeby jak najwięcej osób czuło się u siebie. Nie chcemy nikogo wykluczać, chcemy jak najwięcej osób włączać. W tym osoby, które należą do społeczności LGBTQ+, ale też osoby, które są z nami, które wspierają nas i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy pójść za ciosem. Oczywiście nikt stąd nie jest nigdy wyproszony. Wszyscy są na ten bal zaproszeni, bez względu na to, jakiej są orientacji. No a co? Jeśli ktoś ma coś przeciwko osobom, które wyrażają swoją miłość, no to same skazują się na te manicje.
1: Tak jak na początku rozmowy podkreśliłam, to już drugi raz, kiedy organizujecie taką właśnie imprezę. Czy w zeszłym roku właśnie były tego typu jakieś happeningi, których się nie spodziewaliście?
2: Na szczęście nie. Czuliśmy się naprawdę bardzo bezpiecznie. Oczywiście wydarzenie jest zgłoszone wszystkim służbom miejskim i czuliśmy rzeczywiście takie wsparcie, to znaczy taką dyskretną obecność służb, które tutaj krążyły wokół teatru. Na szczęście to wszystko było trochę na wyrost, bo nic się specjalnego nie wydarzyło. Potem mieliśmy kilka tygodni już później jakieś wydarzenie związane z tym, że komuś nie odpowiadała flaga tęczowa wisząca na teatrze, ale to nie miało żadnego związku z balem, a sprawa została bardzo szybko wyjaśniona, zgłoszenie na policję i czujemy się chyba bezpiecznie.
1: Dobrze, to w takim razie przejdźmy do programu tego wydarzenia. Jeszcze może nim do niego przejdziemy, to podkreślmy, że wymowna jest data, bo to już w tę sobotę i ta data nie jest przypadkowa.
2: Tak, tak. To jest tydzień po Marszu Równości, ale jest to koniec maja. Maj w Krakowie jest jakimś w specjalny sposób queerowy. Nawet stowarzyszenie, które jest głównym organizatorem tego wydarzenia, czyli Queerowy Maj, ma ten maj w nazwie, a chwilę później zaczyna się Pride Month, czyli czerwiec, więc jak najbardziej to ta data nie jest przypadkowa, ale też trochę nauczyliśmy się, mam takie doświadczenie z zeszłego roku, bo w zeszłym roku było to tak, że że bal odbywał się dokładnie w dniu marszu, czyli było to jakby taki trochę after party po marszu, ale uznaliśmy też, że wiele osób chce iść po prostu na taką zwykłą imprezę, to po pierwsze, ale po drugie też Stowarzyszenie Queerowy Maj jest niedużym stowarzyszeniem i okazało się, że zorganizowanie dwóch dużych wydarzeń jednego dnia trochę, nie mogę powiedzieć ponad siły, dlatego że to się udało i to było świetne wydarzenie w zeszłym roku. Dostaliśmy zresztą za nie bardzo ważną nagrodę LGBT Diamonds, ale czuliśmy to zmęczenie, więc uznaliśmy, że rozdzielimy te daty i queerowy bal odbędzie się tydzień po marszu.
1: Wspomniał pan, że to będzie impreza taneczna, ale z racji, że w końcu znajdujemy się w przestrzeniach teatru, to czy będzie to jakiś taki manifest artystyczny?
2: Będzie tutaj bardzo szeroka gama tego, jak będzie ta część artystyczna wyglądała, bo będą takie bardzo klasyczne momenty i wiem, że podobnie jak w zeszłym roku zaczniemy to wydarzenie tańcząc poloneza i pamiętam to cudowne wydarzenie, które w zeszłym roku skończyło się małą, śmieszną wpadką, to znaczy okazało się, że muzyka trwa trochę dłużej niż my, przewidzieliśmy trasy i drag queens, które prowadzi tego poloneza, zabłądziły do jednego z pomieszczeń, które okazało się być ślepym zaułkiem, a za nimi jakieś sto kilka par i trudno było zawrócić, więc było bardzo dużo śmiechu. Dzisiaj to teraz to już przewidujemy i myślę, że ta trasa będzie świetnie zrobiona, więc będzie polonez, będą występy drag queens, ale będzie też coś bardzo takiego wyzwalającego, czyli będą DJ-ki, osoby DJ-skie, które będą grały muzykę elektroniczną, taneczną i będzie też taka część tej imprezy.
1: Ale już w informacji zdradzacie, że klimat ma być taki na zasadzie przełom lat 20., 30.
2: Tak, dokładnie tak. Zachęcamy wszystkich, bo to jest też bardzo częste pytanie, jak się ubrać na taki bal. Zawsze, jak mówię, jest to wydarzenie równościowe, to jest wydarzenie włączające, więc chcielibyśmy, żeby każdy ubrał się tak, jak się czuje, jak mu serce podpowiada, więc w zeszłym roku była bardzo szeroka gama. W tym roku sugerujemy to nawiązanie do lat 20., 30., ale można je rozumieć w bardzo różny sposób, więc zachęcam do tego, no jest to bal, żeby ubrać się elegancko i będzie kilka takich momentów, że rzeczywiście swoją elegancję będzie można pokazać, ale też oczywiście jest to queerowy bal, więc zachęcamy, żeby był w tym jakiś twist, w związku z tym może to być jakaś przeźroczystość, może to być jakaś powłóczystość, może to być coś szalonego, jakiś element zaskakujący. Jestem sam bardzo ciekawy, bo po zeszłorocznych stylówkach, no to naprawdę zacieram ręce i sam przyznam, że od 2 tygodni nie myślę o niczym innym, tylko o tym, czy mam już gotową stylówkę.
1: Czyli można powiedzieć, że dress code to jest taka tylko subtelne wskazanie, w jakim klimacie warto szukać tego stroju, ale wspomniał pan, że pamięta pan dobrze w zeszłym roku, jakie były zaskakujące stroje, czyli jaki motyw był narzucony?
2: W zeszłym roku właśnie nie było motywu. W zeszłym roku jakoś tak nie narzucaliśmy tematu, chociaż pojawił się ten temat przy okazji marszu, to znaczy ten queerowy Kraków i queerów krakowskich. W związku z tym parę osób sobie wzięło też to do serca, jakby przerzuciło to z marszu na bal, więc takie motywy krakowskiego stroju się gdzieś pojawiały, albo nawiązania do jakichś krakowskich legend, gwiazd. W tym roku no, temat już jest, ale jak mówię, można się nim bawić i traktować go z nonszalancją.
1: To już program znamy, a co z taką oprawą wizualną? Będą jakieś tutaj lasery, światła?
2: Znowu będzie dużo zaskoczeń, myślę, bo z jednej strony będą oczywiście te momenty, kiedy będzie elegancko, przywitamy wszystkich powitalną lampką i wtedy będzie i wtedy będą przemówienia i to wszystko będzie eleganckie. Będą występy drag queens, które mają, już narzucają trochę pewną estetykę, a potem będzie ta część taneczna, gdzie tutaj w tej sali, secesyjnej sali imienia Heleny Modrzejewskiej zjadą kule dyskotekowe, pojawią się projekcje wideo i będzie się dużo działo i myślę, że zaskakująco dla tych, którzy znają tę salę na co dzień.
1: Dlaczego ważne jest dla was właśnie stworzenie takiego wydarzenia, takiego otwartego, inkluzywnego, jak pan powiedział?
2: To jest narodowa scena. To znaczy, naród to my, naród to wszyscy my, wszyscy obywatele, i dlatego chcemy, żeby wszyscy się czuli tutaj u siebie. Bardzo o tym myślimy, organizując cały rok naszej pracy. To znaczy, myśląc o repertuarze, o tym, żeby były spektakle dla tych, którzy szukają bardzo trudnego, takiego festiwalowego repertuaru. Oni powinni mieć swoje miejsce w teatrze, bo kto inny jak nie Narodowy Teatr powinien wyznaczać trendy i szukać nowego języka, ale też powinny być to spektakle dla tych, którzy dopiero się z tym teatrem zaprzyjaźniają. Więc są te spektakle, które są przyjemniejsze, łatwiejsze, dają więcej takich prostego przekazu. Mamy spektakle, wreszcie, nowy spektakl dla dzieci, czyli Bankructwo małego Jacka. Ale myślę o tej całej oprawie dookoła, to znaczy są osoby, które chcą się to poczuć u siebie, a nie są widzami teatralnymi. Dla nich jest Silent Disco, dla nich jest robimy Kids Rave, co jest moim absolutnie ukochanym wydarzeniem, czyli techno dla dzieci, i robimy je regularnie. Już grają z nami Sarapaci i to jest wspaniałe wydarzenie. Ostatnio zrobiliśmy tutaj Ambient Night, które zaczęło się o 22:00, pierwszy set DJ-ski i ostatni się skończył o 6:00 rano. I proszę sobie wyobrazić, że w tej sali 200 osób przyszło ze śpiworami, kocami, poduszkami i od 22:00 do 6:00 rano słuchali ambientu granego na żywo, a potem o 6:00 rano ściągnęliśmy wszystkich na dół na śniadanie. Więc bierzemy sobie bardzo do serca to hasło "Jesteś u siebie" i jako narodowa scena chcemy reprezentować cały naród i zrobić coś dla wszystkich.
1: Czyli powracając do Queerowego Maja, czy w tym przypadku inspirowaliście się Państwo jakoś na przykład imprezą na Zachodzie?
2: W tym przypadku nie. W tym przypadku nie. Rzeczywiście są takie elementy i takie ostatnio przy okazji Ambient Night. Rzeczywiście gdzieś usłyszałam, że jeden z teatrów takie ambienty robi. My zrobiliśmy oczywiście swoją wersję, ale w przypadku Queerowego Maja to naprawdę było bardzo spontaniczne. Rozmowa wynikająca z jakiejś takiej wspólnej myśli pomiędzy osobami z teatru, osobami ze Stowarzyszenia Queerowy Maj, ze Znaków Równości, i jakoś takiej wspólnej dyskusji wyłoniła się idea queerowego balu. Nie znam żadnych przypadków teatrów, które organizowały tego typu wydarzenie. Nie wiem, czy jesteśmy pionierscy, bo to zawsze się wzdrygam przed powiedzeniem czegoś takiego, bo potem ktoś znajdzie i powie, że coś takiego

0: oni ze sobą byli i nie zadawali sobie w ogóle takich pytań. To znaczy, dla mnie w słowie tolerancja jest ukryte coś takiego, że ja kogoś toleruję. To znaczy, że nie jest to dla mnie oczywiste, że ktoś obok jest. A wydaje mi się, że ten czas to był taki czas, kiedy to było oczywiste. To znaczy, że musieliśmy ze sobą żyć i musieliśmy ze sobą funkcjonować, bo byliśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem pod wieloma względami, również etnicznie. I ja przyznam szczerze, że idąc Krakowem, słysząc bardzo różne języki, widząc, jak wielu turystów chce tutaj przyjechać, nie tylko zresztą turystów, jak wiele osób wybiera sobie ten kraj jako bycie, to ja się bardzo cieszę. I przyznam szczerze, że jak ja już tak zasiedziałem się w tym Krakowie i bardzo często go nie doceniam, ale czasami przyjeżdżają do mnie znajomi z innych części świata i chodzimy sobie po tym mieście i kiedy widzę tę rozdziawioną buzię i ten zachwyt nad tym pięknym miastem, to przypominam sobie, dlaczego sam się tutaj kiedyś przeprowadziłem.
1: Powtórzę raz jeszcze. Queerowy bal już w tę sobotę. Początek imprezy o godzinie 22. Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Trwają krakowskie noce. Choć noc muzeów, kin i tańca już za nami, to wciąż czekają nas noce teatru, jazzu i poezji. Najbliższa z nich jest noc teatru, która wypada już w połowie czerwca. Jak zawsze nie zabraknie atrakcji i możliwości spotkania się z aktorami krakowskich scen teatralnych. Z kolei noc jazzu, która odbędzie się w połowie lipca, zapowiada się interesująco, zwłaszcza w Dworku Białoprądnickim. To miejsce szczególne na krakowskiej mapie muzycznej, bo właśnie przez piwnicę Dworku Białoprądnickiego przewinęły się największe postaci muzyki jazzowej. Takie jak m.in. Janusz Muniak, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Tomasz Stańko.
3: Czas wolny w Krakowie.
4: Dorota Halberda, dział organizacji wydarzeń kulturalnych. Dworek Białoprądnicki od kilku ładnych lat stara się podtrzymywać te jazzowe tradycje, które istnieją od ubiegłego wieku i końca lat 70. i początku lat 80. w Dworku Białoprądnickim. Rozpoczęło się od Jazz Club Dworku, ale co roku możemy spotykać się plenerowo i zaprezentować naprawdę bardzo szeroką scenę, polską scenę jazzową. Od tej bardzo improwizowanej po standardy jazzowe, ale w bardzo nowoczesnych aranżacjach. No więc ten kalejdoskop wrażeń będzie bardzo duży. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy 18 lipca w plenerze na scenie rozpoczynać już o godzinie 17 i proponujemy 4 koncerty. Zaczynamy od kwartetu Jaromira Rusnaka z takim składem włoskim. To świetna propozycja kompozycji dość ilustracyjnych. Potem rozpoczynamy spotkanie z zespołem Hilarious Disasters pod wodzą Kateryny z Jabłuk, ukraińskiej artystki, kompozytorki znakomitej, która tworzy kilka bardzo ciekawych składów jazzowych i się przebija mocno tutaj na tej scenie młodej polskiej jazzowej, ale właśnie w składzie Hilarious Disasters zaproponują bardzo ciekawe kompozycje, dużo improwizacji, poszukiwań i rozwiązań muzycznych, harmonicznych i także rytmicznych. Też tutaj dużą siłą tego zespołu jest saksofonista Alex Klow, krakowski artysta też tworzący różne kolaboracje muzyczne, jazzowe i nie tylko. Oprócz tego po koncercie Hilarious Disaster spotykamy się z warszawskimi składami. I teraz na pierwszy rzut idzie zespół Luname, który łączy jazz i jego improwizowane formy z nowoczesną elektroniką, z indie rockiem i różnymi takimi fajnymi połączeniami z nowoczesnością generalnie i odkrywamy te nowe kompozycje. Teraz Luname wydało swój najnowszy album, jak podobnie ostatnia gwiazda już wieczoru na nocy jazzu w Dworku Białoprądnickim, czyli Paulina Przybysz. Zaprezentuje projekt Insights, czyli coś, o czym marzyła przez wiele lat, czyli nagranie standardów jazzowych z polskimi jazzmenami właśnie wiodącymi na polskiej scenie muzycznej. I jak kiedyś Piotr Metz napisał, że właściwie Paulina Przybysz, znana oczywiście z pierwszego składu Sister ze swoją siostrą Natalią, śpiewa ponoć, ja już też słyszałam tą płytę, śpiewa po raz pierwszy takim bardzo pełnym

0: swoim własnym głosem. Myślę, że to jest bardzo słuszne, ale te kolaboracje z polskimi jazzmanami młodymi, takim jak Marek Pędziwiat, Tymon Kosma, Olaf Węgier, Krzysztof Baranowski, czy także Wiktoria Jakubowska, myślę, że to jest wspaniały skład i ta reprezentacja i pomieszanie właśnie i trochę starszego pokolenia z tym młodszym, no, będzie znakomitą ofertą. Gramy do późna, do wieczora, więc bądźcie z nami na tej scenie jazzowej w Dworku Białoprądnickim 18 lipca. Dworek Białoprądnicki oprócz klasycznych naszych form upowszechniania kultury, te formy są bardzo różnorodne i dla każdego wieku i dla każdego zainteresowania właściwie. Mamy specjalną także ofertę już od kilku lat, od 2018 w Dworku Białoprądnickim. Istnieje oprócz dwóch przestrzeni wystawowych, adaptowanych na potrzeby właśnie wystaw, mamy Galerię Sztuki Współczesnej Baszta. Jest to unikalne miejsce w ruinach jako pozostałość po dawnej półbaszcie obronnej w Dworku Białoprądnickim z połowy, uwaga, XVI wieku. No jest to miejsce wyjątkowe, bo właściwie obecnie wchodzi się już do piwnic, należy tam pokornie schylić głowę, aby doświadczyć zupełnie nowych wrażeń, gdzie jest taka deprywacja właściwie sensoryczna i artyści są zapraszani, którzy albo w swoich praktykach mają takie działania artystyczne i interwencje typu site specific, ale nie tylko. Łączymy tych artystów właśnie, którzy na przykład mają prowincje malarskie, ale też mogą się skonfrontować z tą przestrzenią. I wchodząc do galerii Baszty, właśnie typu site specific, gdzie dopełnieniem dzieła albo jego główną bazą jest właśnie ta przestrzeń, czyli ruiny obecne, kamienie, pozostałości właśnie z tego XVI wieku, pracują razem z artystą, zawsze jest to proces i nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Ale w tej przestrzeni oprócz wystaw, instalacji i różnych interwencji artystycznych mamy także performanse. Jednym z takich performansów, na który serdecznie już właśnie zapraszamy, będzie Compulsory Heterosexuality autorstwa performerki Suri Stawickiej. Będzie to pierwsza część takiego dyptyku, który dotyczy naszego tak zwanego heteromatrixu, czyli wpływu kultury na to, jak postrzegamy na przykład kobiece ciała albo w ogóle ciało do właśnie heteroseksualności. A teraz szeroko dyskutujemy w społeczeństwie, między innymi polskim, o tym, czym nasza tożsamość seksualna jest, jak ją widzimy i jak też widzą ją artyści. Suri Stawicka pochodzi z kręgu kultury queerowej. Była u nas już też, przedstawiając z innym kolektywem artystycznym swój performance, właśnie taki zbiorowy. W tej chwili zdecydowała się na ten dyptyk, który no, będzie, myślę, takim wyjątkowym też wydarzeniem, intymnym, bo dotyczy jej bardzo też własnych doświadczeń i przeżyć, które też zaprezentuje oprócz pracy z własnym ciałem podczas 60-minutowego występu będą pokazywane wideoarty, które będzie Suri jakby animować na żywo. Będzie taki to VJing art swego rodzaju, oczywiście performatywny, a także dodanie performatywnego czytania na podstawie jej tekstów, które ona sama tworzy. Zapraszamy już najbliższy piątek, 22 maja o godzinie 18. Będą specjalne znaki, żeby do nas dotrzeć, bo nie jest to oczywiste miejsce, jak nas znaleźć. Trzeba wyjść za budynek oficyny wschodniej, po schodach i w piwnicach. Tam właśnie w tej przestrzeni będzie odbywać się performance. Serdecznie zapraszamy. Wspomniałam o tym, że performance Suri Stawickiej jest pierwszą częścią z dyptyku, który Suri zaplanowała i na tą drugą część już także dzisiaj możemy zaprosić, bo będzie się on odbywał we wrześniu w ramach Festiwalu Równości, który dokładnie też ten performance wpisuje się w ideę całego festiwalu. Śledźcie również właśnie te informacje na temat festiwalu, bo będą się sukcesywnie pojawiać na naszych kanałach dworkowych.
1: Odnoszę jednak wrażenie, że w tym sezonie Dworek Białoprądnicki stawia przede wszystkim na doświadczenia muzyczne.
2: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białoprądnickiego. Tak, Dworek w ogóle od lat mam wrażenie i to wielu, wielu dekad, głównie z tą muzyką. Dorota wspominała tutaj o Jazz Club Dworek właśnie, który tutaj w latach 70-tych, 80-tych funkcjonował. No i od tego czasu rzeczywiście Dworek bardzo mocno z tymi doświadczeniami muzycznymi się kojarzy. Mamy kilka swoich takich sztandarowych wydarzeń, między innymi jest to cykl Odkrywka. Gorąco zachęcam w ogóle do zgłaszania się, bo do 20 maja, czyli jeszcze no tak naprawdę ostatnie dni, macie Państwo na to, żeby się do tego cyklu zgłaszać. A właściwie o co chodzi z tą odkrywką? To jest cykl, gdzie my chcemy odkrywać nowe zespoły, nowe gatunki muzyczne, które te zespoły grają. Mogą to być zespoły, mogą to być soliści. Warunkiem jest, żeby prezentować na scenie autorski repertuar. No i zespoły, które rzeczywiście się zgłoszą, które wyłoni jury, będą tutaj w każdy piątek lata, w lipcu, w sierpniu, na naszej scenie plenerowej się właśnie prezentować. No i laureaci później całego cyklu będą mogli liczyć na nagrody, do których należy między innymi właśnie taka sesja live session w telewizji dworkowej razem z wywiadem. Proponujemy również koncert tutaj w przestrzeniach dworkowych, ale jedną z ważniejszych nagród jest nagranie i wyprodukowanie singla w naszym tutaj studiu nagraniowym dworkowym, także nagrody są naprawdę bardzo interesujące. Wszystkie informacje dotyczące cyklu, w tym regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest na naszej stronie dworek.eu, także zachęcam, żeby tam spojrzeć. No ale to oczywiście nie koniec atrakcji, bo powraca kolejny sezon letniego grania, czyli tu z kolei w niedzielę, letnie niedziele lipcowe, sierpniowe będziemy się też spotykać pod sceną plenerową Dworku Białopronickiego o godzinie 20:00 i tutaj prezentujemy również już zespoły doświadczone, z kolei nie będą to zespoły początkujące, natomiast też line-up jest już przygotowany, jest już opublikowany, jest bardzo ciekawy, pojawią się tutaj przeróżne style muzyczne, będzie elektronika, będzie funk, będzie groove, będzie pop, będzie też trochę rap, będzie ambient, będzie tango w połączeniu z elektroniką. Elektronika chyba też, jak mogę już zdradzić, będzie pewnie królowała na tej scenie tego lata, więc zachęcam też do tego, żeby spojrzeć sobie na zespoły, które będą się tutaj u nas w lecie prezentowały.
1: To może jeszcze nie wybiegajmy aż tak w przyszłość. Wiemy, że ten lipiec i sierpień na pewno będzie intensywny, ale już ten maj jest bogaty właśnie w różnego rodzaju atrakcje, ale coś tak wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec.
2: Tak, w ostatni weekend maja możemy też Państwa tutaj zaprosić już tradycyjnie na Dzień Dzielnicy, który odbędzie się w sobotę, 30 maja. I tutaj w programie przygotowaliśmy wiele przeróżnych aktywności. Będzie się odbywała gra terenowa w plenerze, będą animacje dla dzieciaków, które poprowadzi Hopla Kids, będą latające rybki, czyli warsztaty artystyczne dla dzieciaków, inspirowane japońskimi latawcami. Natomiast taką kulminacją wieczoru będzie koncert. O godzinie 19:00 na scenie pojawi się energetyczna, taneczna mieszanka polsko-chilijska, czyli Faustina Calavera. I będzie to połączenie kolumbijskiego tańca ludowego, czyli zumbi, z elementami muzyki bałkańskiej.
1: Zmieniamy temat. Już ten weekend odbędą się 24. Ogólnopolskie Dni Owada. Jak co roku w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego będzie można zobaczyć m.in. owady leśne, drapieżne, motyle, a nawet pająki i węże. A hasło tegorocznej edycji zdradził nam profesor Kazimierz Wiech, pomysłodawca i koordynator wydarzenia.
3: Weekend w Krakowie.
4: Piękno owadów, ukryte piękno owadów, bo owady ze względu na to, że są małe, są najczęściej niezauważane, ale jeżeli zatrzymamy się, skupimy na nich wzrok, popatrzymy z bliska, albo najlepiej przez mikroskop, albo lupę binokularną, to wtedy one nam pokażą swoje piękno. Jeżeli popatrzymy im prosto w oczy, zobaczymy te opalizujące omatidia, tak się to nazywa, czyli te składniki oka owada, to jest coś fantastycznego. Człowiek czegoś takiego nie stworzy, to może stworzyć tylko natura. Od czasów pandemii prowadzimy nasze Dni Owada na Wydziale Leśnym przy 29 listopada, ponieważ tam mamy bardzo dużo miejsca, ale ja wspominam te dobre czasy na Wydziale Ogrodniczym, obecnie Biotechnologii Ogrodnictwa, gdzie było to bardziej kameralnie, może mniej miejsca, ale równie wesoło i zabawnie. A więc Wydział Leśny, aleje 29 listopada, 3 dni jak zawsze, będziemy mówili o nieoczywistym pięknie owadów. Będziemy mówili o owadach społecznych. Będzie taki wykład, co w ulu piszczy czy bzyczy. Ale przez okres trwania Dni Owada będziemy mieli także zajęcia warsztatowe, na przykład będą obrazy ze skrzydeł motyli. Będzie własnoręczne budowanie tych ekohoteli.
1: A pełny harmonogram znajdziecie na stronie Dni Owada.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
3: Co słychać w Krakowie?
1: To, czego nie widać. Pod takim tytułem kryje się wystawa fotografii w Ośrodku Kultury Norwida, którą będzie można zobaczyć już od przyszłego wtorku. Wystawa jest zwieńczeniem całorocznych warsztatów filmowych uczniów klas fotograficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Młodzi twórcy przekładali filmowe tematy na własny język wizualny, a efekt końcowy, jak podkreślają kuratorki wystawy, jest zaskakujący.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
5: Klaudia Kot, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Kryją się za tytułem naszej wystawy zadania, ćwiczenia fotograficzne, które dawałyśmy uczniom i uczennicom podczas plenerów, które odbywały się bezpośrednio po obejrzanym filmie, właśnie w kinie Sphinx. To są różne perspektywy, różne spojrzenia młodzieży na zadawane tematy. Ubrałyśmy to w jeden, myślę, taki spójny tytuł, bo obejrzałyśmy kilka filmów i wydaje nam się, że to, czego nie widać, skupia w sobie te różne zagadnienia, od ćwiczeń fotograficznych po taką relację młodego człowieka z fotografią.
1: To jakie tytuły, jakie filmy miały inspirować?
6: Małgorzata Fatalska, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych. Filmy oglądaliśmy od października, więc tych tytułów troszeczkę się pojawiło. To był na przykład Hamnet, Głos Hind Rajab, Norymberga, Franz Kafka, czy też Wesele Andrzeja Wajdy ostatnio. Także te tytuły bardzo, bardzo różne. Raczej nowe filmy poza Wajdą w tym miesiącu, którego oglądaliśmy. Więc naprawdę taki przekrój bardzo duży. Filmy zawsze wybierała Kamila Kołacz, która pracuje właśnie w kinie Sphinx, do którego uczęszczaliśmy z uczniami i zależało nam przede wszystkim na takiej różnorodności filmowej, tak aby ten młody człowiek mógł się zetknąć z takimi różnymi współczesnymi tematami, nie zawsze łatwymi, ale na pewno potrzebnymi.
1: Skoro już wiemy, co kryje się za tytułem tej wystawy, to na co panie chciały zwrócić uwagę wśród swoich uczniów? Na co chciałyście ich uczulić?
6: Chciałyśmy przede wszystkim, żeby to nie było takie bezmyślne oglądanie filmu. Chciałyśmy, żeby poczuli te filmy całym sobą i żeby potem mogli przetworzyć faktycznie te wszystkie uczucia na obraz fotograficzny. Dlatego zawsze po seansie wybierałyśmy się z uczniami na taki właśnie plener fotograficzny. On się odbywał w Nowej Hucie, ale no Nowa Huta jest bardzo bogata w różne ciekawe tematy, więc myślę, że było tam pole do popisu. My chciałyśmy przede wszystkim, żeby oni, oglądając te filmy, przetwarzali w sobie te swoje uczucia, różne przemyślenia. Często to były bardzo emocjonalne seanse. Niejednokrotnie zdarzyło się, że uczniowie płakali na filmach. Bardzo niektóre tematy ich poruszały. Więc tym bardziej te fotografie później no, były takie naprawdę od nich, tak? Że no, czuć było w nich te emocje, te wszystkie przemyślenia, to, co się zrodziło podczas seansu, podczas też dyskusji po filmie. Więc niektóre fotografie są bardzo mocne i myślę, że naprawdę warto je zobaczyć i wysłuchać też głosów uczniów i uczennic, co oni mają do powiedzenia na temat tych zdjęć.
1: To teraz nieśmiało pozwolę sobie panie poprosić o wyjście na ten moment z roli nauczycielki, opiekunki grupy, która fotografowała poszczególne tutaj plenery czy przedmioty. Co zdaniem pani jako fotografek najczęściej umyka nam na co dzień naszej uwadze?
7: Myślę, że forma spojrzenia na zadany temat, powiedzmy, tak, który mamy pokazać za pomocą obrazu, bo jest to w pewnym sensie, a właściwie w dużej mierze, taka opowieść wizualna, czyli stawiamy sobie jakieś ograniczenia i to nam przeszkadza sfotografować, pokazać dany temat. Chciałyśmy warsztatowo podejść do uczniów i to im też przekazywałyśmy w trakcie plenerów, ale chciałyśmy, żeby nie zawsze w taki dosłowny sposób pokazywali dany temat i myślę, że to można by było tutaj zaznaczyć jako jeden z takich elementów, czyli chęć pokazania wszystkiego dosłownie, wtedy nam dużo, dużo umyka i właśnie z tego wykluł się też temat właśnie wystawy, żeby spojrzeć poza te ramy kadru, dopowiedzieć sobie, co autor, autorka miała na myśli, tak? I z jednej strony można być dobrym technicznie, tak? Wiedzieć dużo rzeczy związanych z tym, jak powstaje zdjęcie, mam tu na myśli tą rejestrację, a patrzenia uczymy się no tak naprawdę całe życie i my zwracałyśmy dużą uwagę na to, żeby byli uważni, tak, na to, co widzą, na to, co nas otacza, no bo plener odbywał się w Nowej Hucie, w miejscu, w którym na pewno każda osoba mieszkająca w Krakowie chociaż raz się pojawiła, więc tak naprawdę tematy życia codziennego pokazane w taki prosty sposób, ale czasem metaforyczny.
6: My też bardzo chciałyśmy otworzyć uczniów na fotografowanie ludzi. Jest z tym bardzo duży problem w dzisiejszych czasach i mam wrażenie, że pogarsza się to z roku na rok, że po prostu jesteśmy nieufni wobec siebie. Młodzi ludzie też się wstydzą bardzo zagadać do kogoś, żeby na przykład obca osoba zapozowała i bardzo, bardzo właśnie starałyśmy się przekonać uczniów, że no najwyżej ta osoba ci odmówi, tak? Nic się takiego nie stanie, a warto po prostu budować te relacje międzyludzkie za pomocą fotografii. Fotografia od zawsze temu służyła i my jako nauczycielki obserwujemy, że coraz bardziej uczniowie chcą od tego odchodzić, więc my tym bardziej chcemy ich zachęcać, że człowiek zawsze jest ciekawym tematem. Zawsze się obroni, zawsze jest najciekawszy i żeby się nie bać tego kontaktu i żeby fotografować ludzi po prostu.
1: Czyli zdjęcia to są między innymi portrety, ale co jeszcze? Co podlegało ocenie? Jakie kryteria musieli tutaj spełnić uczniowie, aby praca trafiła na tą wystawę?
7: Na wystawie poza klasycznym wizerunkiem człowieka, tak bym to nazwała, pojawiają się też przedmioty życia codziennego, które opisują tych ludzi, ich przestrzenie, w których przebywają na co dzień, miejsca, w których przechadzają się gdzieś tam w różnych zakamarkach huty. Uczniowie też mogli dopracowywać ten temat w swoim wolnym czasie, więc są też inne lokacje w Krakowie. Myślę, że wrażliwy widz to zobaczy na wystawie, ale skupiałyśmy się też na detalach, na tym, żeby pokazać dwa kadry na jednym, czyli są też ekspozycje wielokrotne. No i to, co uczniowie wiązali z pokazaniem tak zwanego portretu bez twarzy, tak? Czyli jakieś przedmioty definiują nas, niekoniecznie musimy my na tym zdjęciu się znaleźć, żeby to zdjęcie było o nas. I wydaje mi się, że udało się to zrealizować.
1: To są zdjęcia czarno-białe, czy to są fotografie w kolorze?
7: Będą zestawy kolorowe i zestawy czarno-białe, więc cały wachlarz do wyboru.
1: Jak tutaj panie, już przygotowując tę wystawę, tworzyły tutaj właśnie kompozycję, całą opowieść? Jak w ogóle wyglądał proces przygotowania ekspozycji?
6: Tworzenie ekspozycji zbiorowej zawsze jest wyzwaniem, dlatego że nam jako nauczycielkom przyświeca przede wszystkim myśl, że chcemy, żeby jak najwięcej uczniów mogło wyjść ze swoją twórczością i zawsze nam na tym bardzo zależy. Natomiast jest to wyzwanie, żeby tak różne estetyki i różne style, różne tematy połączyć w jedno. Także jest to wielogodzinna praca przy komputerze, przy selekcji, kontakt z uczniami, którzy też no nie zawsze to jest łatwe, żeby nawet wyegzekwować od nich już te docelowe pliki i tak dalej. Tak, jest to selekcja przy komputerze, jest to obmyślanie, co z czym będzie dobrze wyglądało, z czego można stworzyć dyptyki, tryptyki, z czego można stworzyć jakieś miniserie, co można jakoś połączyć, żeby to wizualnie ze sobą wyglądało w sposób intrygujący i ciekawy. Także tak naprawdę no, to jest faktycznie praca od października. Ta wystawa powstawała przez kilka miesięcy i byłyśmy też bardzo otwarte na proces, bo od początku wiedziałyśmy, no, że ostatnie fotografie będą spływały jeszcze w maju i że musimy to w końcu połączyć w jakąś jedną opowieść, która owszem, będzie różnorodna, ale to też musi ze sobą jakoś korespondować. Także wyzwanie było duże, ale mam nadzieję, że się udało.
1: Czyli wystawa jest tak naprawdę zwieńczeniem zajęć, jakie panie prowadziły?
7: Tak, zwieńczeniem zajęć i takim wspólnym mianownikiem tak naprawdę obejrzanych 8 filmów, tak, które opowiadały różne historie.
1: To zdradźmy może jednak pokrótce, co zobaczymy na wystawie tego, czego na co dzień nie widać. Czy możemy tak jakby przybliżyć, uchylić rąbka tajemnicy i jaka była ta uczniowska interpretacja obejrzanych filmów?
6: Na wystawie pojawiają się autoportrety, pojawiają się krajobrazy z Nowej Huty, pojawiają się różnego rodzaju detale, elementy życia codziennego, zdjęcia prania wiszącego w hucie. Jeśli chodzi o te autoportrety, o których wspomniałam, to już dziś mogę zdradzić, że jeden z autoportretów, który Państwo będą mogli zobaczyć na wystawie, w międzyczasie wygrał ogólnopolski konkurs fotograficzny na autoportret właśnie. Także ta praca będzie na tej wystawie, będzie można ją zobaczyć. Jest naprawdę wspaniała, świetna, naszego ucznia właśnie Mateusza. Także no tak, autoportrety, krajobrazy, różne elementy codzienności. Też zdarzają się jakieś martwe natury, także naprawdę bardzo duży przekrój.
7: I tutaj też tak naprawdę młodzież miała przekrój, jak wygląda praca w zawodzie fotografa i też w zawodzie fotografa, który organizuje wystawy. Więc jest to praca etapowa, która wymaga zaangażowania i na pewno takiej konsekwencji w działaniu i podtrzymywania tego entuzjazmu wśród uczniów od początku, od października aż do teraz, kiedy już wystawa będzie wieszana.
1: Jeszcze jedno pytanie tutaj krąży mi po głowie. Mianowicie cały ten repertuar, ten zbiór 8 filmów, które uczniowie zobaczyli, miało służyć temu, żeby zainspirować, pobudzić do działania. Nie miało być kalką 1:1. Jednym z filmów było Wesele Andrzeja Wajdy. A ten rok jest szczególny, bo obchodzimy stulecie urodzin Wajdy, to jest rok Wajdy. Zatem czy wśród tych prac jest jakieś zdjęcie, które może nie bezpośrednio, ale w jakimś dużym stopniu nawiązuje właśnie do twórczości Andrzeja Wajdy, w końcu nie tylko reżysera, ale także artysty malarza.
7: Tutaj w kontekście wesela, w trakcie pleneru, uczniowie nawiązywali do wybranego przez siebie koloru, dlatego że, tak jak też było mówione na spotkaniu z Kamilą Kołacz, scenografia, która była budowana i projektowana pod realizację zdjęć do wesela, nawiązywała kolorystycznie do obrazów Stanisława Wyspiańskiego. I na wybranych przez uczniów pracach pojawiają się kolory, tak jak dostali zresztą też na zadanie i zinterpretowanie w taki sposób, tak, fotograficzny, obranie sobie jednego koloru i konsekwentnie szukanie tego koloru w różnych przestrzeniach Nowej Huty.
6: Kolor jest w ogóle bardzo trudny w fotografii, szczególnie dla osoby początkującej, uczącej się jeszcze tej dziedziny. Ja mam taką obserwację po kilku latach nauczania w szkole, że jednak uczniowie na początku łatwiej jest im operować tym językiem wizualnym czarno-białym. Jest jednak jakby w jakiś sposób on prostszy i tak dużo rzeczy nie rozprasza. Więc na pewno ten plener związany z kolorami był dużym wyzwaniem dla nich, ale myślę, że sprostali zadaniu. że większość z nich sobie poradziła i że też to było takie zadanie właśnie, które było nastawione na poszukiwanie konkretnej barwy, który każdy sam decydował jakiej, więc było to takie mocno wyciszające i koncentrujące na jednej rzeczy, że oni tam na przykład zadecydowali, że będą szukali fioletu, no i chodzili i szukali elementów fioletowych. Także zadanie było mocno koncentrujące i też myślę, że im się podobało, że było to też takie, dużo było w tym zabawy i gry.
7: Te prace, które zostały wybrane do wystawy, do tego, żeby powiesić je w przestrzeniach przy Ośrodku Kultury, oczywiście oceniamy jak najwyżej, bo to są wzorowe prace. Natomiast wydaje mi się, że uczniowie sprostali tym zadaniom. Zmierzyli się też trochę ze swoimi granicami, które sobie stawiali, a efekt jest zaskakujący.
8: Wystawa potrwa do 19 czerwca. Wstęp wolny.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Nauka przez zabawę i wakacyjna przygoda w jednym miejscu. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza najmłodszych na letnie półkolonie pełne eksperymentów, warsztatów i odkrywania świata nauki. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty w pracowni kuchni molekularnej i rozmaite warsztaty rozwijające wyobraźnię. Zdaniem organizatorów dzieci czeka moc atrakcji i wrażeń.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
1: Jakie będą tegoroczne wakacje?
9: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
1: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
9: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą, ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
10: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
1: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
9: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
1: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
9: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Cogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metodę działania świata.
1: Jakie jeszcze pracownie macie?
11: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
1: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
9: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić. Poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczaniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami. Więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
1: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym, i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
11: Tak, przygotowujemy się do organizacji półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania, i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. Będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
9: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do laboratorium smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach bezpośrednio z obiektu Cogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Cogiteonu i nie tylko.
1: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Cogiteonu to jest właściwie polana.
9: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
10: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji. I odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączona z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
12: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
10: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
12: W takim razie wiemy już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. A co jeszcze w planach? Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych, powiedzmy, nieco starszych, czyli mam tutaj na myśli m.in. także dorosłych?
10: Już teraz przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Kogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego. Dlatego też zależy nam na budowaniu ciekawości, inspirowaniu ludzi do odkrywania świata właśnie poprzez doświadczenia.
12: Małopolska Noc Nauki z końcem września dopiero się odbędzie. Przed nami oczywiście okres wakacyjny, na który myślę wszyscy czekamy. Czy coś jeszcze Państwo mają w planach na ten szczególny, wyczekiwany czas?
10: Nieustannie pracujemy nad rozbudową naszej oferty wakacyjnej, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze spektakle naukowe. Jest to takie wyjątkowe połączenie edukacji, emocji i widowiska. Ostatni spektakl przed wakacjami odbędzie się jeszcze w czerwcu i serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, którzy chcą zobaczyć naukę w naprawdę efektownym wydaniu. Spektakl naukowy Co w trawie piszczy? To interaktywny spektakl naukowy dla dzieci, który przenosi uczestników do fascynującego świata owadów, roślin i tajemnicy natury. Mali odkrywcy poznają niezwykłych mieszkańców łąki, dowiedzą się, jak działa przyroda i wezmą udział w efektownych eksperymentach naukowych. Podczas pokazu dzieci zobaczą kolorowe reakcje chemiczne, eksperymenty z powietrzem, wodą i światłem oraz mnóstwo zaskakujących ciekawostek przyrodniczych. Wszystko to tak naprawdę odbywa się w formie zabawy angażującej publiczności do wspólnego odkrywania świata i nauki. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że spektakl rozwija ciekawość, pobudza wyobraźnię i pokazuje, że nauka może być prawdziwą przygodą. Jest to idealna propozycja również dla przedszkoli, szkół oraz rodzinnych wydarzeń pełnych dobrej energii i edukacyjnej zabawy.
13: A po więcej informacji odsyłam Was bezpośrednio na stronę Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Zmieniamy temat. Bakterie kałowe, grzyby i pleśnie stężni solankowych zagrażają osobom korzystającym z takich instalacji. Główny inspektorat sanitarny wydał właśnie wytyczne dla zarządców tych coraz bardziej popularnych obiektów w polskich miastach. Powinni regularnie badać solankę w laboratorium i wymieniać ją, jeśli krąży w zamkniętym obiegu, a także czyścić i dezynfekować urządzenia. Czy to poprawi sytuację? Sprawdzał w naszym mieście Przemek Taranek.
3: To warto wiedzieć o Krakowie.
14: Wytyczne są zbyt ogólne, uważa profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która jako pierwsza wykryła patogeny w mgiełce przy krakowskich tężniach.
15: Oczekiwałam, że będzie jasno napisane, jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki.
14: Tężnie od początku są utrzymywane w najwyższym standardzie sanitarnym, zapewnia z kolei Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
16: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
14: A jak często jest wymieniana solanka?
16: Minimum raz w sezonie.
14: Sezon trwa od kwietnia do listopada. Profesor Wolny-Kołatka radzi omijać tężnie i zamiast tego wybrać się do lasu.
17: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że GIS zaleca zmianę nazwy miejskich tężni solankowych na obiekty małej architektury wodnej, tak aby nie sugerować prozdrowotnego działania tych instalacji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka